transmettre notre

0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu. Miotana falami, bo wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto postawić sobie pytanie, jak budować relacje z Bogiem. Ta odpowiedź jest bardzo wyraźnie podkreślona w pierwszym akapicie dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Jezus, kiedy wyprawił uczniów, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Zobaczmy, jak dużo czasu poświęcamy Bogu na modlitwę osobistą. Zobacz, bracie, zobacz, siostro, jak często z Bogiem w ciągu dnia rozmawiasz. Czy potrafisz to robić? A w końcu zobaczmy, jak wygląda nasz wieczór. Wtedy, kiedy jest doskonała okazja, żeby podziękować Panu Bogu za to, co mnie spotkało i poprosić o to, co przede mną. Jak buduje relacje z Bogiem. Wyjść sam jeden na górę, modlić się w samotności, na koniec dnia albo i na początek. Jak wygląda moja relacja z Bogiem?

0: wieki wieków.
1: 9 sierpnia 1382 roku książę Władysław Opolczyk ufundował klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Tego dnia w roku 1483 otwarto kaplicę Sykstyńską w Rzymie, a w roku 1945 Amerykanie zrzucili drugą bombę atomową, tym razem na japońskie miasto Nagasaki. 3 lata wcześniej w komorze gazowej obozu Auschwitz zginęła patronka Europy, choć zaprzysięgła za młodą ateistka Edyta Stein. Była 11. dzieckiem w żydowskiej rodzinie. Studiowała na uniwersytetach we Wrocławiu, Getyndze i Fryburgu. Jako młoda filozofka współpracowała m.in. z Martinem Heideggerem i Romanem Ingardenem. W tym czasie była zadeklarowaną ateistką, ale po studiach i po lekturze autobiografii świętej Teresy Zawila 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest i imiona Teresa Jadwiga na pamiątkę świętej Teresy Zawili oraz swojej matki chrzestnej Jadwigi. Tego samego dnia przyjęła pierwszą komunię świętą, a miała wówczas 31 lat. W październiku 1933 roku Teresa wstąpiła do zakonu karmelitańskiego w Kolonii. Te decyzje nigdy nie zostały zaakceptowane przez jej rodzinę, ale właśnie ze względu na pochodzenie w roku 1938 przełożona postanowiła przenieść ją do Karmelu Vecht w Holandii. Teresa została jednak aresztowana przez gestapo w roku 1942 i wywieziona do holenderskiego obozu przejściowego, zaś potem do Auschwitz. Kanonizował ją święty Jan Paweł II i niedługo później, 27 lat temu, ogłosił patronką Europy.

Zapraszamy na transmisję Mszy Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochani, zawsze kiedy gromadzimy się tu w tym świętym miejscu, to wielu z nas pamięta te słowa, które my, Paulini, lubimy tu przywoływać, że msza święta tu sprawowana jest, sprawowaną na ołtarzu narodu, bo tu gromadzi się cały naród. Ale święty papież Jan Paweł II wzniósł jeszcze na wyżyny to nasze rozumienie tego miejsca i każdego miejsca, każdego ołtarza, dlatego że powiedział w encyklice Eucharystii, że każda msza święta sprawowana jest na ołtarzu świata. Każdy ołtarz jest tym ołtarzem świata, a my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pomóc Bogu w przemianie tego świata. Prośmy Maryję o to, abyśmy weszli dzisiaj głębiej i mocniej w to najświętsze misterium, w którym mamy teraz łaskę uczestniczyć. Witam wszystkich kapłanów i tych, którzy są zgromadzeni na tej świętej Eucharystii, pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy i również tych, którzy za pośrednictwem mediów pragną duchowo włączyć się w tę boską liturgię. Przyznajmy się zatem do grzechów i prośmy Boga o to, aby skruszy, pomógł nam skruszyć nasze serce i przyodziać nas w godową szatę na czas tej Eucharystii.

spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślę, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

0: Modlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A teraz jak Maryja, otwartym sercem i z głęboką wiarą, posłuchajmy Słowa Bożego.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przychodzi, gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi, Pana nie było w trzęsieniu ziemi, po trzęsieniu ziemi powstał ogień, Pana nie było w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, bracia. Prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączoną od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim otrawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, namiotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.

kochani siostry i bracia, jest taki dokument Kościoła, który nazywa się Ogólne Wprowadzenie do Czytań Mszalnych. Do czytań mszalnych. I w tym ogólnym wprowadzeniu do czytań mszalnych Kościół nas naucza, że wtedy, kiedy słyszymy Słowo Boże we mszy świętej, a szczególnie Ewangelię, która jest szczytem liturgii Słowa, to wtedy w tym momencie we mszy świętej tak intensywnie, tak mocno działa Duch Święty, że ten Duch Święty sprawia, że to Słowo Boże, ono zamienia się w wydarzenie. I my tak naprawdę w tym momencie uczestniczymy w wydarzeniu. I ten Bóg, który tutaj jest obecny, on przybiera szaty Słowa. Tak jak, zobaczcie, podczas mszy świętej, kiedy jest druga część Eucharystii i jest na ołtarzu opłatek i kapłan wypowiada, czy kapłani wypowiadają słowa konsekracji, to wiemy, że w tym momencie Bóg przybiera szaty chleba. Jest w tym chlebie obecny. I tak samo jest obecny w Słowie. Przybiera szaty Słowa, tylko że ten Bóg jest trochę inaczej obecny. Bo tu jest obecny realnie, prawdziwie, a w chlebie konsekrowanym jest obecny jeszcze dodatkowo dodatkowo substancjalnie. Ten sam Bóg. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy, kochani, o tym, żeby sobie uświadomić, że zawsze wtedy, kiedy jesteśmy uczestnikami świętej liturgii, o której Kościół mówi, że to jest boska liturgia, że to Słowo jest po to, aby nas sprowokować do innego życia. Ono chce, ma taki cel, żeby skruszyć nasze serca, mocno skruszyć nasze serca, żebyśmy my gotowi byli na największe i najświętsze wydarzenie, które się dzieje na ziemi. Jakie? Najpierw na konsekrację, a potem na przyjęcie Komunii Świętej. O to Panu Bogu chodzi. Chciałbym dzisiaj pochylić się tak krótko bardzo, bo czasu jest niewiele, tylko nad jednym zdaniem, które dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. To zdanie, kiedy Jezus, krocząc po jeziorze, odpowiada na lęk apostołów, którzy myślą, że idzie zjawa do nich, odpowiada: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Tylko to jedno zdanie. Ale zanim to zdanie nastąpiło, to pamiętamy sprzed tygodnia, wielu z nas na pewno pamięta, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb dla tysięcy ludzi. I dzisiejsza Ewangelia jest dokładnie ciągiem dalszym tego, co było tydzień temu. I kiedy Pan Jezus rozmnożył ten chleb dla tysięcy ludzi, nakarmił tych ludzi, jak usłyszeliśmy, dosyta, to wtedy apostołów wysłał, powiedział: wsiądźcie do łodzi i płyńcie na drugi brzeg. Rozkazał im: idźcie i płyńcie. Z jakiego powodu tak zrobił? Bo oni przed chwilą widzieli spektakularny cud. Spektakularny cud. I teraz, żeby nie myśleli o tym cudzie w takim kluczu, jak robili to ludzie, którzy jedli ten chleb, a pamiętamy, że wielu z nich chciało Jezusa obwołać królem, byli całkowicie zaskoczeni, co się w tym momencie działo. To Jezus wysłał ich na jezioro, na drugi brzeg. A pamiętamy, co się tam dzieje.

bardzo w bardzo trudnej sytuacji. Pan Jezus do nich przyszedł, jak pamiętacie, jak pamiętamy, o czwartej straży nocnej. A ta czwarta straż to ta ostatnia straż, czyli to było w przedziale mniej więcej od godziny trzeciej w nocy do szóstej rano. Wtedy do nich przyszedł. Czyli zobaczcie, wiele godzin się napracowali w trudach i byli zdziwieni, że Jezus ich zostawił, a oni teraz muszą lękać się tej sytuacji, która jest. Bardzo ciekawa dla nas nauka z tego jest. Zobaczcie, apostołowie wypełnili wolę Jezusa. Zrobili dokładnie tak, jak On im powiedział. Jakie były tego skutki? Trud i cierpienie. Trud i cierpienie. Zobaczcie, w naszym życiu czasami tak jest, że wtedy, kiedy jest trud i cierpienie, to nam się wydaje, że to jest kara za grzechy. Bardzo wielu ludzi tak myśli. A inni jeszcze myślą inaczej. Myślą, że wtedy, kiedy wejdą w relację z Panem Bogiem, to co Pan Bóg zrobi, uchroni ich przed wszelkim trudem i wszelkim cierpieniem. I to jest pogańskie, jak wiemy, pogańskie myślenie, które z chrześcijaństwem nie ma nic do czynienia. A więc Jezus, zobaczcie, przychodzi po wielu godzinach ich bardzo wielkiego trudu. Ale co oni robią? Oni widzą zjawę. Nie widzą Jezusa, tylko widzą zjawę. Jak reagują? Jeszcze bardziej się przestraszyli niż wcześniej. Jezus przyszedł zupełnie inaczej, niż oni myśleli. Zupełnie inaczej. Kochani, i to stwierdzenie, ono nas bardzo mocno naprowadza na Eucharystię. Dlaczego? Bo my chcielibyśmy, żeby ten Pan Bóg przychodził do nas tak, jak usłyszeliśmy do dzisiaj w pierwszej księdze królewskiej, że On przychodzi z mocą, że On jest gwałtownikiem, jest tym, który jest Panem wszystkiego i robi w tej materii tak, jak my chcemy. A okazuje się, że On przychodzi w powiewie, w szumie, w delikatności. I dlatego Jezus, zobaczcie, przyszedł do apostołów inaczej, jak oni sobie to myśleli. I do nas również przychodzi zupełnie inaczej, niż my chcemy. Bo jak najmocniej na ziemi Bóg przychodzi do człowieka? Przychodzi właśnie w Eucharystii. I przychodzi w taki sposób w Eucharystii, że robiono w Stanach Zjednoczonych badania na polecenie Episkopatu Amerykańskiego. I wyobraźcie sobie, że 60, i to wyniki tych badań podano w prasie katolickiej. Okazało się, że 68% katolików, którzy przyjmują Komunię Świętą, to katolicy, którzy nie wierzą w to, że w tej hostii, którą przyjmują w Komunii Świętej, jest żywy i prawdziwy Bóg. Kochani, to jest porażka totalna nas, katolików, nas w jakiś sposób również księży, że za mało mówimy o tym, co jest najistotniejsze na tej ziemi. Bóg jest obecny tutaj najmocniej, jak to jest możliwe, a my przychodzimy na mszę świętą i często nie wierzymy w to. Nie wierzymy, że On jest mocen, żeby wejść w ten kawałek chleba. Ale Bóg mówi jeszcze coś więcej dzisiaj i zawsze do ciebie. Że wtedy, kiedy ty z wiarą, ale i miłością przyjmujesz Komunię Świętą, to On przez ciebie chce działać w sercach innych. I tam działa też bardzo subtelnie i bardzo delikatnie. Bo wystarczy, że z miłością Panu Bogu ofiarujesz spotkanie z drugim człowiekiem. Wystarczy, że z miłością wykonasz czynność, pracę, którą masz do wykonania i ofiarujesz to Panu Bogu i On w tym momencie już ma możliwości działania. I kochani, ten proces poza mszą świętą nazywa się liturgią dnia. Nazywa się ciągiem dalszym mszy świętej. My tak naprawdę przychodzimy na mszę świętą nie po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem, bo spotkać się z Panem Bogiem możemy dokładnie wszędzie, w każdej sytuacji dnia. My przychodzimy tutaj na liturgię po to, żeby tak mocno napatrzeć się na Boga, który jest tutaj żywy i prawdziwy, tak mocno przyjąć Go do swojego serca, tak mocno zakochać się w Nim, żeby potem odkryć Go w drugim człowieku. Bo jeśli On jest mocem, aby wejść w ten kawałek chleba, to tak samo jest mocem, aby być w drugim człowieku, nawet w tym, który jest grzesznikiem. I to jest nasza misja. I to jest nasze zadanie. I do tego Bóg każdego z nas bezustannie już od 20 wieków zaprasza, abyśmy odkryli tę delikatność i subtelność Jego działania. On przychodzi w tym powiewie, przychodzi w Twoim słowie, On przychodzi w Twojej miłości, którą dajesz drugiej osobie. Niech Maryja, ta, która najwięcej

więcej z tych spraw i dzieł rozumiała, ale nie rozumiała intelektem, ale ona rozumiała je sercem. Ona rozumiała je w taki sposób, że czuła się przynaglona do tego, żeby to czynić. Niech ona uczy nas takiej postawy, która będzie postawą w pełni ewangeliczną, a nie postawą człowieka, który przychodzi na mszę świętą, mówi Panu Bogu, Panie Boże, ja Cię kocham, a potem wchodzi w swoją codzienność i staje się jak poganin. I te słowa, które teraz powiedziałem, użył święty papież Jan Paweł II, mówiąc o nas, że tu przychodzimy do kościoła, mówimy Panu Bogu, Panie Boże, ja Ciebie kocham, a potem wychodzimy z tej świątyni i upodabniamy się do pogan. Niech Maryja uczy nas tego związku, nierozerwalnego związku między naszym życiem codziennym, a między tym, co dzieje się tutaj, na tym ołtarzu świata, przy którym mamy łaskę, przywilej, wielki przywilej, którego nie mają nawet apostołowie w niebie, aniołowie w niebie, który mamy przywilej uczestniczenia. Amen.

0: teraz wyznajemy wiarę w Boga, który jest miłością. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogący, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widziane i niewidziane, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojciec. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi. Zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmie Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Z Twojego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera najwięcej chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Zgromadzeni w Dzień Pański na wspólnej modlitwie Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, który objawia swoją moc ludzkości, przedstawmy pokorne nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby Pan uszczek ich od niebezpieczeństw i przeciwności w gorliwszym głoszeniu Ewangelii światu. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpoczywających na wakacjach, aby z nowymi siłami duchowymi i fizycznymi powrócili do wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi borykających się z nałogami, aby bez lęku rozpoczęli walkę z tym, co niszczy ich życie i powrócili na drogę przykazań Bożych. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy żyją z dala od Boga i Kościoła, aby szukali ratunku w modlitwie i na powrót połączyli swoje życie z dawcą wszelkiego dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, których nie ma już pośród nas, aby Bóg miłosierny Ojciec skrócił ich cierpienia czystowe i wprowadził do radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy troszczyli się o nasz rozwój duchowy i zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, który uciszasz burzę w przyrodzie i w naszych sercach, prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na nas, zmagających się z przeciwnościami duszy i ciała i przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć i chwałę
0: swojego imienia, a także pożytek nasz
1: i całego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i podzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
3: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

to baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Amen.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze kilka ogłoszeń. Dzisiaj w Kaplicy Cudownego Obrazu jeszcze msza święta o godzinie 15.30 za Ojczyznę. Nie będzie dzisiaj zasłonięcia obrazu. Różaniec o 16.15, msza święta w intencji papieża Leona 14 o 18.30. Dzisiaj też nie będzie czuwania. Na szczycie w tym tygodniu od 10 do 14 sierpnia na Jasną Górę przybędą pielgrzymki piesze z różnych zakątków naszego kraju. W związku z tym Kaplica Cudownego Obrazu i Bazylika będą częściowo wyłączone ze sprawowania posługi liturgicznej, a niektóre msze święte będą przeniesione do Wieczernika lub Kaplicy Sakramentu Pokuty i Pojednania. 15 sierpnia w sobotę w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zapraszamy na Jasną Górę o godzinie 11 na sumę pontyfikalną na szczycie, o godzinie 18.30 na procesję eucharystyczną po wałach z Bazyliki, a po jej zakończeniu na kolejną mszę świętą na jasnogórskim szczycie o godzinie 19.00. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy, że osoby przyjmujące komunię świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na nich okruchy, nie pozostały okruchy ciała pańskiego. Spowiedź odbywa się w Wieczerniku od godziny 6.15 do 19.30, a adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20.45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. A teraz na koniec tego liturgicznego spotkania przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono będzie dla nas mocą do tego, aby wprowadzić w naszą codzienność to bogactwo, które stało się naszym udziałem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną już sierpniową niedzielę. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na program Ósma godzina czytań, a w nim na rozmowę z arcyciekawymi gośćmi, a są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dyrektor Instytutu Witosa. A w naszej lekturze biblijnej jesteśmy tuż po kropce z poprzedniej niedzieli, po rozmnożeniu chleba, gdy tłum został nasycony, Jezus przynagla uczniów, żeby odpłynęli na drugi brzeg, a sam znowu usuwa się na pustkowie.
2: No i tutaj jest ten moment, żeby może powiedzieć jeszcze o tym odosobnieniu Jezusa i o, to jest cytat z Rejsu, okolicznościach przyrody, tak, które temu towarzyszą, bo ludzie już nie pamiętają, że w tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych, zdaje się, że to jest cytat, że to nie jest na poważnie, tak jak po pierwsze primo śpiewa Franek Kimono, ale już słyszałem, że no to po pierwsze primo to już jest traktowane jako normalny zwrot. Dobrze. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo on kai apolysias tus ochlus i rozpuściwszy tłumy, zostawiwszy tłumy, kazawszy im odejść, a nebe eisto oros, wszedł na górę, a są nad jeziorem, to jest bardzo ważne, nad jeziorem. Czyli tuż po prostu nad wodą to jest. Katidian, sam jeden, proseuxas tchaj, a żeby się pomodlić, a opsias de genomenes monos enekei, a kiedy nastał wieczór, on sam był tam. Czyli mamy góra, jezioro, katidian, żeby był prywatnie sam jeden i jeszcze był monos. Wielki na to nacisk jest położony. I proszę posłuchać tutaj Marka Aureliusza, to jest, prawda, w jego rozmyślaniach, meditaciones czy proscheauton do samego siebie, po grecku, cesarz rzymski piszący po grecku do siebie samego, pamiętniki takie. W ogóle na YouTubie jest fajnie, jak lektor czyta 5 godzin czy 4 godziny, można sobie jako audiobooka sobie to przesłuchać, świetnie nagrane. Marka Aureliusza sobie czytać, po prostu słuchać na słuchawkach. Świetny, świetny projekt. Uwaga!
3: Dzisiaj najczęściej czytana filozofia to jest właśnie Aureliusz,
2: no
3: to stoicy.
2: No właśnie, więc jest. Bardzo dobrze jakieś zawodowo tam jest czytane. I tam czyta o różnych, o tych, którzy uprawiają filozofię. On pisze anachoreseis hautois zetusi, czyli szukają sobie miejsc odosobnienia. Anachoreci, anachoreseis. Agroikias, czyli miejsca gdzieś na wsi się zaszyją, gdzieś jakiś... ale uwaga, kai aigialus, kai ore. I brzegi morskie i góry. Czyli odosobnienie na brzegu morskim i na góry. Tutaj też agroikia. Zobaczmy, przecież niedawno było, że oni niech pójdą do okolicznych wiosek, żeby kupić sobie chleba. Jest tu obraz jakiś bardzo, którym rozmnożył Jezus chleb. Bardzo analogiczny. Na marginesie Marek Aureliusz sam zaleca, żeby raczej eis he auton anachorein, żeby się do samego siebie, żeby w sobie znaleźć to odosobnienie. No on przecież jest jednak cesarzem, czyli jest absolutnie na świeczniku, otoczony ludźmi, prawda? Więc trochę może fantazjuje po prostu na temat, no ale że on pewnie chciałby gdzieś na górze, na brzegu morskim usiąść, prawda, sam jeden i tam się oddać tej kontemplacji samotności.
1: A topografia Ziemi Świętej temu sprzyja. Bo Jezioro Galilejskie to jest akwen otoczony tak, wzgórzami.
2: Tak, Jezus w ogóle to uwielbiał, bo kilka razy czytamy, że on ekathe to paratenthalassan, po prostu siedział nad morzem i wtedy przyszli do niego ludzie, ale po co on siedział? No siedział sobie, lubił to, widać, że lubi Jezus siedzieć na jakimś wzniesieniu i patrzeć na wodę, co jest bardzo, człowiek to uwielbia w ogóle, każdy to uwielbia, nie każdy, ale to bardzo wiele ludzi to lubi.
3: Nie no, większość z nas no, przecież jeździmy naturze nad ludzkiej, morze, nad jeziorem.
2: Kochamy ten widok kontemplacyjny. Jest niesamowita też rozmowa, prawda, Justyn Męczennik, połowa II wieku, dialog z Żydem Tryfonem i on mówi, że chcący się Justyn oddać rozmyślaniom, czytamy, że oddalił się Tichorion Umakrant Halasses na jakieś takie miejsce niedaleko od morza, a na pytanie tego Justyna, tego Żyda Tryfona, którego on tam spotyka, a dlaczego tutaj? Sydeti enthade, dlaczego tu? Justyn odpowiada, że lubi właśnie taki sposób spędzania czasu, ponieważ nic nie rozprasza tu jego skupienia i nic nie przeszkadza mu w dyskutowaniu z samym sobą. Oraz, że takie miejsca, ta toiade horia, są najodpowiedniejsze, uwaga, dla uprawiania filologii, która tutaj funkcjonuje jako synonim filozofii. To jest ciekawe, to jest dobre miejsce, że filologia jako... Czasem ludzie nie wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, że jestem filologiem, to myślą, że chodzi o filozofię. No, mylą się, ale nie aż tak bardzo. No bo to prawda, filologia jest jednak synonimem filozofii w pewnym rejestrze w Grece. Wreszcie może jeszcze bardzo ciekawe, fajne miejsce, które chyba kilka razy już mówiłem, ale wspomniane przeze mnie, zdaje się, że ostatnio, Pliniusz Młodszy właśnie, który pisze właśnie w tych, między innymi są listy do Trajana o tym, jak przesłuchiwał chrześcijan. Bardzo ważne źródło historyczne w poznaniu starożytnego chrześcijaństwa. Niewiele tam jest, ale nie tak mało z kolei. Pisze o tym, że o czasie, który spędza w swojej willi w Laurentum. W Laurentum zdaje mi się, że to jest nad Morzem Tyreńskim, tak, z tej strony, od zachodu Italii. Nie bez emocji pisze tak. O słodkie, o godne i uczciwe życie. O słodkie i zacne ocjum, piękniejsze od zgoła wszelkiego negocjum, czyli ten odpoczynek, a nie ta krzątanina cała. Uwaga, o morze, o wybrzeże, prawdziwy i tajemniczy mus przybytku, o mare, o litus, verum secretumque museion. Museion, muzeum, ale przybytek muz, prawda? Że to jest olitus omare. Niesamowite. Po prostu jak, że to jest, myśl starożytna to bardzo doceniała, to odosobnienie, to tę kontemplację na brzegu morskim. Wreszcie jest jeszcze bardzo piękna fraza z Baudelaire'a, z poety francuskiego, symbolisty z XIX wieku. Homme libre, toujours tu chériras la mer. O człowieku wolny, ty zawsze będziesz miał w wielkiej cenie morze. La mer est ton miroir. Morze jest twoim odbiciem, zwierciadłem. Tu contemples ton âme. Kontemplujesz swoją duszę w nim. No, to tyle, co literatura w wielkim skrócie. Poeci mówią o morzu, o brzegu morskim i teraz na tym tle widzimy Jezusa, którego, no, jest kontemplatykiem, tak? Ewidentnie. Jest mistykiem według naszych kategorii. Człowiekiem refleksyjnym jest. Oprócz tego, że jest też Synem Bożym, prawda? To jest właśnie takim człowiekiem. Ciągnie go nad wodę.
3: Ma w sobie, ale też ma w sobie tą figurę mnicha, prawda? Widać to, jest niesamowite, bo mamy spektakularną rzeczywistość. I to jest też, szanowni państwo, warto sobie powiedzieć wprost, że Jezus nie jest w żaden sposób showmanem, nie jest celebrytą, tak? Bo tutaj by się zachował zupełnie inaczej. Czyli po tak spektakularnym wydarzeniu, no mógłby, prawda, siedzieć i...
1: Mogliby ludzie go na rękach nosić.
3: Tak jest. I on mógłby tutaj jeszcze rozmawiać i błogosławić i być, prawda? I cieszyć się tym sukcesem, a w nim jest potrzeba cały czas spotkania z Ojcem, bo on z Ojcem jedno jest. Mhm. I dlatego jest potrzeba cały czas z nim modlitwy. Proszę zauważyć, że...
2: Pozostając człowiekiem.
3: Tego nie mają apostołowie, bo apostołowie nie wychodzą z nim, tak? Znaczy nie mają tej ochoty na modlitwę, tak? On ma, dlatego też często wschód właśnie i w Janie, ale przede wszystkim w Jezusie widzi tą figurę mnicha, tak? Tego, który szuka odosobnienia, eremu, pustkowia, tam gdzie będzie sam na sam.
2: Monachos, mnich, to jest właśnie samotnik. A tutaj Jezus jest monos. Monachos, to nawet na poziomie etymologicznym są wyrazy ze sobą związane. Mnich to jest osoba, która jest sama.
3: I to jest, szanowni państwo, ważna rzecz, bo my bardzo często mówimy tak, no nie mamy czasu na modlitwę, prawda? Ile razy się z tego spowiadamy, że widzimy, że tej modlitwy nam brakuje, że ona jest odkładana. Proszę zauważyć, milion rzeczy jesteśmy w stanie robić. Łączymy kilka etatów, pracujemy na kilku uczelniach, piszemy równocześnie kilka artykułów, czytamy kilka książek naraz, szukamy, mamy różne pasje, łączymy bardzo wiele obowiązków, także rodzicielskich, zawodowych, społecznych i tak dalej, prawda? Znajdujemy czas, jesteśmy w stanie rano wyjść na kilka godzin na siłownię, mamy diety. Naprawdę XXI wiek pokazał ogromne zdolności nasze ludzkie, prawda? Znajdujemy na to czas i bardzo często nie mamy nawet sekundy, prawda? I się usprawiedliwiamy bardzo szybko, tak? To jest takie, nie mam czasu, prawda? Proszę zauważyć, jak nas, ile razy się łapię ja na tym, że po prostu jakaś godzina, dwie, leżąc w łóżku, skroluję bezsensownie telefon, a ile razy brakuje mi takiego samozaparcia, żeby powiedzieć, pójdę na mszę świętą rano. Pół godziny tylko. A dwie godziny człowiek skroluje filmiki, prawda, o śmiesznych kotkach.
2: Aż tak długo to nie.
3: Ja znam ludzi, którzy są w stanie to robić dłużej.
2: Może, mam nadzieję, że nie ty.
3: I proszę zauważyć, jak my się łatwo usprawiedliwiamy, tak? Jak na szkole jedno pod twoją obronę z dziećmi, żeby zmówić wieczorem, tak? Mm. Albo z żoną, albo sam, prawda, jadąc do kościoła. Wejście gdzieś, prawda, do kościoła na dwie minuty, prawda? usiąść, złapać chwilę oddechu, pomyśleć, prawda, o tym, co mam do załatwienia, co mam do zrobienia, zaprosić do tego Jezusa. No nie, jakby, prawda, nas jakieś kule armatnie nam po prostu ołowiane do nogi ktoś przyłączył, prawda, i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jezus pokazuje, że to jest decyzja. Wydarzyła się święto, apostołowie płyną z nim i tylko on wychodzi, on podejmuje decyzję, a on mógłby zostać z nimi i spędzić miły wieczór w Łódce. Ja uwielbiam spędzać wieczory w Łódce z moimi przyjaciółmi. Mógł z nimi porozmawiać, pobyć, będąc. To jest decyzja. Modlitwa, szanowni państwo, zawsze jest decyzją. Tak. Ona ma zawsze jakieś konsekwencje, że coś musi się skończyć, tak, żeby się modlitwa zaczęła.
2: Gdzieś na...
3: Tak? Okej, skończę tego Netflixa, pójdę, przeczytam.
2: Tak, to jest bardzo osobisty wybór po prostu, nie? Na bardzo.
3: Ale chciałbym, wiesz, mocno to tak dzisiaj zasygnalizować, że tutaj w tej Ewangelii ten moment jest, że on podejmuje tą decyzję. Wyjdę z tej łodzi i idę.
2: Ta.
3: Wy zostańcie, róbcie co chcecie. Tak? Bardzo często też jest tak, że my boimy się tych wyborów, prawda? Bardzo często mówimy, no tak wyszło, prawda? Doszło do zdrady, no tak było, prawda? Ale to są właśnie konsekwentnie pomijane te momenty, kiedy mogłem powiedzieć nie.
2: No właśnie, nie. Jest odpowiedzialność. Absolutnie. I patrz, jeszcze o mnichach mówiliśmy, bo to jest mnich, to jest monachos, z takim akcentem, monachos, oksytonon, od monos, monosa, monachos. Od tego jest monachium, miejsce mnichów.
3: No zresztą.
2: Po czesku mnichow. Mnichow po czesku.
3: Zresztą no, mamy tam piękne klasztory do tego stopnia,
2: od
3: że
2: tego pochodzi.
3: Cała Bawaria słynie właśnie z tych klasztorów, a przede wszystkim także z piwa, które klasztory przygotowywały.
2: A, stąd ten związek, dobrze.
3: Paulana to są paulińskie piwo, franciskana to są franciszkańskie piwa.
2: No właśnie.
3: A więc no wszystko tutaj w tym mnichu się zamyka.
2: Tak.
3: Ale wrócę jeszcze, to jest zawsze decyzja, ona boli. Ja myślę, że ludzkiego Jezusa też to bolało, bo on też pewnie z tym Piotrem, Janem lubił gadać.
2: Tak. Ale wiesz, co jest pięknego? Tak, lubił gadać, jest trudna, oczywiście, no musiał się zmagać z nią, oczywiście. Natomiast piękne, tak, to jest to wyrobienie w sobie tego, wyrabianie, to się nie da,
3: wyrabianie,
2: ale na tym autopilocie, że tak powiem, odmówienie modlitwy, rano, dziesiątek różańca, powiedzmy, każdy ma swoją miarę, tutaj jest, to jest właśnie not his auton, poznaj samego siebie, ale Jezu, jak inaczej dzień wygląda, jak inaczej jest położony fundament, że pierwszą rzeczą, którą wylewasz pod ten, jest modlitwa, a nie na przykład ten...
3: telefon.
2: Ten smartfon. Ja już nie użyję tutaj jakby słów, to znaczy, bo to jest nauk, no to jest jakiś dopaminy szuka człowiek, to nie jest tak prosto. Ale to jest po prostu jakaś zaraza. Jak inaczej wygląda ten dzień? I smutne, niestety mogę powiedzieć, że tak jak wygląda twój ranek, tak najprawdopodobniej będzie reszta twojego życia wyglądała. Czyli jeżeli sięgasz, Piotrze, Arturze, po smartfona rano, no to nie dziw się, że zasadniczo to pewnie pod znakiem tych kotków, prawda? No smutnych kotków, tego smutnego oglądania, wyczerpującego, bezpłodnego kompletnie niczego.
3: Chyba, że tam jest aplikacja z Pismem Świętym.
2: Wiesz, ale to też trzeba być ostrożnym, bo można utknąć, tak? To znaczy, to jest taki magnes, że to...
3: Pełna zgoda.
2: Trzeba uważać. Lepiej sobie na kartce zapisać wcześniej, wziąć pismo w ten sposób. Jakże inaczej wygląda dzień, który jest zaczęty od ciszy. Te pierwsze chwile są oddane Bogu. Prawda? To jest zupełnie inny dzień. Każdego dnia Wańka wstańka. No wstaje, po prostu upada, wstaje. Ale ten ranek jest jakimś nowym rozdaniem kart. Bardzo często.

0: jakiejś no, mądrości tego, ja bym powiedział...
1: Jest to przechowywania tej...
0: Zaaplikowania do życia tego, przerobienia do życia, prawda? Teraz my jesteśmy oderwani nawet już nie tylko od pisma samego, tylko od tej, bym powiedział, wielkiej tradycji, która jednak jakoś... No człowiek jest sam bez tego, prawda? Bez tej tradycji właśnie, bez tego, co, czego się jeszcze niedawno czasem śmiano... w tej miejskiej tradycji i tak dalej. A teraz się okazuje, że ta wieś to jest jakiś matecznik w ogóle. W ogóle jakiegoś zdrowego, normalnego bycia w świecie.
1: Że my jedziemy uczyć się tam życia.
2: Radio Plus. 8 godzina czytanie. Reklama.
3: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Bali Inga w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inga. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
4: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Spróbujmy sobie wyobrazić tę scenę. Jest noc, czwarta straż nocna, czyli to już nad ranem właściwie jest. Łódź z uczniami na jeziorze, miotana falami, mocno wieje i nagle widzą kogoś, kto do nich idzie po wodzie.
2: No to jest pełen symboliki obraz. Ja o tym będę mówił, prawda? Że jakby o tej głębokiej symbolice, bo to jest objawienie, to jest teofania, objawienie Boga. Bardzo ważny i bardzo głęboki motyw. Tutaj chodzenie po wodach chaosu, po wodach śmierci, chodzenie tak jak stąpanie po wężach, chodzenie po czymś jest oznakiem dominacji. Jasne. I zobaczmy. To jest prastary motyw. Wydaje mi się, że gdzieś używając języka Mirczy Eliadego należy do prehistorii gatunku ludzkiego. Tak, on miał taką kategorię, że są mity, które po prostu tak po jungosku, no, które się wyświetlają ludziom w różnych kulturach niezależnie. Tak? Nie ma tylko tego takiego kulturowego przekazu bezpośredniego, tylko to jest jeszcze gdzieś głębiej, w jakimś archetypie. Ale do zaobserwowania. No, podstawowy w poemacie babilońskim, Enuma Elish, kiedy w górze, prawda, jest opowieść, która między innymi opowiada, no przede wszystkim, jak Bóg Marduk babiloński objął rządy nad światem, a jego takim największym dziełem było pokonanie Tiamat, właśnie bogini oceanu, morza, chaosu, prawda, czyli pokonanie przez Boga, nazwijmy to uranicznego, z góry, prawda, Uranos, po grecku to jest niebo, właśnie tych sił chaosu. I to jest taki paradygmat, wzór, to co w niemieckim religioznawstwie zostało nazwane Chaoskampf. Walka, pokonanie, ujarzmienie sił chaosu. To się pojawia w mitologii greckiej. Apollo pokonuje Pytona, prawda? Pytona, węża, Pytona, bóg światła. Apollo pokonuje Pytona i jego ciało zakopuje w Delfach, nie? Pytcho to jest w ogóle gnić, Pytcho Maj. I to od tego być może to on go to pod stadionem zakopał i te gazy to jest też jakaś etiologia tych być może gazów, na mocy czego tu też, prawda, proroctwa, to no, wróżyły te pytie, w pytia też słowo, pyton, pytia, w Delfach, prawda? Dobrze, Herakles pokonujący Hydrę Lerneńską, Thor w mitologii skandynawskiej pokonujący Jormunganda gdzieś tam w oceanach na końcu świata, prawda? Który Thor, który toczy walkę z tym wężem, prawda, wielkim. To jest ten motyw, więc mamy tutaj obraz stąpającego Jezusa w mroku, po wodach, no może, prawda, wiemy czym jest w tej symbolice w wodach chaosu, to jest ewidentnie teofaniczny obraz. I teraz odnieśmy się, nakreśliwszy to tło takie szersze, no Biblię tłumaczmy. U Izajasza w 27 rozdziale czytamy, czyli proto-Izajasz, czyli ten z 8 wieku, prawda? W ten dzień Jahwe ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym Lewiatana, węża krętego i zabije potwora morskiego. Psalm 74. Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą, skruszyłeś głowy smoków na morzu. Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim. I wreszcie, żeby tak dojść do Jezusa, zobaczmy, znak Jonasza. To jest Jezus mówi o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, że to jest znak Jonasza. No my widzimy, jak 3 noce i 3 dni był w brzuchu ryby Jonasz, tak będzie Syn Człowieczy 3 dni i 3 noce we wnętrzu ryby. Tutaj akurat nie ma, bo nie ma 3 nocy, tak? Ale to nie jest 1:1. To jest zapowiedź. Jezus sam mówi o tym. To jest pierwsza. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten znak Jonasza jest, dlaczego Jonasz zostaje wyrzucony w tę otchłań wody. To już samo w sobie jest symboliczne, w tę otchłań. Dlatego, że na niego zostaje zwalona wina za tę burzę. On na nim jednym, on się staje tym kozłem ofiarnym. Jeden, jedyny bierze na siebie grzech cały. No, pytanie, czy zasłużenie, czy niezasłużenie. To jest, bo to nie jest 1:1. To jest typologiczna zapowiedź, ale aż nadto wyraźnie podobne są te rysy tutaj. Ale zobaczmy, jaka jest różnica. Jezus, jak Jonasz, nie tylko depcze, ale wchodzi w rybę. Wchodzi, daje się pochłonąć śmierci, żeby ją przepalić od środka i żeby wyjść. Prawda? To jest ten obraz, co u ojców Kościoła jest taki niesamowity artykuł The Last Temptation of Satan. Ostatnie kuszenie szatana. Ten motyw, że jak psalm chyba 22 mówi, jestem robak, a nie człowiek, w odniesieniu, Boże czemuś mi opuścił, że u ojców Kościoła został podjęty ten motyw, że Jezus zamienił się w takiego robaka, którego ta ryba pożarła, bo myślała się, rzuciła na niego śmierć, szatan, chaos, żeby go pochłonąć. Ale to był podstęp, dlatego last temptation of Satan, ostatnie kuszenie diabła, bo Jezus wstąpił do piekieł i przepalił to piekło od środka i zmartwychwstał. Prawda? Dopiero właśnie to jest to wielkie wstąpienie do piekieł, że on po prostu dał się pochłonąć, tak jak właśnie ta ryba. To pierwotna, przecież to symbol to jest właśnie ta, że gdzieś tutaj jest wąż, gdzieś tutaj jest ryba, gdzieś na dnie tego oceanu to jest, to też się pojawia jak Odyseusz w tych wodach śmierci po tym, jak się opuszcza nimfę Kalipso, nagle go lęk go bierze, że tam będzie jakiś ketos właśnie, czyli wieloryb jakiś go pochłonie, po hebrajsku dzisiaj Liwiatan to jest wieloryb właśnie. Prawda? Więc jest ten bardzo głęboki obraz i uważam, że znak Jonasza no, jest fundamentalnym jakimś taką matrycą, prawda, jakąś, żeby zrozumieć, co tu się stało z Jezusem, że nie tylko umarł i zmartwychwstał, ale więcej, on jeden wziął na siebie grzechy, co więcej sposób, w jaki pokonuje to, jest niesamowity, daje się pochłonąć, do samego dna schodzi, wstąpił do piekieł, bardzo ważny element naszego credo.
3: To ja, szanowni państwo, jeszcze tylko chciałem dopełnić tego obrazu w takich rzeczach, które myślę, że mogą też pozostać. Rybacy się nie boją wody, tak? No bo to jest ich codzienna rzeczywistość, tak? Oczywiście mają wielką pokorę. Im dłużej się jest na wodzie, mówię to z perspektywy wielu lat pływania, tym człowiek jest pokorny wobec żywiołu, wobec tego, co woda potrafi zrobić.
2: No i się trochę boją jednak.
3: Tak, ale jednak tutaj to nie są bardzo strachliwi ludzie, tak? Rybacy, ja nawiążę do tego, co mówiliśmy dwie niedziele temu, to są twardzi ludzie, tak? Więc tam się musiało wydarzyć coś, co po prostu ma w sobie pewnego rodzaju, no to drugie dno, czyli tą metafizyczną rzeczywistość, tak? Bo będąc na wodzie, człowiek widzi różne rzeczy, słyszy echo, wiele rzeczy się dzieje na wodzie. Woda jest w ogóle pasjonująca. A w szczególności płynięcie nocą jest niesamowitym doświadczeniem. Kto płynął, ten wie. Jaka jest cisza, jak słychać rzeczy. Szanowni państwo, nikt tego... Znaczy, to są doświadczenia, które... No, trzeba to przeżyć, żeby zrozumieć, jak się interpretuje różne odgłosy, które się pojawiają. Ale, szanowni państwo, no, to są Żydzi, tak? Więc dla Żydów wiemy doskonale, że mamy dwa rodzaje podejścia do wody. Zresztą my naturalnie też tak do tego podchodzimy, tak? Czyli rzeka, strumień, woda płynąca zawsze kojarzy się, to jest prastare, kojarzy się z życiem. Tak, z tym, że czerpiemy wodę ze strumienia, budujemy miasta nad rzekami. Tak.
1: Źródło.
3: Źródła, prawda?
2: Można ją pić.
3: Można ją pić, prawda? Woda płynąca jest zawsze symbolem życia, stąd, prawda? To jest wody Jordanu, w ten sposób są przedstawiane rzeki, które wypływają z ogrodu Eden, które dają życie całemu światu i tak dalej. Woda stojąca z kolei w wyobrażeniu jest, no jest wyobrażeniem siedliska tych morskich potworów.
2: Tego szczególnie może. Zwróćmy uwagę, że po hebrajsku jest jedno słowo na jezioro i na morze, jam po prostu, po grecku nie. Thalassa to jest
3: no,
2: morze,
3: może,
2: thalassa.
3: Potrafią to rozróżnić.
2: Tak, a jezioro jest Limne i to jest bardzo też ciekawe, że u Łukasza jest konsekwentnie Limne, bo jego perspektywą jest naprawdę Morze Śródziemne, chociaż ja twierdzę, że on jest Żydem wykształconym w Paidei greckiej, który pisze, nie wyobrażam sobie, żeby Grek był w stanie mieć taką znajomość pism Izraela tak głęboką i też hebrajskiego oryginału. Jestem tak. O tym najgłębiej przekonany. To jest jedna sprawa. Niemniej jego światem jest Morze Egejskie, Morze Śródziemne, a nie Palestyna. I to widać, że tak powiem, w jego myśleniu, w jego opisach. Dlatego on konsekwentnie używa na jezioro Genezaret, mówi jezioro Genezaret, Limne. U pozostałych dwóch synoptyków i u Jana zawsze może thalassa, co oczywiście otwiera na znaczenia symboliczne, bo w 21 rozdziale Apokalipsy czytamy, morza już nie ma. To jest oczywiście symboliczna sprawa, tak?
3: Czyli to właśnie, no, może symboliczna, nie ma, symboliczna,
2: no,
3: oczywiście.
2: No pewnie, że to nie jest opis geografii.
1: Zło zostanie pokonane.
2: Tak, ale to się gdzieś zaczyna, właśnie gdzieś, ja mówię tutaj w sposób uchwytny w walce Marduka z Tiamat. Uwaga, chciałbym jeszcze powiedzieć, bo tutaj mój kolega i często mój partner naukowy też, Sławomir Poloczek, napisał artykuł, który można łatwo znaleźć w internecie, Walka Jahwe z morzem i potworami w Biblii hebrajskiej. Artykuł z 2012 roku, geneza motywu, tak? Scripta Biblica et Orientalia. Polecam ten artykuł, bo to jest bardzo ciekawe studium. Stamtąd też te cytaty wziąłem.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Zatem już ustaliliśmy, że to jezioro, czy może być też morze siedliskiem zła. I po tej wodzie kroczy Jezus do swoich uczniów, którzy płyną, ale są przestraszeni, bo tak nie wiedzą, kto to idzie. Widzą, że idzie po wodzie, a tutaj pogoda jest bardzo niesprzyjająca, wiatr wieje, fale. Jezus uspokaja ich odwagi, to ja jestem, nie bójcie się.
2: No właśnie, Jezus pokazuje, że jest Panem, że jest potężnym Kyriosem, że jest Bogiem, że On panuje nad całą rzeczywistością świata, że demony są Mu poddane, chodzi po wodach śmierci. To jest ten tak. obraz dzisiejszej Ewangelii.
1: Ale Piotr domaga się znaku.
3: Ale jeżeli jeszcze dodamy to, że to typologicznie przedstawiłem, dlaczego to jest obraz teofanii, Jezus jako Bóg,
2: tak.
3: Bóg Stwórca, i jeżeli mówi odwagi ego eimi, ja jestem, jam jest, to ewidentnie mamy tutaj dwuznaczność. Znaczy, to jest z jednej strony, zobaczcie, to są trzy poziomy od razu widać, jakie to są. To ja jestem, a nie kto inny, nie fantasma, nie żaden duch, tylko to ja jestem. Ale co to znaczy ja jestem? To nie jest tylko identyfikacja. Jestem przy was. Immanuel, ja jestem z wami. Bo to jeżeli ja mówię, ktoś mnie woła, a ja mówię jestem, to hineni hebrajskie, jak ważne w Biblii, oto jestem, to nie znaczy, że identyfikacja, ja jestem i so what, tylko ja jestem dla ciebie.
1: I jestem, który jestem.
3: A, i trzecie znaczenie, bardzo uchwytne. Ja mówię tak literaturoznawczo, tak nie zakładam wiary tutaj, mówią, tylko są aż trzy ewidentne poziomy. Nie duch, tylko on sam. Jestem, nie bójcie się, jestem z wami, bo ja jestem. Wreszcie, jam jest, to echeje, asher echeje, jestem, który jestem. Teofania.
1: No i ale Piotrowi to mało.
2: No Piotrowi to mało, bo to jest tak naprawdę Ewangelia o nas. Zresztą piękna ekranizacja tej Ewangelii jest w Chacie, która jest ekranizacją świetnej książki. Parę razy o nią wspominałem. Ten moment kroczenia po wodzie jest niesamowity. Ma w sobie też taką zabawną chwilę, ale on jest bardzo ważny w życiu tego bohatera, z którym przeżywamy pewną historię odkrycia tego, kim jest Bóg. Bo o tym jest ta książka, z takim odkryciem teofanicznym Boga.
1: I kim nie jest.
2: I kim nie jest, prawda? Bo my bardzo często wyobrażamy sobie Boga kompletnie na odwrót. Znaczy, Bóg taki nie jest, jak my o nim myślimy. Bardzo często też niestety nie mamy innych wzorców. Tak, bo
3: zawsze jest inny.
2: Zawsze jest inny, to prawda.
3: Augustyńskie si comprehendis, non est Deus. Jeśli rozumiesz, jeśli chwytasz, to nie jest Bóg. Bóg zawsze się w momencie uchwycenia go jakąkolwiek myślą jest zupełnie no, jest jakoś blisko, bo jeżeli objawia się, mówi kocham ciebie, jestem, to jest jakieś jego samoobjawienie. Ale jednocześnie miejmy świadomość, że nie do końca bym się nie przywiązywał do tych naszych wyobrażeń.
1: I święty, święty, święty, czyli kadosz, kadosz, kadosz, czyli inny, inny, inny.
2: Inny, inny.
1: Za każdym
2: inny.
1: Razem.
2: Tak jest. No i my bardzo często w ogóle go wyobrażamy w jakichś kalkach naszych życiowych, no bo jak inaczej mamy sobie wyobrażać. No ale szanowni państwo, my bardzo często zachowujemy się tak jak Piotr, tak? Czyli no, nas jednak przerażają wody śmierci. Tak? I nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że Bóg nad tymi wodami panuje, tak? Dlatego, że no my bardzo często chcemy siebie czynić Bogiem, tak? My wszystko chcemy kontrolować. Proszę zauważyć, że ta pokusa, ta hibris, o której tyle razy wspominamy, jest tak mocna w człowieku, że to my chcemy być Bogiem, my chcemy kroczyć po wodach śmierci. To my sobie najczęściej wszystkie sukcesy przypisujemy, tak? Za wszystko jesteśmy odpowiedzialni, wszystko zrobiliśmy, na wszystkim się znamy. Nawet jeśli mówimy, że się nie znamy, to tylko po to, żeby podkreślić, że się jednak wybitnie na tym znamy. Mhm. Tak jest. I trochę tak jak Piotr, tak? My chcemy też Jezusa często wykorzystać. Tu trzeba się też przyznać do tego, że my bardzo często tym sosem religijnym zaprawiamy sobie życie i próbujemy tłumaczyć wiele rzeczy niemoralnych w naszym życiu. Tak? Czyli sprowadzamy Pana Boga do tego, że On ma być taki, jaki ja chcę. Nie, on nie ma być tym kadosz, o którym tak pięknie teraz mówiliście, tylko to ma być Bóg, który pasuje do mojego życia.
3: Ja pamiętam, jak...
2: Ma być wygodny, jak ma być poręczny, ma mówić wtedy, kiedy ja chcę, żeby on mówił.
3: A propos, pierwsze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, właściwie Ojcze nasz niebieski, bo to nie jest któryś jest lokatywne, tylko jest Ojciec ziemski i Ojciec niebieski, czyli Bóg. Jesteśmy bardzo głęboko zakorzenieni w patriarchalnej kulturze. Trzeba powiedzieć, o którego chodzi, a nie któryś jest i teraz mamy ulokowanie, gdzie on jest. Nie o to chodzi. Epuranios, po prostu niebiański. Ojcze nas niebieski. No, nie ojcze ziemski. Święć się imię Twoje. Pierwsza pierwsze wezwanie, pierwsza prośba. Zobaczmy. Pamiętam, jak ksiądz Tischner właśnie mówił, że ta głęboka intuicja Żydów, żeby nie wypowiadać imienia Pańskiego, żeby nie wysługiwać się nim, mieć, był ten bezpiecznik, żeby nie w kontekst ludzki za bardzo nie wchodzić, bo natychmiast, prawda, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego nadaremno, nie będziesz go wykorzystywał do swoich małych, grzesznych gierek, człowieczku. Na tym to polega, żeby pamiętać to święcie imię Twoje. Jest, jakoś się najmniej nad tym zastanawiałem, szczerze mówiąc, prawda? Oczywiście jest przebaczenie. Najważniejsze, bardzo ważne rzeczy. Najważniejsze. Zaczyna się jednak Ojcze, jasne, ale święć się imię Twoje, żebyś właśnie, jak mówisz, kadosz, kadosz, kadosz, żeby nie zapomnieć o tym, kim jest Bóg, a kim jesteś Ty.
2: Bo szanowni Państwo, Bóg jest w tym odosobnieniu, jest w intymnej relacji mojej i Boga, Twojej i Boga. Wtedy jest Bóg, wtedy Bóg jest Bogiem, kiedy Piotr już z przerażenia krzyczy: ratuj mnie. Tam jest ta dopiero relacja Ojca Niebieskiego. Bo w tym jest gwiazdorstwo, jest wykorzystywanie Boga do swoich potrzeb. My bardzo często tak Boga, tak Kościół traktujemy. Do tego, żeby się w jakiś sposób zlokalizować, żeby się pochwalić. I Jezus z tym walczy. Jezus walczy z ludźmi, szanowni Państwo, arcypobożnymi, którzy się modlą być może więcej niż on sam. Mhm. Którzy poszczą więcej niż sam Jezus. On rozmawia z ludźmi, którzy chcą Boga sprowadzić do wszystkiego. Do porządku synagogi, do porządku świątyni, do prawa, do wojska. Chcą, żeby Bóg był wielbiony, wychwalany. Chcą, żeby o Bogu ciągle mówić.
3: A najważniejsze im umyka.
2: Tak.
3: To jest jasne. I zobacz, nawet mówią o Jezusie, że to jest żarłok i pijak wina. Takim się jawi.
2: No,
3: tak jest. Mówią, taka jest opinia o nim, czy coś. Czyli nie tylko, że może, czy coś takiego, tylko panie, tutaj mamy jakichś wspaniałych, pobożnych kapłanów, ascetów. Z czym do ludzi?
2: Z czym do ludzi, tak. Jakieś spotkania, jacyś grzesznicy, jacyś kolaboranci, jacyś w ogóle dawanie drugiej szansy.
3: Jakieś posiłki, no, jakieś imprezy, tak.
2: Nie znają pobożnego życia, tak. I tutaj Piotr znowu, tak, no to skoro to on jest, to proszę, a my też tak często sobie, prawda, potraktujemy, a to tutaj się pochwalę, prawda, to pójdę, prawda, to banerek tutaj przykleję na płocie kościoła, prawda. Jest taka pokusa w nas, tak, żeby to wykorzystać, tak. A to zacytuję Pismo Święte nie po to, żeby Pan Jezus był pochwalony, tylko żeby tamtym drugim dopiec. Nie wolno tak robić, szanowni Państwo. Nie wolno, bo to nie jest Ewangelia. Ewangelia tu jest najpiękniejsza wtedy, kiedy Piotr z tej pokusy zostaje wyłoniony, bo on zaczyna tonąć, bo to nic nie daje. Nic nie daje. To, że on wyszedł, on nie uwierzył w to. Tak. On nie uwierzył, on tam nie spotkał Jezusa w tym, to przyjdź, prawda? On mówi: Jezus, przyjdź, proszę.
3: Tak, chyba jedna z najstraszniejszych rzeczy to głoszenie Ewangelii na wkurzu, prawda? To znaczy na jakiejś irytacji takiej istnieje, takim na to chyba, boję się, że to rzeczy bardziej, trudno sobie wyobrazić bardziej antyewangeliczną rzecz niż głoszenie Słowa Bożego.
1: Przez zaciśnięte zęby.
3: Przez zaciśnięte zęby. Nawet jeżeli szczęka jest rozluźnięta, to duch jest zaciśnięty, rozumiesz? To znaczy, to potężne, to znaczy, to jest jakieś źródło do rachunku sumienia jakieś nieskończone.
2: Tak, i Piotr spotyka Jezusa wtedy, kiedy słyszy: ratuj mnie. I szanowni Państwo, to jest ostatnia deska ratunku i to jest Ewangelia, ten euangelion, dobra nowina w tej dzisiejszej Ewangelii, że jest zawsze ratunek. Także nawet jeśli tak wykorzystujemy, jeśli się nie spotykamy z tym Jezusem prawdziwym, to On zawsze ma wyciągniętą rękę. To jest ręka, która czuwa. To jest taki piękny obraz, który każdy z ojców ma, kiedy uczył swoje dzieci jeździć na rowerze i wie, co to znaczy w pewnym momencie puścić dziecko, ale jesteśmy blisko tych pleców, tak trzymamy, żeby w pewnym momencie złapać tego naszego syna, tą naszą ukochaną córkę. Taka ręka Jahwe Boga jest zawsze do nas wyciągnięta i ona nigdy nie zdrętwieje, szanowni Państwo. Jeśli nigdy nie znudzi być ciągle wyciągniętą do człowieka, zawsze będzie. Zawsze będzie.
1: Tylko być może czasami trzeba, czasami warto próbować właśnie wypowiadać tę najprostszą litanię: Panie, ratuj mnie.
2: O, to jest piękna modlitwa, zresztą mnisi od tego zaczęliśmy, prawda? Mnisi ją mówią, tak, to jest ta modlitwa Jezusowa, ślepca, ona jest właśnie w tej materii, tak, ulituj się nade mną, ratuj mnie, zbaw mnie, bo zbaw przecież to jest to, no. Mhm. To jest dokładnie to. Więc najkrótsza modlitwa, jakże piękna, no i wtedy Jezus chwyta pyta Piotra, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary, tak? Czyli się okazało, że tam nie było wiary, tylko tam było wykorzystanie wiary.
3: No tak, taki był do przodu Piotr. A co mu tam w głowie się działo, właściwie nie wiem, każ mi przyjść do mnie, ale chyba tak. Chyba jakaś była pragnienie takiej mocy.
2: Nie no, ile byłoby lajków na Facebooku, gdybyś przeszedł, no wiesz, o co chodzi.
3: Zobaczmy, to jest Panie zbaw mnie, to jest Kyrie soson me. Kyrie soson me. Przypomina nam to Kyrie eleison. Zobaczcie, Kyrie, Kyrie soson me. Można tak się modlić, Kyrie soson me. Kyrie soson me. Piękna formuła.
2: No i, szanowni państwo, to jest też obraz Łodzi, bo Łódź jest oczywiście obrazem kościoła, prastary też, wczesnochrześcijański symbol.
1: Spotkałem się z taką interpretacją, że Piotr zaczął tonąć, bo opuścił kościół.
2: Tak, i też miałem taki moment, kiedy usłyszałem, bardzo to kazanie mi utkwiło właśnie, że Piotr ma być w Łodzi, tak? I Piotr jest tym, który ma prowadzić Łódź i nie ma szukać zwady, tylko ma być w Łodzi. Łódź jest miejscem, która płynie, tak? Bo sternikiem jest
1: Jezus. Ta Łódź już nie cudowny sposób, ale taki bardzo praktyczny, unosi się nad wodą. Ale pozwala pokonać te otchłanie.
3: Ale w tym pytaniu Piotra już jest coś, co mi przypomina, jeśli to jesteś ty, czy to prawda, że Bóg wam powiedział? No i zobaczmy, jakaś takie już kombinowanie, już to pytanie zdradza jakąś nieczystość intencji Piotra.
2: Tak, no i właśnie, szanowni państwo, ta Łódź czasami nie może, pewnie nie jest jakimś wielkim statkiem i wybitnym, i tak jest niestety czasami, bo my tacy też jesteśmy, my też nie jesteśmy najczęściej najpiękniejszymi jednostkami morskimi, dużo nam często brakuje, ale Łódź pozwala.
3: Do piękna ziemskiego, jak tu siedzimy, chyba też. Troszkę.
2: Ale Łódź pozwala nam płynąć i to jest obraz kościoła, bo gdy wsiedli do Łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w Łodzi, upadli przed nim. I, no i tutaj znowu, prawda, jest nawiązanie do tego, że to nie jest zwykłe ja jestem, prawda? Tylko no, oni wiedzą doskonale, że tu się objawił Bóg. Że
1: i to wyznają
2: jest
1: to
2: wyznają
1: wiarę.
2: To tym, co po prostu Żyd robi od razu, czyli jak usłyszy święte imię, to po prostu pokłon, tak? Zresztą ten sam obraz jest, kiedy Jezus wita ludzi, wita kohortę, która idzie do ogrodu Getsemani, tak? Oto ja jestem, prawda? Oto jestem i oni padają na twarz. Tak, bo wiedzą, że to nie jest to na zasadzie dobra, jestem Piotr Kosiak, prawda? To jakby to nie o to chodzi. Więc
3: też trochę o to, bo to nie jest logika either or, czyli albo to, albo to i wyklucza się. Nie. To jest absolutnie. To znaczy, jeżeli ktoś tak czyta, to czyta nieinteligentnie pismo, w tym sensie, że nie intencją autorów. Tak jak jest ten tekstus, ta tkanina utkana, jest wieloznaczność.
1: Szukali go, ale nie wiedzieli do końca, kogo szukają i kogo znajdą przede wszystkim. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za 8 godzinę czytań. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Artur Moczarski. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Reklama.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Poważny wypadek na S7 niedaleko zamku w Chęcinach. 4 osoby trafiły do szpitala. 16-latek zaatakowany przez 2 nieletnich nożowników w Goleniowie. W Warszawie odbyła się próba generalna przed defiladą 15 sierpnia. Jest 9. Marcin Bartnik. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na S7 koło Kielc. W Szewcach między węzłami Kielce i Jaworznia, a południe dachował samochód. Oplem za firmą podróżowało 6 osób, w tym 2 dzieci. 4 obywateli Ukrainy trafiło do szpitala. Ruch w stronę Krakowa odbywa się jednym pasem. Utrudnienia niebawem powinny się zakończyć. 16-latek zaatakowany przez 2 nieletnich nożowników. Do zdarzenia doszło wczoraj w Goleniowie. Chłopak z ranami klatki piersiowej trafił do szpitala. Jego stan jest poważny. Zatrzymaliśmy 2 osoby, powiedziała nam Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
2: W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 2 osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Nie wiadomo, dlaczego doszło do ataku. Młody chłopak przebywa w szpitalu Zdroje w Szczecinie. Dziś mija 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Nagasaki. Władze miasta ostrzegły mocarstwa przed rosnącym zagrożeniem wojną z użyciem broni nuklearnej. Broń nuklearna nie jest złem koniecznym, tylko złem absolutnym. Modernizacja i wzmacnianie arsenałów nuklearnych tylko podsycają błędne koło rosnącego braku wzajemnego zaufania, konfrontacji i podziałów. Tak oświadczył burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki w deklaracji pokojowej odczytanej podczas uroczystości. Jak dodał, na świecie istnieje obecnie ponad 12 tysięcy głowic atomowych. Moment wybuchu bomby uczczono minutą ciszy. W Warszawie trwają próby przed defiladą 15 sierpnia. Wczoraj samoloty wojskowe przeleciały nad stolicą wzdłuż koryta Wisły. Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać nadlatujące z północy samoloty F-16 i najnowsze F-35. W pokazie uczestniczyły też śmigłowce Black Hawk. W nocy i nad ranem na zamkniętej dla ruchu Wisłostradzie odbywały się próby jednostek lądowych. Kulminacją tych ćwiczeń była poranna próba generalna całej defilady. Jak zapewniał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. W związku z ćwiczeniami w stolicy do około 11 potrwają utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W poniedziałek na Jasną Górę z Warszawy wyruszą pątnicy na rowerach. W ciągu 4 dni będą mieli do pokonania blisko 300 km. Przejazd będzie odbywał się w grupach 15-osobowych, 14 osób plus przewodnik. Będzie im towarzyszyło hasło Moc w słabości. Wcześniej w takiej samej formule wyruszyli pątnicy m.in. z Gniezna i Białegostoku. W zeszłym roku w 35 rowerowych pielgrzymkach przyjechało na Jasną Górę prawie 2 tysiące wiernych.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Sprawy rozwodowe, nadzwyczajna skuteczność, 98% zadowolonych klientów, ale też profesjonalny tester wierności. Wybierz testerkę. Testuj partnera już teraz. Nie jesteś pewny swojego partnera na 100%? Chcesz przetestować jego wierność? To proszę Państwa, wujek Google wypluwa wtedy, kiedy zapytamy o rozwody w Polsce. I my dzisiaj nie tyle o rozwodach, co o małżeństwie. Czy jest jakichś takich 5 podpunktów? Jak będziesz przestrzegać tych 5 zasad, nigdy się nie rozwiedziesz. Nie wpadniesz w rutynę, wasza miłość nie ustanie. No to o tym będę rozmawiać z człowiekiem, który o małżeństwie mówi bardzo dużo, a może z połową tego duetu, który o małżeństwie mówi bardzo dużo. Oliwia Adamowicz, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Podboje we dwoje na Instagramie, męża brakuje nam.
2: Tak, mąż teraz z naszym synkiem na dyżurze.
1: Proszę Państwa, to jest czysto feministyczne. Filmoznawca przy okazji, Oliwia, ale to wasze konto to jest właśnie konto o małżeństwie, mam wrażenie. I nie tylko o pokazywaniu piękna małżeństwa i o was, chociaż prześledziłam dość dużo waszych historii ostatnio, ale też właśnie o tym, jak to małżeństwo poprowadzić albo jak się do niego przygotować. Masz poczucie, że Polakom potrzeba instrukcji obsługi małżeństwa?
2: Wiesz co, to konto tak ewoluowało i powiem ci szczerze, że to, co się dzieje na tym koncie, trochę mi się wymyka.
1: Czyli popyt, podaż, patrzycie na to, co trzeba
2: to znaczy,
1: dawać?
2: Wiesz co, nie wiem, mam takie poczucie, że ktoś inny tym kieruje. Ten, kto nas tutaj
1: kto prowadzi. Pozwala ze sobą wytrwać całe życie w małżeństwie.
2: Kto uzdalnia, bo początkowo to był profil bardziej podróżniczy. Założyliśmy go wtedy, kiedy mieszkaliśmy we Włoszech i on ewoluuje wraz z naszymi etapami życia. I jeśli chodzi o to, co teraz tam się dzieje, to właśnie jakoś tak czuję też, że Pan powołuje do tego, żeby właśnie mówić o tym małżeństwie, bo rzeczywiście my sami przygotowując się i decydując się na to powołanie, zobaczyliśmy braki. To znaczy, że kurczę, no ja akurat jestem z rodziny rozbitej. Moi rodzice moim zdaniem byli bardzo fajnie dobrani, ale jednak coś tam nie wyszło. Więc tak stojąc i tak sobie myśląc, jeżeli chcemy na poważnie też skorzystać z tej mądrości Kościoła, bo jesteśmy osobami wierzącymi, jak to powinno wyglądać, żeby działało, to musimy zupełnie odciąć się od tego, co mówi nam świat na ten temat. Jeszcze ja jestem filmoznawcą, więc uważam, że Hollywood bardzo skrzywiło moją też wizję tego, co to znaczy i żyli długo i szczęśliwie, co to znaczy dobra para, dobrana para, szczęśliwa para. I trzeba było to sobie po prostu od nowa poukładać różnymi źródłami, no bo nie zawsze, no, nikt nas nie uczy, jak grać w relacje. Chyba, że ciebie ktoś może uczy.
1: No właśnie nikt nas nie uczy, prawda? No. Wychodzimy z domu z przepisem na ogórkową, to ja nie wiem, z czym ty wyszłaś, ale z jakimiś takimi podstawowymi rzeczami, jak ugotować ryż, prawda? Mhm. Jeszcze może jakaś gorąca kąpiel, jak tam, nie? Czekoladę roztapiamy.
2: Sposoby na grypę znamy wszyscy.
1: Sposoby na grypę, syropki domowe, mhm. A w najważniejszej kwestii... No to co?
2: No wiesz, tutaj ja jak spotykam się właśnie z parami, to rzeczywiście zrobiłam taki research i to prawda, nikt nas nie uczy relacji i myślę, że nawet w szkołach mogłoby coś takiego powstać. Skąd bierzemy zatem te informacje? No przede wszystkim z popkultury, z piosenek, z seriali, czyli miłość. To co? No dla mnie to było, jak wierzyłam jeszcze jako nastolatka i młoda dziewczyna właśnie w ten obraz popularyzowany w kinie chociażby. No to miłość to jest szybko, namiętnie, motyle w brzuchu i tak naprawdę największy problem to dobranie się, bo jeśli się dwoje pisanych sobie ludzi dobierze, to będą żyli długo i szczęśliwie. A z drugiej strony nauka, która do nas dochodzi, do nas, do młodych ludzi, odnośnie relacji, no to są takie mądrości rodzinne i one są na pewno pokierowane dobrymi pobudkami, natomiast często jest w tym dużo ran, traum, tak? Jeśli babcia na przykład trafiła na niewiernego męża, no to będzie mówiła mamie i tym samym może wnuczce, uważaj, mężczyznom nie można ufać, czy jeśli dziadek się sparzył na jakiejś kobiecie, to też będzie właśnie tą taką nieufność może sprzedawał na pokolenia i jasne, jeżeli to oczywiście jest z dobrych pobudek, ale to nie jest dobre źródło do tego, żeby nas uczyć tak obiektywnie. jak po prostu budować te relacje.
1: Znalazłam u Was na profilu taki napis, który bardzo mnie podbudował, bo mam wrażenie, że właśnie co innego słyszą ludzie, którzy chcieliby sobie ułożyć życie w małżeństwie, albo całe otoczenie by bardzo chciało, żeby sobie już ułożyli. I Wy macie taką grafikę, która mówi, że warto czekać, warto mieć wysokie wymagania, w takim sensie, że młodzi ludzie często słyszą, no nie wybrzydzaj, dziewczyny słyszą, nie wybrzydzaj.
2: Ja też to słyszałam.
1: Też to słyszałaś?
2: Tak.
1: Ile miałaś lat, jak wyszłaś za mąż?
2: 26. Rocznikowo tak. Rocznikowo 27. A mój mąż zawsze mi mówi, miałaś 26 tak naprawdę.
1: Nie, może mieli 27, bo wtedy miałaś dużo mniej niż ja, a tak to miałaś już dużo mniej niż ja. Tylko ja sobie rzucę różnymi cyferkami.
2: Ale generalnie moja babcia, która wychodziła w tym samym wieku, no to wtedy mówiła, że już była nazywana starą panną i miała nad sobą presję. I powiem szczerze, że mimo, że minęły dekady, to ja poniekąd trochę też czułam tę presję.
1: No bo tak studia skończone, prawda? No to na co tu czekać?
2: Tym bardziej, że my się też jako dziewczyny porównujemy. Już ta Zośka, Maryśka, inna ma już narzeczonego, ta to już w ogóle w ciąży, ta już ma dziecko i ty sobie myślisz, Boże, no chyba coś ze mną jest nie tak. I też często słyszałam właśnie, może ty masz jakieś wymagania, może ty po prostu na jakieś księcia z bajki czekasz, w ogóle przestań. Uważam, że bardzo dobrze się stało, dzięki Bogu, że nie posłuchałam właśnie tych namawiań do tego, żeby jednak brać co jest, brzydko mówiąc, bo często widzę i jak rozmawiam z dziewczynami niestety, bo to jest bardziej problem dziewczyn, że my się tak boimy samotności, że bierzemy po prostu, że jedynym wymaganiem, jakie mamy do mężczyzny, wobec mężczyzny, to jest to, żeby po prostu był.
1: Jest taka piosenka, nie chcę Polaka, nie chcę pijaka i tak. Na końcu dziewczyna śpiewa, chcę Polaka, chcę pijaka i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak.
1: No jest coś takiego w nas, ale to często się kończy tak, że zanim te koleżanki, które mają wymagania, zdążą wyjść za mąż, my już się rozwodzimy. No właśnie, rozwodzimy się na potęgę i już pomijając skalę rozwodów, to też ciekawe jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, bo tam prawie 70% przypadków zgłoszonych, tych aplikujących, kończy się stwierdzeniem nieważności małżeństwa. My małżeństwa zawieramy nawet nieważnie. I pewnie też w dużej mierze przez brak świadomości, dojrzałości. Wy patrzycie na takie dane, śledzicie to, prowadząc takie konto, gdzie ludzie jednak czerpią wiedzę o małżeństwie.
2: Tak, tak. Ja właśnie bardzo, bardzo w tym siedzę, bardzo mnie to interesuje i powiem Ci szczerze, że też trochę obwiniam Kościół za to i tak zawsze się śmiejemy z moim mężem, że gdybyśmy mogli porozmawiać z papieżem Franciszkiem, to pierwsze, o co bym zapytała, to dlaczego do małżeństwa nie ma takich wymagań do przygotowania się, do zawarcia tego sakramentu, jak na przykład do komunii, do bierzmowania, do innych sakramentów. Naprawdę mamy tyle przygotowań, a małżeństwo tak naprawdę, jak masz jeszcze chody i znajomego księdza, to możesz w weekend po prostu przerobić rekolekcję, masz podpisik i ja nawet znam pary, które nie musiały jechać, bo ksiądz znał, więc im podpisał. A to jest tak ważna decyzja, to jest tak ważna naprawdę na całe życie.
1: Jak się to porówna z seminarium i z
2: tak, chociażby
1: decyzją o kapłaństwie, prawda? No ale to jak to powinno wyglądać Twoim zdaniem? No bo przygotowanie do komunii, do bierzmowania ciągle kojarzy nam się z tymi książeczkami takimi
2: wiesz co, no trochę ja
1: wykuć, prawda?
2: Ja bym nie miała nic przeciwko jakimś tam lekturom właśnie narzeczeńskim. Sama widzę, jak dużo nam dały razem z moim ówczesnym narzeczonym. My naprawdę na potęgę czytaliśmy te książki o małżeństwie, przegadywaliśmy je, z czym się zgadzamy, z czym nie, spisywaliśmy to wszystko. Myślę, że takim największym błędem jest to, że no, Weronika, nie oszukujmy się, śluby to jest biznes. I wszędzie...
1: Rozwody też podobno.
2: Tak, to też.
1: Też już są imprezy.
2: I wiesz co, i ostatnio czytałam takie badania amerykańskie, bo w Polsce jeszcze mało się bada małżeństwa, chociaż już oczywiście też są badania, ale badania, z których wynikało, że te pary, które od razu po zaręczynach zajęły się projekt planowanie wesela, w pierwszych latach po ślubie to było 70% tych par, które zjawiały się u terapeuty par.
1: Czekaj, bo to ja. Poczekaj.
2: Że wiesz, co my robimy? My pomijamy okres narzeczeństwa. Szczególnie my dziewczyny, jak widzimy ten pierścionek zaręczyny, o Boże, to już robię research, jaką chcę sukienkę, jaki chcę samochód, chcę już zaplanować.
1: Czym pojedziesz do ślubu? To było tak. Pytanie, które się najczęściej.
2: Tak,
1: po zaręczynach. Ja nie wiem, jakim chciał tym chyba, prawda?
2: Tak, i to jest właśnie, ja jak obserwuję pary, to naprawdę widzę to, że to jest nasz największy błąd. Właśnie też wśród ludzi wierzących, nie? Że jak my dostajemy ten pierścionek, to już jest po prostu szajba, projekt małżeństwo, a wyniki badań właśnie, o których mówię w Stanach, pokazały, że te pary, które ograniczyły okres narzeczeństwa tylko i wyłącznie przygotowanie tej uroczystości, No już w pierwszych 3 latach to było 70% par wczesnych małżeństw, młodych małżeństw, które pojawiały się u terapeuty. Więc wydaje mi się, że to jest tak ważny okres, to narzeczeństwo, że naprawdę nie warto go ograniczać już do, od razu do tej uroczystości, tego eventu, jakim jest wesele i ślub, bo naprawdę to ma, to jest właśnie czas, w którym jeszcze możemy się rozstać. Też często jak spotykam się z jakimiś tam, częściej dziewczyny się jednak radzą, jak prowadzę jakieś konferencje, to zachęcam do tego i przypominam, że narzeczeństwo to jeszcze nie jest ślub. Choćby już 15 tysięcy było wpłaconych zaliczek do DJ-a i na salę, to to jeszcze nie jest małżeństwo.
1: Ale to trzeba mieć odwagę. Ja byłam w podróży poślubnej z moją przyjaciółką, nie? Odwołanym ślubie.
2: Brawo za odwagę, jeśli to była jej odwaga.
1: To była jej odwaga. No i ma wspaniałego męża i wspaniałe dzieci. To jest też chyba bardzo ważne, a tamto to nie byłoby na pewno dobre, ale no wiesz, co ludzie powiedzą, to jest wszystko strasznie trudne. Czy nie będę sama? To są pytania, z którymi mierzą się takie kobiety.
2: Też myślę, że przez to, że wiele z nas nie miało ojców albo nie miało dobrych relacji z ojcem, i to jednak w życiu kobiety, ten brak poczucia własnej wartości, to łaknienie usłyszenia, w ogóle zainteresowania, to już wystarczy po prostu.
1: Proszę Państwa, to jeszcze nie jest koniec naszej rozmowy. Przeboje z nutą nostalgii, jak to w Radiu Plus. A my wracamy do Państwa za chwilę, a bez przerw jesteśmy na YouTubie. Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec

0: Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Oliwia Adamowicz, Podboje we dwoje jest naszym gościem. Druga część Podbojów we dwoje jest Dzieckiem w domu. Pozdrawiamy Piotra. A my rozmawiamy dzisiaj o tym, jak się nie rozwodzić, tak w największym skrócie. Dobrze przeżyć narzeczeństwo, bo można razem podróżować. Najlepiej jakieś ciężkie pielgrzymki, bo wtedy z człowieka wychodzi wszystko. Ale tak całkiem serio, można się nie skupiać na przygotowaniach do ślubu. Czasami te przygotowania od narzeczeństwa do ślubu mija tam 7-8 lat i wcale to nie wróży dobrze. To co tam powinno się pojawić? Bo Stacja 7 jakiś czas temu wydała taką książkę o przygotowaniach do ślubu i tam była setka pytań, które warto sobie zadać. Czy ty masz takie pytania, które wydają się nawet może absurdalne trochę, jeśli chodzi o to, co trzeba przedyskutować, zanim staniemy przed ołtarzem? No bo my na przykład tam, gdzie będziemy mieszkać, no to tam sobie, prawda, planujemy. Może liczbę dzieci sobie jakoś ustalamy i czy w ogóle będą, prawda? Mhm. Bo to też może być różnie. Ale to gdzieś się tam kończy chyba na tym etapie. Chyba bardziej jaki pierwszy taniec to jest temat.
2: Wiesz co, my się boimy trudnych tematów. I jak jest tak fajnie, kolorowo, jak jest romantycznie, jak jest ten etap zauroczenia, to po co to psuć, nie?
1: Po co pytać, kto się zajmie twoją matką, jak trzeba będzie się nią zająć, prawda?
2: Albo co, jeśli będę miała wypadek, nie daj Boże, i nie będę już taka piękna, jak jestem teraz, nie? Albo co, jeśli urodzi nam się niepełnosprawne dziecko, nie daj Boże. No to jeżeli siedzisz w tym pierwszym etapie, nie wiem, w Rzymie, na Piazza Navona i robisz sobie fotki, że jest tak super kolorowo i romantycznie, no to po co podejmować takie trudne tematy? Od razu atmosfera siądzie, a pewnie będziemy mieć inne zdanie i myślę, że właśnie za długo czekamy z tymi trudnymi pytaniami, kiedy już właśnie się zauroczymy, kiedy już będziemy zakochani, a to trzeba od początku atakować właśnie tymi pytaniami i mój mąż tak zrobił ze mną. On miał zawsze, my dużo podróżowaliśmy po Anglii, wtedy się poznaliśmy, to znaczy powtórnie spotkały się nasze drogi.
1: Na lotnisku?
2: W Anglii, ale dużo podróżowaliśmy właśnie po Anglii i no, ten czas w pociągu i tak dalej, w autobusach, bardzo dużo było czasu, żeby porozmawiać i on miał na telefonie właśnie taki PDF, tak zwane table topics, czyli tam 1000 pytań, jak nie ma o czym gadać. I na przykład mnie właśnie pytał, a ty jakbyś chciała na przykład starość spędzić. A co, jeśli twojemu mężowi się coś stało i tak dalej.
1: Ale on to o ciebie pytał hipotetycznie jeszcze nie jako twój przyszły mąż?
2: Ja czułam, że on trochę grunt wybada, no bo to było dziwne, że jeszcze nie jesteśmy razem, on pyta takie, ale oczywiście pytania były różne, bo na przykład jaka jest twoja najważniejsza cecha według ciebie, albo co byś powiedziała sobie sprzed lat, jaka jest nauka z twojego życia. Takie, wiesz, takie bardzo pytania, na które w rutynie dnia codziennego nie ma czasu, a dużo mówią o człowieku. Ale szczególnie te trudne wybierał. I myślę, że to bardzo dobrze, bo bardzo szybko podjęliśmy takie trudne, niefajne, niewygodne tematy.
1: Co to są trudne, niefajne?
2: No na przykład właśnie finanse, no na przykład rodzice. I jak już wiedzieliśmy, że jesteśmy razem, no jak to będzie wyglądało z teściami? No bo wiesz, niektórzy na przykład od razu, ja znam takie osoby, które po prostu od razu już mówiły na pierwszej randce, że są tak zżyte, że po prostu z rodziną, że chciałyby, żebyś się wrzenił w moją rodzinę, bo ja mam fajną rodzinę. I to jest fajne, że stawiasz to na początku, żeby później nie było jakieś, wiesz,
1: zdziwienia,
2: nie? Tym bardziej, że no nie powinniśmy się domyślać. Mamy taką zasadę na przykład z moim mężem, że co niewypowiedziane nie istnieje i chociaż ja jeszcze jako kobieta oczekuję, że czasami on się domyśli, ale już...
1: Matko, już miałam mówić, że jest gdzieś para, która uważa, że co niewypowiedziane nie istnieje, ale ty...
2: Tak sobie przypominamy, że tak powinno być.
1: Ale tak cię mąż czasami... Ale nie powiedziałaś tego, to nie istnieje, tak?
2: Tak.
1: Przywołuję cię do porządku.
2: Tak. No. Dlatego powiedziałam, że niedługo jest Dzień Matki i Józef jeszcze nie ma pieniędzy swoich, więc...
1: Niewypowiedziane. Żeby na śling wysłać jakiś.
2: No właśnie, tak, no, tak już bezpośrednio. Ale wiesz, to najpierw dla mnie to było takie, Boże, po co psuje atmosferę, my tutaj sobie już, jak byliśmy razem, my sobie tu podróżujemy, a ten pyta o chorobę, niepełnosprawne dziecko, jakieś takie. Ale jestem wdzięczna za to, bo myślę, że o wiele lepiej, że te pytania się pojawiły wtedy, bo na przykład gdyby moje odpowiedzi, ale ja go też pytałam, to nie było tak, że wiesz, on sobie tutaj jakieś przesłuchanie robił, gdyby nasze odpowiedzi się tak bardzo różniły, no to pewnie mielibyśmy jasność, że z tym człowiekiem chyba mi nie wyjdzie, bo mamy inne.
1: Te motyle by przysiadły, bo to tak jest, że jak ktoś powie coś takiego, że ci zupełnie nie pasuje, to sobie myślisz, no dobra,
2: ja
1: to jednak nie, prawda? Mhm. To tutaj muzyczna przerwa w radiu, na YouTubie bez przerw. Weronika Kostrzewa, Miejsce spotkania i wracamy z Oliwią do Państwa już za chwilę. Naszym gościem jest Oliwia Adamowicz, filmoznawca, sprawca i podboje we dwoje na Instagramie razem z Piotrkiem, mężem. Właściwie to już jest ich troje, bo jest jeszcze Józef, ale o małżeństwie dużo u siebie mówią i wskazują, co zrobić, żeby się, no tak ostatecznie chyba nie rozwieść, proszę Państwa, ale żeby przede wszystkim się kochać. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Które z tych tematów, bo dużo ich wrzucacie na Instagramie, które z tych tematów rozpalają ludzi tak pozytywnie i negatywnie pewnie też? Na które wiesz, że tam w innych na przykład jest skrzynka przepełniona?
2: Wiesz co, najbardziej to właśnie ten pierwszy temat, który wrzuciłam na Instagrama, czyli rola kobiety. No bo jednak większość tam obserwujących nas to są kobiety, katoliczki, ludzie wierzący i to jakieś święte oburzenie, bo dlaczego? Przecież to oczywiste, jaka powinna być jedna, jaki jest jeden właściwy model kobiety, katoliczki, matki, żony. To bardzo dużo emocji rozpaliło. A wśród takich młodszych ludzi jeszcze przed małżeństwem, no to jednak dalej nie jest bardzo takim kontrowersyjnym tematem, który Kościół nie do końca potrafi uzasadnić, jest ta czystość małżeńska, przedmałżeńska. Którym jesteśmy zwolennikiem, ale też powtarzamy, że nie uważamy, że to jest taka złota rybka, bo znamy też pary, które doczekały w czystości, ale się dobrze nie przygotowały w innych tematach i te małżeństwa są już unieważnione, więc jakby to nie jest złota rybka i taka czarodziejska różdżka i warunek jakby spełniony, odhaczony, to będzie udane małżeństwo, ale jednak młodzi tego nie rozumieją.
1: Co może rozbić małżeństwo? Masz takie punkty, przed którymi chciałabyś przestrzec, takie pięć może tematów, na które koniecznie trzeba porozmawiać, albo które będą, i to jest jakby ostrzeżenie, ale takie uspokojenie, wywoływały burzę w pierwszych latach małżeństwa, ale to trzeba przepracować. To nie są takie tematy, że sobie usiądziemy, nalejemy kawę i w ogóle już skończyliśmy. Tylko, że z tym będziemy się mocować, że tam będzie dużo emocji i trzeba przez to przejść, mając na końcu tę naszą decyzję, którą podjęliśmy.
2: Wiesz co, ja trochę tak testuję to na sobie. Bo ja nie jestem jeszcze żadnym specjalistą. Myślę o tym, żeby jakiś tam... Może też to, co czytam i to, co mnie interesuje w kwestii małżeństwa, jakoś też drogą edukacji poprzeć, ale ja też testuję na sobie, ponieważ ja wzięłam to sobie trochę za, wiesz, poczucie honoru, że ja chcę, żeby moje małżeństwo wyszło, bo słyszałam od ludzi wierzących ze wspólnoty na przykład, że ja nie mam dobrego modelu, więc żeby Piotrek też się tak zastanowił. Więc ja poprosiłam, miałam rozmowę face to face z naszym bossem na adoracji i mówię, uzdolnij mnie po prostu, bo ja nie wiem, co jest prawdą. Rzeczywiście...
1: No, nie obraziłaś się za to, tylko zaczęłaś sprawdzać?
2: Wiesz co, porozmawiałam z nim face to face, byłam prosto po nawróceniu, więc miałam taką neoficką energię.
1: Neoficie.
2: Tak, tak. Że to jest za piękne, żeby mi teraz to zabrano, a poza tym, skoro Piotrek we mnie wierzy, że ja będę, oświadczył mi się, go nie zmuszałam, wierzy w to, że ja będę dla niego najlepszą żoną i mamą dla jego dzieci, to ty mnie uzdolnij, bo ty do tego dopuściłeś też, nie? Ty nam błogosławisz. A później szukałam też i miałam bardzo duże szczęście do takich przypadkowo spotkanych księży. I raz miałam taką fajną rozmowę, też o tym mówiłam na podbojach, że poszłam do takiego młodego księdza i mówię, że po prostu, no właśnie, nie wiem, nie? Że, bo ja jeszcze tutaj studiowałam, wiesz, w Anglii, magisterka, udzielałam się w kulturze i robiłam różne eventy i tam słyszałam też od kobiet takich świątobliwych, że no wiesz, no ale to już po ślubie, to już trzeba będzie tak trochę przystopować, w domem się zająć i tak dalej, no i wiesz, chciałam skonsultować, czy to ze mną jest coś nie tak, że ja czuję tutaj chęć działania, jestem takim aktywistą, chcę pracować zawodowo, a tutaj mi mówią, że jak to, przecież to nie ten model. I on mi tak fajnie powiedział, że słuchaj, no nie ma żadnego jedynego prawidłowego modelu matki, Polki, katoliczki, żony. Jeżeli ty masz takie pragnienie w sercu, no to jest twoja droga, to jest twoja wersja, nie? Więc myślę sobie, że się nie obraziłam, ale to było łatwe, żeby się obrazić i żeby sobie pomyśleć, no tak, z czym do ludzi, nie? Ja tu taka z taką historią. Czego ja tutaj szukam. Ale myślę, że wiesz co, bardzo ważne jest to, żeby sobie takie zasady spisać. My sobie spisaliśmy dosłownie umowę małżeńską, zainspirowani którąś z książek, którą przeczytaliśmy, już nie pamiętam teraz, którą, o małżeństwie właśnie. I też dużo, może nie dużo, ale sporo ludzi na tych Instagramach nam zarzuca, że w ogóle jesteście nieromantyczni. No gdzie my mamy spisywać coś? Wiesz, jak się zaręczyliśmy, to zrobiliśmy burzę mózgów i też sobie spisaliśmy, co chcemy zrobić na narzeczeństwie. Jakie konferencje, jakie tematy przerobić? Może ktoś potrzebuje jeszcze terapii, skonsultować, jakby co sam ze sobą muszę, wiesz, jak się muszę uporządkować, żeby tego nie wnieść. Oczywiście, że zawsze coś wnosimy z tych naszych traum i ran, ale ustaliliśmy na przykład właśnie kontakty z rodzicami, nie? Że zrobimy wszystko, żeby nie mieszać ich do naszego małżeństwa. Żeby ich właśnie nie wtajemniczać w nasze jakieś tam spory wewnętrzne i tak dalej, nie? Bardzo się tego trzymamy, dbamy o tą autonomię. Albo właśnie ustaliliśmy, wiesz, też przed ślubem, czy jeżeli już będzie taka sytuacja, że się nie będziemy potrafili po prostu dogadać, czy jesteśmy w stanie, czy obie strony są w stanie skorzystać z mediacji małżeńskiej, czy właśnie z terapii. I na przykład na spotkaniach z narzeczonymi przyznajemy, że już dwa razy skorzystaliśmy z mediatora. Ale ja byłam, jak mój mąż poprosił, bo to była jego inicjatywa w pewnym momencie, no to ja już nie mogłam odmówić, bo obiecałam przed ślubem. Więc wiesz, więc to tak też myślę, że pomaga wziąć małżeństwo na poważnie. Że my tutaj
1: ale to czyli nie jest u was tak lukierkowo?
2: Nie, nie. Ale to nie znaczy, wiesz, właśnie to, jak ludzie słyszą, że my skorzystaliśmy z mediacji, to myślą, Boże, to już był rozwód, to już były tutaj rzucanie talerzy i ja się wyprowadziłam. Nie, właśnie jakby, wiesz, John Gottman, taki największy spec, który bada małżeństwa w Stanach, w swoim laboratorium miłości razem z żoną, tak to nazwali, on właśnie szukał odpowiedzi na to, co powoduje, że niektóre małżeństwa kończą się śmiercią jednego z małżonków, są szczęśliwie udane, a niektóre nie. I najpierw myślał, że to może po prostu właśnie kwestia dobrego dobrania, że te udane małżeństwa się nie kłócą, ale jak mijały dekady i badał te pary, to wychodziło, że właśnie nie, wręcz przeciwnie, oni się tak samo kłócą jak te, które się rozwodzą, a nawet czasem częściej. Różnicą jest to, że te udane pary przyjęły, że te kłótnie, on to tak fajnie nazywa, przyjęły kłótnie i konflikty oraz kryzysy, które wraz z etapami małżeńskiego życia przychodzą, wpisały w krajobraz małżeńskiego życia. Tak ładnie to ujął. Mhm. Że jakby wiesz, ja musiałam z tym walczyć, bo ja miałam model, że moi rodzice po którejś z takich kłótni się rozstali. Więc ja początkowo miałam takie coś, Boże, kłótnia to koniec. A mój Patryk mówił, Boże, no co ty gadasz? No to my się pokłócimy, ale zaraz się pogodzimy.
1: Jesteście jak z przyjaciół. Oglądałaś serial?
2: Tak.
1: Tam jest taki moment, kiedy Chandler myśli, że to koniec, bo się pokłócił z Moniką, a Monika mówi, że my się pokłóciliśmy, jak w normalnym związku, prawda?
2: Tak, tak. I właśnie to jest ta różnica, nie? Że tak brzmi o mediację. No ale kurczę, no to co mieliśmy zamieść pod dywan, no chyba lepiej, prawda, że skorzystaliśmy oczywiście z mediatora chrześcijańskiego, katolickiego, zaufanego. To nie było na ostrzu noża, że tutaj rozwód czy coś, tylko po prostu nie dawało nam spokoju, pewne rzeczy wychodziły i bardzo nam to pomogło.
1: A nie boisz się bycia na świeczniku? Bo to tak zawsze jest trochę, że to jakieś takie zagrożenie nawet duchowe, że się jest pod ostrzałem, wiesz, dużo takich rzeczy można usłyszeć. I wy tutaj dajecie świadectwo małżeństwa, miłości małżeńskiej, ale też właśnie uczycie, jak to małżeństwo i przygotować, i poprowadzić. I nie boisz się tego, że wam się noga powinie? Może nie tak, ale że na przykład przyjdzie taki kryzys, że nie będzie treści na Instagramie i ludzie pomyślą, no tak, mówili jak dbać o małżeństwo, a teraz chyba zniknęli, bo mają problem.
2: Wiesz co, my nie uczymy, to ja od razu mówię, bo ja nie jestem żadnym specjalistą, więc jak ktoś jakiś tam też się uzewnętrznia, to ja zawsze mówię, idź do terapeuty albo do psychologa, bo ja jestem tylko na razie osobą, która może kiedyś by się chciała tym zająć, to znaczy spotykam się z narzeczonymi,
1: ale bardziej, jest bez,
2: wiesz, bardziej towarzyszę. Uh-huh. Towarzyszę i to, co ja czytam, to po prostu przekazuję dalej, uh-huh. Bo ja pamiętam, że byłam taka zagubiona w tym temacie, nikt mnie właśnie nie uczył związku i sama chłonęłam i bardziej się tym dzielę, nie? I tak samo też zawsze mówię, że to jest nasze świadectwo, u kogoś może być inaczej. Natomiast wiesz co, nie wiem, ja ci powiem, że ja już dosyć dużo w życiu przeżyłam. Miałam dosyć takie barwne, studenckie życie. Też żyłam po swojemu, przed takim głębszym nawróceniem, chociaż cały czas się nawracam i może być różnie. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, ostatnio rozmawiałam z moim Piotrkiem i tak właśnie, bo mieliśmy spotkanie z narzeczonymi znowu i mówię, no i jak ty myślisz, po tych 4 latach małżeństwa, 7 latach razem, co na teraz uważasz, że jest najważniejsze? Najważniejsza taka umiejętność dla małżonków. I oprócz oczywiście tego, że opieramy wszystko na skalę, budujemy na Panu Bogu, to ustaliliśmy, wiesz, zgodziliśmy się, że umiejętności adaptacyjne. Bo przeżyliśmy już pandemię w Anglii i decyzję o tym, jeden chciał wracać, drugi nie chciał wracać do Polski. Przeżyliśmy różne inne trudności rodzinne, można powiedzieć. Wojna w Ukrainie i też różne jakieś tam...
1: Jedno chciało uciekać na zachód, drugie chciało zostać,
2: tak? Znowu tak.
1: I ja już miałam rozpisane, w którym momencie wyjeżdżamy, a mój mąż tylko tak kręcił głową i ja chodziłam, mówiłam, przyznaj, że jak to się wydarzy, to się pakujemy. Tak. No i to właśnie też był u nas taki...
2: Tak, i przyznaliśmy, że ta pandemia też, bo to był też taki bardzo trudny dla nas czas, żeby zadecydować co i jak. Wszyscy wtedy myśleli, że to jest no, prawie koniec świata, więc to było trudne. Że właśnie te umiejętności adaptacyjne pomagają nam, nie? I wiesz, Instagram jest, my nie jesteśmy dla Instagrama, Instagram jest dla nas. Jeżeli to przestanie dawać owoce, to najważniejsze jest małżeństwo, więc akurat tego się nie boję.
1: A nie masz takiego poczucia, że bardzo jesteście potrzebni? Że ci ludzie, którzy was obserwują, że oni naprawdę jesteście, wasze konto na Instagramie Podboje we dwoje jest miejscem, gdzie oni czerpią informacje, jak budować, co przegadać, co zrobić, że to trochę, tak sobie myślałam o tym, o tych rolkach, które wrzucasz i o tych treściach, że to jest trochę jak blog kulinarny, tylko nie... Sprawa nie dotyczy tego, czy zupa wyjdzie, którą ugotuję, bo ty dobrze opowiesz, jak dodać przyprawy i jak tam, żeby śmietana się nie zważyła i tak dalej.
2: Dlatego to się nie nadaje raczej zresztą.
1: Tylko pokazujecie, jak własny związek, nie kopiować wasz, ale jak swój związek prowadzić, żeby albo dotrzeć do ołtarza, albo go zakończyć wcześniej, bo tak się powinno, a później od ołtarza, żeby go poprowadzić. Że to jest trochę jak blok kulinarny, tak sobie myślę.
2: Wiesz co, myślę, że jesteśmy potrzebni, dlatego że jak patrzymy na to, mieszkaliśmy w Anglii, we Włoszech, teraz w Polsce, czy wcześniej też w Polsce, ale to widzę, że idą do nas czasy, które już są na zachodzie, czyli że ludzie nie chcą już słuchać księży lub sióstr zakonnych. Po prostu sama koloratka już powoduje, że oni ich nie będą słuchać. I na przykład mnie pytali moi brytyjscy znajomi, którzy mieli po 35-36 lat, żyli w wolnych związkach, każdy był na antydepresantach z tych, którzy mnie z zadziwieniem pytali, jak to? Ty jesteś po ślubie? Wait, ile ty masz lat? Przecież nie masz jeszcze 30. I wiesz, ja zauważyłam, że a teraz on mnie nie posłucha, ja powiem, Jezus cię kocha. Tylko właśnie tym, że tak, jestem szczęśliwa w tym małżeństwie, tak, jestem w związku monogamicznym i przynosi mi to szczęście. I zawsze było pytanie, to ty nie żałujesz tych razy, których mogłabyś z innymi spróbować? A ja próbowałam właśnie odwrócić perspektywę i mówić właśnie, że nie, że dla mnie to jest fascynujące, że ja przez te dekady, jak Pan Bóg pozwoli, będę mogła z moim mężem podbijać ten świat, jego, poznawać jego też, nie? Bo myślę też, że mamy trochę takie pojęcie, to już w ogóle bardziej my w Polsce, że jak już zaobrączkowany, to już się nie muszę starać, nie? A jednak odkrywam to, że no, my właśnie codziennie podbijamy swoje serca na nowo. Mój teściu tak pięknie to powiedział, on jest ogrodnikiem i kiedyś mi powiedział, że z kobietą to jest tak, jak z kwiatem, że trzeba codziennie po trochu podlewać, bo inaczej albo zwiędnie, albo się inny ogrodnik zainteresuje. Ja to tak pamiętam do dziś, bo to była taka prawda. Są już chyba z 40 lat po ślubie teściowie, więc to też jest takie odkrycie, które i wiesz, i myślę, że tylko my, wiesz, to nie jest romantyczne, nie? Nasze treści nie pasują trochę do kultury i nie opuszczę cię aż do ślubu i inne, no
1: tak,
2: takie programy.
1: Tak, umowa spisana, wszystko przedyskutowane.
2: Przegadane, brak romantyzmu, bez seksu.
1: Bo tyle się wyprowadziły, bo po prostu spisywali za długo umowę.
2: Tak, radzimy, żeby ślub zrobić po swojemu. Właśnie może za mniejsze pieniądze, ale żeby nikt się nie wtrącał. Czy właśnie no bez seksu, tak? No jak to bez seksu? No to jest niemożliwe w ogóle, ale to nawet ludzie wierzą.
1: Monogamia jest niemożliwa, z tego tak, co zauważyłam.
2: Tak, tak, to też.
1: Ale to jest też niesamowite świadectwo o Panu Bogu, bo to jest to, co różni moi znajomi wiele lat po ślubie mówią, że ludzie do nich przychodzą, nawet w pracy, mówią, ale jak? Jak ci się to udało? Jak ty to w ogóle zrobiłeś? Ty ją dalej kochasz? I jakby żyjemy w czasach, bo ja mimo wszystko jestem zdania, że poprzednie pokolenia też by się rozwodziły masowo, tylko wynajem mieszkania był trudniejszy,
2: tak, tak.
1: Nie było przyzwolenia społecznego.
2: Mhm.
1: Tak. I mam trochę takich koleżanek, których rodzice na przykład Późno przyznali, że cały czas myśleli o rozwodzie, ale jakoś nie poszło, nie? To już tam się zestarzeją razem. Ale że to wcale nie jest choroba naszych czasów i jakiś egoizm naszych czasów. No i że tutaj można niezłe świadectwo dawać po prostu, jak wy to robicie.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i sami wpadli. Na początek Wielkopolska, stan wyjątkowy w prowincji Kolumbia Brytyjska z powodu ogromnych pożarów w Kanadzie. Za chwilę też protest ekologów na drodze do Morskiego Oka. Jest 10. Marcin Bartnik. Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i sami wpadli w okolice Obornik. W województwie wielkopolskim policja dostała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę.
2: Kierowcy odmówili, wówczas spotkali się z agresją. Grupa odebrała im kluczyki do samochodów i oddaliła się w kierunku pola kukurydzy.
1: Mówi rzecznik obornickiej policji Krzysztof Polzin. Jak się okazało, zgłaszający sami przemycali ludzi na trasie wschód-zachód. Jak wstępnie ustalono, w czasie postoju na stacji doszło do kłótni między przemytnikami a klientami. Kierowcy wezwali policję, by im pomogła.
2: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
1: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji. Jedna osoba została poszkodowana w pożarze auta we wsi w Soli koło Radomia. Więcej o tym Anna Badowska.
3: Do zdarzenia doszło na ulicy Warszawskiej we Soli. Kierujący pojazdem Renault uderzył w słup. Następnie auto stanęło w płomieniach. Przed przyjazdem służb pomocy kierowcy udzielali świadkowie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, w zdarzeniu brał udział tylko jeden pojazd. W akcji gaśniczej wzięło udział 3 zastępy Straży Pożarnej.
1: Anna Badowska, dziękujemy za relację. Teheran uzależnił otwarcie cieśniny Ormus od zakończenia blokady irańskich portów. Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez Stany Zjednoczone szeregu warunków, m.in. zakończenia blokady portów. Domaga się też wycofania sił amerykańskich z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Jednocześnie Teheran poinformował o postępach rozmów z Omanem dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Brak potrzeby picia alkoholu. 79% młodych Polaków w przedziale wiekowym 18-24 lata wskazało ten powód w badaniu CBOS-u. To właśnie wśród najmłodszych ankietowanych widać największe zmiany w podejściu do alkoholu, mówi Michał Feliksiak, autor badania.
4: To jest taka opinia na temat tego, czy możliwe jest udane przyjęcie, udana impreza bez alkoholu. Oczywiście większość Polaków uważa, że to jest możliwe, ale co więcej, młodzi tą opinię zdecydowanie częściej niż inni wyrażają w sposób taki kategoryczny. Zdecydowanie się z tym zgadzają.
1: To 97% ankietowanych. Zdaniem Feliksiaka odsetek ten pokazuje wyraźną zmianę pokoleniową w podejściu do picia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak wyglądał sobotni protest na drodze do Morskiego Oka, mówi Joanna Marcinkowska, jedna z organizatorek protestu.
5: Całkowite zakończenie transportu konnego do Morskiego Oka.
6: Pójdę, proszę pana, za panem i z artykułu 7 ustępczy ustawy o ochronie zwierząt odbiorę panu konia.
5: Niech pani nie męczy tych koni. Ma pani górskie buty.
7: Koń jest stworzony do pracy. Tak. Po prostu zwierzę jest ważniejsze od człowieka.
6: Nie. Krzyczy na pana żona, ja wyrażam proszę swoje panie, emocje, proszę
8: nie
6: pana.
8: Nie płoszyć koni, proszę pani, w ten sposób.
6: Proszę pana, ja nie chcę płoszyć, ja chcę, żeby one tu ale w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
9: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, chaos, ubliżanie.
1: Policja zabezpieczała każdy przejazd wozów. Ostatecznie finał dnia był taki, że pomocy lekarskiej potrzebowała jedna osoba i konie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Jesteśmy ponownie, Oliwia Adamowicz, filmoznawca i podboje we dwoje w studiu. I proszę Państwa, rozmawiamy o niepopadaniu w rutynę, o kochaniu i o tym, że warto spisać umowę i to wcale nie zabija motyli. Uważasz, że da się bez Pana Boga? Bo ja przyznam Ci się, że ja nie lubię tego, że prawdziwa miłość jest tylko w związku sakramentalnym, dlatego, że mam takie małżeństwo przed oczami,
2: ja też,
1: które po prostu... I jeden z moich ulubionych księży powiedział, tam gdzie jest taka miłość, tam jest Pan Bóg. To nie w tą stronę, to w drugą.
2: Wiesz co, ja bardzo nie lubię takich tekstów, które padają i często narzeczeni, młodzi ludzie je chłoną, ja też je chłonęłam, jak byłam młoda, że nie znam małżeństwa, które się nie modliło i się rozwiodło. Znaczy, które się modliło i się rozwiodło.
1: Ja znam.
2: Ja też znam, niestety. Więc ja bardzo nie lubię takich, wiesz, takich po prostu tutaj czarno-białe, jak będziecie to robić, to wytrwacie, bo to jest po prostu, nie ma reguły, to zależy od ciebie. My tak bardzo lubimy zrzucać odpowiedzialność na Pana Boga, nie? Ja tyle razy słyszę, no właśnie, te starsze pokolenia, Bozia nie chciała, żebyśmy byli razem. Nie było nam pisane.
1: To jest jak scena z filmu Nieplanowane, nie wiem, czy widziałaś, jak ona tam w klinice aborcyjnej pracuje, jest chrześcijanką i mówi do męża, no jeśli mnie awansują na wyższe stanowisko, to widocznie Bóg chce mnie w tej klinice aborcyjnej. No i awansowali, prawda?
2: Zrzucenie odpowiedzialności. Nie wyszło, że jakby największym problemem, ale ja też w to wierzyłam jako właśnie przed ślubem, zanim zaczęłam o tym czytać, że właśnie największy problem to się dobrze dopasować. Jak już będziemy dopasowani, to będziemy żyli długo i szczęśliwie. No bo na tym zazwyczaj się kończą te komedie romantyczne, nie? A wychodzi na to, że no nie zrzucaj na Pana Boga. Tak samo, wiesz, młodzi ludzie pytają, skąd wiadomo, że to ten jedyny?
1: To nie jest jedyny.
2: Ja nagrałam o tym, to ty decydujesz, że to jest twój jedyny.
1: No właśnie no, dokładnie, że to
2: nie, to Pan Bóg pobłogosławi za jakiś czas.
1: Nie jest półka.
2: Innym, nie? Weź odpowiedzialność za to. Jeżeli nie wychodzi ci małżeństwo, mi czasami też nie wychodzi. No to patrzę na to, Boże, czy ja jestem dobrą żoną? No czasami oczywiście też patrzę na męża i się tak jakby uczymy cały czas tego, ale właśnie, żeby mieć takie pojęcie, że to jest cały czas praca, właśnie podbijanie tego serca, że może właśnie za dużo rutyny, może straciliśmy tą kontrolę przez jakieś tam, wiesz, obowiązki życia codziennego. To jest mało romantyczne. Lepiej powiedzieć, że Bóg tak chciał. I rzucam ten związek i idę w
1: to. Albo będziemy
2: nieznane.
1: Sobą, dopóki będziemy się kochać. Ja powiem Ci, że mnie aż mrozi, jak widzę, jak młoda dziewczyna po ślubie pisze, że my nie będziemy się nigdy do niczego zmuszać, dopóki będzie między nami miłość i ogień, jesteśmy razem.
2: Nie rozumiem wtedy, dlaczego ludzie biorą śluby. Wiesz, jakby
1: i mają to... dzieci, to jest kolejny problem wtedy, nie?
2: Tak.
1: Już nie ma ognia, mamusia z tatusiem się rozchodzą, masz dwa domy, kochanie, nie? I jakby to...
2: Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, znam też małżeństwa, nie jest ich dużo, to znaczy pary, które w ogóle są parami niewierzącymi i są udanymi parami. Tylko właśnie wydaje mi się właśnie, że one inaczej rozumieją małżeństwo i to nas łączy. To znaczy, to łączy może nie mnie, bo ja jeszcze nie mam udanego małżeństwa, to osądzimy po latach. Ja do tego dopiero inspiruję, ale tak jak mówi Gottman, nie, że te udane małżeństwa nie zatraciły przyjaźni między sobą i tego poczucia, że czym jest małżeństwo, że to nie ma mnie tylko uszczęśliwić. Ale to jest miejsce, no my wierzący wierzymy, że to jest miejsce do uświęcania się, do przekraczania swoich jakichś ograniczeń, do stawania się lepszymi ludźmi. Wiem, że to źle brzmi, ale bo kiedyś mnie to bardzo irytowało, to zdanie, że kryzys jest szansą rozwoju. Ale rzeczywiście te kryzysy, które już mamy za sobą, a jednak po pierwszym dziecku, choćbyśmy się naczytali
1: mam
2: wielu
1: takie
2: książek,
1: pytanie,
2: to przeżyliśmy kryzys i to było naprawdę, pierwsze pół roku było bardzo ciężkie. Adrenalina, mało snu, no wiadomo, że...
1: A czy wasze zasady w tym działały? No bo bierzesz ślub jako dwójka singli, prawda? My urządzaliśmy mieszkanie jako dwójka singli pod dzieci i to było straszne. W sensie sposób urządzenia i braku wyobraźni pod dzieci był dramat, ale takie są prawa, prawda? No i teraz, czy w tych zasadach, które sobie spisaliście, czy one wystarczyły na kryzys pojawienia się dziecka? Bo dziecko wyciąga wszystko, co w małżeństwie nie działa, plus kiedyś nas ktoś nawet zapytał w jakiejś ankiecie, kiedy się kłócimy. Ja mówię, jak to kiedy? Jak dzieci się drą. Jak dzieci się drą, jak dzieci nie śpią. Wtedy się kłócimy. No bo no to jest naturalne, prawda?
2: Wiesz co...
1: Czy wam wystarczyło tych zasad? Czy tej umowy? Czy to działało?
2: Wiesz co, powiem ci, że pewne rzeczy zadziałały, pewne nie. Oczywiście, że my tak, wiesz, no póki nie masz dziecka, to możesz się mądrować. Nas to nie dotyczy i tak dalej. A jak przychodzi dziecko i ma kolki i ty nie śpisz już którąś tam noc z rzędu...
1: A mąż odłożył kubek nie tam, gdzie trzeba i miałaś się nie czepiać szczegółów, ale tak, przecież ten kubek jest tą kroplą, która...
2: irytuje, tak? Więc na pewno jakieś tam czegoś nie przewidzieliśmy, ale na pewno to, co się sprawdziło, to to, że mamy w sobie taki alarm. Że u nas długo nie ma tych cichych dni i jak już naprawdę ktoś jest nieszczęśliwy, to wybucha. I to bardzo często jestem ja i bardzo często szybko. No bo mamy tą zasadę, żeby właśnie nie iść spać pokłóceni, to jest biblijna zasada. Staramy się, no nie zawsze wychodzi. I na przykład właśnie to, że w razie czego pójdziemy na mediację czy coś, nie? I jak pojawi się ten temat właśnie po dziecku, po porodzie, że kurczę, chyba może trzeba będzie zadzwonić do naszego tam kapłana, który nam pomagał. Mówimy nie. Kiedy przecież my nie byliśmy na randce od pół roku. Dawaj, dzwonimy do mamy. Bo wiesz, nie chcieliśmy małego zostawiać, no to jeszcze małe dziecko jak zostawi z babcią. Babcia wychowała już trójkę dzieci, no ale wiesz, masz poczucie,
1: to jest
2: że...
1: to nasze przecież.
2: Tak. I rzeczywiście pamiętam, że wtedy w grudniu odważyliśmy się zostawić małego z mamą. Ja odciągnęłam mleko, to była cała logistyka, to było takie dla nas emocjonalne duże też jakieś tam wyrwanie się z tego i jakby kubeł zimnej wody, że my w ogóle nie mieliśmy czasu we dwoje takiego właśnie, żeby nie rozmawiać o dziecku i o tym, o logistyce.
1: My dotąd zabieramy planszówki do kawiarni, żeby nie dało się rozmawiać o dzieciach. Wiecie, jakby,
2: to dobry jakiś, sposób.
1: Jakieś tam gry planszowe albo jakieś pytaki, coś takiego, tak. Tylko żeby prawda, nie rozmyślać, a któremu trzeba to kupić, a no, tak. Bo to jednak schodzi na ten temat.
2: Tak, ale właśnie sprawdziło się to, że modlitwa, bo jak już czuliśmy, że coś jest nie tak, to wie Piotr, jak dawno się razem nie modliliśmy. Dawaj tutaj. Nie interesuje mnie to, że jesteś zmęczony. No i właśnie to, że w razie czego specjalista. I ja uważam, że nie ma w tym nic złego, bo jeżeli nie mamy wolę, wiesz co, to też jest często niezrozumiałe. Dlaczego wolę obcemu specjaliście powierzyć nasz los niż na przykład mamie?
1: No.
2: No bo wiesz, mamusia jest emocjonalnie zawsze bardziej związana ze mną lub teściowa z moim mężem. I często jest tak, że my, to znaczy, że młodzi już się zdążą pogodzić, a tam zadra w sercu matki zawsze pozostaje. Więc pewne rzeczy właśnie widzisz, tak sprawdziły się, a pewne nie. Ale na pewno myślę, że warto wiedzieć, że ta druga osoba...
1: Umiejętność adaptacji tutaj też.
2: Tak, tak. To właśnie mój mąż to wymyślił, muszę przyznać. W sensie tak to ujął, nie? I mówię, kurczę, to jest genialne rzeczywiście. I pandemia, i to, że co by się nie działo, to wiemy, że właśnie, że trzeba przedefiniować. Na przykład musieliśmy sobie przedefiniować randki. Na mikrorandki, ale odkryłam, że jest taka idea, już zaczęłam szukać, że wiesz, najpierw rzeczywiście jest teoria, że randka powinna być poza domem, we dwoje, ładnie się ubrać, fajne miejsce, no ale kurczę, z pierwszym dzieckiem i tak właśnie do tego grudnia, od sierpnia do grudnia też myśleliśmy, że no randka to taka musi przecież być, więc gdzie my będziemy tutaj w salonie randkować przy herbacie, ale później mówię, kurczę, no nas na takie coś na razie nie stać, w takim sensie czasowo-logistycznym, więc... No po prostu dlaczego teraz randka i rzeczywiście John Gottman przychodzi znowu z pomocą dla takich małżonków czy par, że mikrorandkowanie po prostu codziennie po 15 minut przy kawie czy przy serialu teraz na przykład oglądamy, to jest czas dla nas, później sobie rozmawiamy o tym. Ale też ważne, żeby rozmawiać o emocjach, co u ciebie, co w ogóle u ciebie w życiu, czy jesteś z wszystkiego zadowolony, co tam w pracy w ogóle, czy jesteś, jest ci smutno, może jesteś zawiedziony czymś.
1: Ja przy emocjach nie mogę się nie śmiać. Kiedyś nasz ksiądz od wspólnoty kazał nam przerabiać małżeńsko takie, było, nie wiem ile tych emocji było, z 90 spisanych i codziennie dwie sobie losować i każdy mówi tam na ten temat. I mój mąż tak sobie wziął i tak... Myślałem, że emocje są 4, ale poszło w końcu. I to
2: ale ja
1: było,
2: też tak miałam.
1: I to było świetne. Co ten wyraz znaczy? Przecież to jest wszystko to samo. Ale rzeczywiście zadziałało, tylko... No bo rozwodzimy się na potęgę i to jest jasne i można powiedzieć, że to jest wolny wybór, że podejmujemy decyzję, że nam się nie ułożyło, ale w tym wszystkim są dzieci, które jakby, no sama to wiesz na własnym przykładzie, prawda, że musisz sobie poukładać, czy ty umiesz zbudować i tak dalej, i tak dalej. I teraz wielu szuka rozwiązań, co zrobić z tą liczbą rozwodów. Myślisz, że rozwiązaniem jest takie podejście, zadawanie sobie pytań? Bo na przykład właśnie mój mąż jest zwolennikiem tego, że przed ślubem cywilnym nawet te takie pytania, ta setka pytań spisanych chociażby przez stację 7, no to ona nie dotyczy wiary, w sensie może dotyczyć wiary, w co ty wierzysz, prawda? Ale jest dla wszystkich.
2: Tak, ale wiesz, to jest właśnie genialne, że mam taką konferencję, którą ostatnio mówiłam na takim spotkaniu kobiecym. Boży plan na relacje damsko-męskie, ale tak naprawdę ja tam się opieram Mądrość Kościoła to jest jedno, ale drugie to są właśnie te badania, które czytam z dziedziny psychologii miłości. I najlepsze jest to, że John Gottman i nie wiem, jacyś inni znawcy, oni tak naprawdę nie są w ogóle z kręgu chrześcijańskiego. I w ogóle kompletnie ich interesuje człowiek i relacje damsko-męskie. A koniec końców potwierdzają te wszystkie wyniki, właśnie ten Boży zamysł na nasze relacje. Bo to, wiesz, tak naprawdę to, o czym my mówimy, te rozmowy, właśnie to, żeby kontrolować swoje emocje, żeby dbać o ten czas we dwoje, żeby dopracowywać komunikację, żeby się przystosowywać do zmian, żeby się przyjaźnić, żeby nie zatracić tego podziwu do mojego partnera, żeby właśnie tak brzydko mówiąc nie zacząć gnoić go i upupiać. To wszystko są rozwiązania psychologów w ogóle.

0: Boże, bo jak spojrzymy na małżeństwa w Biblii, na przykład moje ulubione, Maryję z Józefem, no to oni nie mieli życia szczęśliwego. Oni mieli co chwilę kryzys, więc Pan Bóg pokazuje, to właśnie w tym kryzysie się uświęcacie, to właśnie w tym kryzysie buduje się miłość. W tych, może nie kryzysie, ale w problemie, nie wiem, też niepłodność, nie wiem, Abraham i Sara. I mamy naprawdę Tobiasz i Sara. No przecież jak prześledziłam właśnie, przygotowując się do jednego ze spotkań, te takie główne małżeństwa biblijne, no to oni wszyscy mieli trudności, problemy, czy niepłodność, czy niebezpieczeństwo, no, czy jakieś tam właśnie niewierność czasami, czy tam właśnie inne problemy. I Pan Bóg pokazuje, że to jest droga dla małżeństwa, nie? I to w tym masz odnajdywać szczęście, masz się uświęcać. I jakby, wiesz, spojrzałam na małżeństwo właśnie nie na to, że to ma mnie uszczęśliwiać, bo teraz mamy tego trochę takie konsumpcyjne podejście, nie? Jak mnie nie uszczęśliwi, to wezmę sobie drugiego. Zamienić na lepszy model, nie? No, coś się
1: no dobrze, ale poczekaj, bo ty jesteś dobrą osobą do tego pytania. Ty nie jesteś typowym modelem takim, jak ci mówiono, już odpuść tę pracę, odpuść w ogóle swoje zainteresowania. Żona, matka, koniec, prawda? Masz swoje pasje, masz swoje zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Jak słyszysz słowo, że w małżeństwie chodzi o to, żeby służyć, to cię przechodzą ciary i mówisz, co? Czy masz pełną zgodę na to?
0: Mam mieszane uczucia, dlatego że bardzo często tą służbę źle rozumiemy. I często nią wycieramy sobie usta, trochę jakby tłumaczymy przemocowe niektóre zachowania. Więc jestem za służbą, ale dobrze rozumianą. Jestem za tym, żeby pytać mojego męża, czy on jest szczęśliwy w związku ze mną. Nie widzę w tym nic innego, chociaż wcześniej przed nawróceniem byłam feminą i się dziwiłabym się, co ja tutaj tak mówię teraz, no jak to. Więc służba tak, ale jakby to działa w dwie strony.
1: To my wracamy do Państwa za chwilę.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
3: Widziałeś go? Jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
6: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
8: Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i Amerykańska Orkiestra Wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia, Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
2: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Jesteśmy ponownie, Oliwia Adamowicz, filmoznawca i podwoje we dwoje w studiu. I proszę Państwa, rozmawiamy o niepopadaniu w rutynę, o kochaniu i o tym, że warto spisać umowę i to wcale nie zabija motyli.
2: Da się budować małżeństwo według Waszych rad, jak jedna osoba chce budować? Bo to jest też, powiedziałeś, że większość śledzących Was to kobiety, prawda?
3: Tak.
2: Jest to trochę... Trochę nie w porządku po prostu ze strony panów. Znaczy, u was to Piotrek miał punkty i jakby można powiedzieć, że szedł pierwszy w tym takim pomyśle na małżeństwo, żeby to tak wszystko, że to po prostu taki typ charakteru też, tak?
3: On jest takim analitykiem, on jest takim kujonem.
2: No
3: wszystko
2: właśnie,
3: w tabelce.
2: Wszystko pasuje, prawda?
3: Tak nieromantycznie.
2: Tak, tak, tak, tak. No ale dzięki temu jakby nie bez trzymanki, prawda? No ale jeśli to kobiety śledzą wasze konto i na przykład jak sobie czytam komentarze na kanale Początek Wieczności, to też są przede wszystkim kobiety. Czy da się takie małżeństwo tworzyć, jeśli tylko jedna strona jest tak bardzo zainteresowana sposobami? Bo może jesteśmy w takiej relacji, w której ta druga osoba mówi, no małżeństwo już, no bo jesteśmy, prawda? I jakby,
3: to
2: ale o co chodzi?
3: Trudne, to jest bardzo trudne i dlatego uważam, że to jest tak ważne, żeby przed ślubem dowiedzieć się, czy ta druga strona też rozumie małżeństwo jako ciągłą pracę nad sobą, ja sama ze sobą, ja w relacji, jeszcze nad nami jako, wiesz, relacji. To jest bardzo dużo płaszczyzn. Jeżeli oczekuje, że właśnie ma takie konsumpcyjne podejście, małżeństwo, no tutaj szczęście i tak dalej, bo jeżeli nie dowiesz się tego przed ślubem, no to trochę po ślubie już jest po ptakach. Ale z drugiej strony rozmawiam też z kobietami, które właśnie są już w takich małżeństwach, gdzie mąż nie widzi w ogóle potrzeby i tak dalej, ale my nie musimy tak, wiesz, jak krowie na rowie, brzydko mówiąc, siadać z tymi wydrukowanymi pytaniami, no to teraz mężu, ty mnie pytaj, ja cię pytam. Bo rzeczywiście na początku dla nas też to było takie sztywne, albo jak ty mówisz, że właśnie z mężem macie, to może na początku też dla was było takie sztywne, że no ale jak to tak lecieć tabelką czy pytaniami? Potem dopiero to się robi naturalnie, bo to jest tylko pretekst. Chodzi o to, żeby pogadać, prawda? Więc na przykład jeżeli druga strona ma alergię na te wszystkie jakieś takie właśnie relacyjne zadania, ćwiczenia i tak dalej, to ja bym na przykład zaczęła tak bardzo podprogowo, nie? Że na przykład kobiety często się dziwią, że ojejka, mąż mi bardzo mało, rzadko komplementy daje. No to zacznij ty mu dawać. Ja zauważyłam, że to naprawdę działa. Że wiesz, że na przykład, nie wiem, no mam sposoby na to, żeby sobie słoik otworzyć z ogórkami, tak? No ale jak ja poproszę Piotrka, to on przez ten salon idzie w slow motion jak super bohater, tak? I wiesz, jeszcze tak, nie ma problemu, już widzę, jaki on się czuje dumny. Mogłabym to zrobić sama.
2: Mój mąż był trochę rozczarowany, jak zobaczył, jak walę słoikiem o blat i myślałem, że kobiety umierają z głodu, jak im nikt słoika nie otworzy. Wie człowieku, ja mieszkałam przez lata sama, ja muszę otworzyć słoiki.
3: Ale wiesz, jakby, że możesz pewne rzeczy robić, bo to działa właśnie, że jak ty zaczniesz chwalić męża, to on jakoś tak z automatu też zacznie zauważyć. Ja mam takie doświadczenie. Też zacznie zauważać, kurczę, jak ty ładnie wyglądasz, albo coś, wiesz, żeby zacząć od siebie i zobaczyć, co on na to, nie?
2: Musimy kończyć. To trzy tematy do przegadania w związku najważniejsze, które byś poleciła na sam początek. Później już się was zasubskrybuje, podwoje we dwoje, to już tam będzie reszta leciała, ale takie, bez których ani rusz.
3: Ja myślę, że wartości, wyznawane wartości, też myślę, że dzieci i to, jak widzimy naszą przyszłą rodzinę, jeżeli w ogóle chcemy mieć dzieci, bo często to wychodzi po ślubie niestety. A trzecie, chyba bym powiedziała, że ta autonomia i relacje z rodzicami, dlatego że jakoś Pan Bóg mi pokazuje ostatnio bardzo dużo młodych, którzy mają z tym problem. I to jest zawsze taki temat, jak podejmujemy, że pojawiają się łzy albo szturchanie, albo ktoś wychodzi, więc chyba bym powiedziała, że to.
2: Czy to jest, proszę Państwa, problem młodych? Czy to jest problem starszych mamuś? To już jest też inna sprawa, ale zdecydowanie temat do przegadania. Oliwia Adamowicz, podboje we dwoje, razem z Piotrkiem, bo Piotrka nie ma, zajmuje się Józefem. Co za piękne imię dla dziecka, proszę Państwa. Naprawdę. Podzielamy zachwyt Józefem. Bardzo serdecznie za to spotkanie dziękuję.
3: Dziękuję za zaproszenie.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Pozdrawiam serdecznie i upalnie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Jarosław Boberek. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Radio Plus. Aha, aha, aha.

0: Reklama.
1: Witamy po sąsiedzku. Już 15 sierpnia godzina 15, więc bawimy się ze słowiańskim rozmachem na Festynie Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Wśród atrakcji jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, koncerty zespołów i artystów, Rzepczyno, Mitra, Pan Bałkanica. Dla dzieci strefa zabaw z dmuchańcami i animacjami. Przybywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: na mgmotor.pl. BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Hotel w Olsztynie, gdzie runęła jedna ze ścian, będzie zamknięty co najmniej do jutra. Szef Sztabu Generalnego zameldował gotowość armii do defilady w Warszawie. Najstarsza w Polsce pielgrzymka na Jasną Górę po raz 389 wyruszyła z Kalisza. Jest 11. Marcin Bartnik. Będzie zamknięty co najmniej do jutra. Wracamy do katastrofy budowlanej w olsztyńskim hotelu Manor. Zawaliła się część zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano 235 osób, w tym uczestników dwóch kolonii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
2: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zderzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
1: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła, była podkopana bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania obiektu do czasu usunięcia tego zagrożenia. Ogromne pożary w Kanadzie. W prowincji Kolumbia Brytyjska ogłoszono stan wyjątkowy. Służby ewakuowały ponad 20 tysięcy osób. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy ma się przygotować do opuszczenia domów. Pierwsze pożary wykryto w piątek po południu. W ciągu 3 godzin ogień rozprzestrzenił się na obszar 50 km kwadratowych. W sobotę pożar trawił już 2 razy większą powierzchnię. Wojskowi meldują gotowość do defilady w Warszawie. Poranną próbę generalną kończymy z satysfakcją, mówił szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła. Jak dodawał, 15 sierpnia zobaczymy największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem m.in. myśliwców F-35.
3: Który po raz pierwszy w polskich barwach przeleci w czasie defilady tutaj w Warszawie, ale również będzie około 10 tysięcy polskich żołnierzy demonstrować transformację sił zbrojnych, zmiany, które zachodzą. Główne uroczystości odbywają się tutaj w Warszawie, ale oczywiście, szanowni państwo, w wielu miastach również będziecie widzieli żołnierzy.
1: W wydarzeniu weźmie udział w sumie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych. Defilada wojskowa przejdzie warszawską Wisłostradą 15 sierpnia w południe. Brakuje 150 km. Sieć autostrad w Polsce liczy obecnie 1950 km. W najbliższych latach powstaną kolejne odcinki A2 i A50, a rozbudowane zostaną m.in. A2 i A4. To odcinki Warszawa-Łódź oraz od Krzyżowej w kierunku Wrocławia, które zyskają po dodatkowym pasie ruchu. Cały program rozbudowy potrwa co najmniej do 2034 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najstarsza w Polsce pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Kalisza. To jej 389. edycja. Pierwsze kilometry pątnicy mają już w nogach. Co ciekawe, Kaliszanie idą w obie strony.
4: Dobrze, że jesteście. Czy będzie padać, czy będzie skwar? Nie dajcie się, proszę. Maszerujmy odważnie.
5: Możemy się poszczycić my jako Kalisz, że mamy tą najstarszą, nieprzerwalną pielgrzymkę, która wyrusza co roku na Jasną Górę. Nawet COVID nam nie przeszkodził w tym, żeby iść.
4: Niech to będzie czas ważnych spotkań, pięknej modlitwy.
5: Pielgrzymka to nie jest jakaś forma pokutnictwa, jest formą pokutną, którą staram się jak najlepiej przeżyć także z tej strony fizycznej.
1: W tym roku po raz pierwszy pojawiła się aplikacja o nazwie Pielgrzymka Kaliska, gdzie na bieżąco można śledzić trasę i w niej wirtualnie uczestniczyć.

0: Magda Plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio gość Marcin Kwaśny, aktor, mąż, ojciec trójki dzieci oraz reżyser, po raz pierwszy reżyser pełnometrażowego filmu. Odzyskany film 14 sierpnia trafia do kin. Dlaczego w ogóle taki tytuł i o czym jest ta historia?
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Magdaleno. Tytuł wziął się z tego, w zasadzie pierwotny tytuł to był Zapłata, ale został zmieniony adekwatnie do... Myślałem, żeby ten tytuł bardziej odda charakter tego filmu. Odzyskany ma ten kontekst wieloznaczny, bo i odzyskany ojciec po latach, i odzyskany syn, ale też odzyskany człowiek dla Boga, który przechodzi przemianę, więc jakby tytuł jest wieloznaczny. Historia jest o młodym człowieku Janku, który zmaga się z różnymi problemami, ma chorą matkę, został zostawiony przez ojca w dzieciństwie i po latach ten ojciec wraca i tak naprawdę następuje konfrontacja między nimi i ciężka droga prowadząca do przebaczenia, ale film sam w sobie nie jest, myślę, tak bardzo ciężki, bo jednak daje nadzieję.
1: Ja zdradzę Państwu, że miałam już tę możliwość, żeby zobaczyć film. Jest na pewno bardzo przejmujący, to mogę powiedzieć. Nie chcę spoilerować oczywiście całej treści, no ale na pewno film, który zostawia ślad w sercu i nad którym nie da się przejść tak dalej do porządku dziennego.
2: Bardzo Ci dziękuję za te słowa. W zasadzie to jest historia, która, myślę, że poruszy wiele osób, czy osób, które mają wokół siebie osoby uzależnione, czy też nie, bo to jest to historia chyba powiedziana prosto, ale z serca, więc i z przepiękną muzyką Roberta Johnsona, która również, myślę, że bardzo dużo daje wzruszeń.
1: A dlaczego w ogóle pomysł na taką tematykę? Tam bardzo mocno pojawia się też wątek uzależnień, głównie alkoholizmu, choroby alkoholowej. Czy ten temat, ten obszar to jest po prostu jakaś historia, którą zaczerpnąłeś z życia? Czy to jest bardziej fabuła wymyślona?
2: Wiesz co, powiem tak, że zaczęło się wszystko od krótkiego metrażu, filmu Spowiedź, który możecie Państwo zobaczyć na YouTubie. I ten film kończy się w takim zawieszeniu, że ten bohater Janek wychodzi z kościoła i nie wiadomo, co się z nim stanie, czy zostanie przez tych oprychów zabity, czy nie. Jakby film jest kontynuacją tego, dlatego że gro ludzi do mnie mówi: ale stary, co się dalej stało? No co ten? Weź opowiedz. I rzeczywiście mnie samego nurtowało, co by się mogło z nim stać, gdyby wyszedł tam w łapy tych oprychów. I jeszcze usłyszałem historię mojego kolegi, którego ojciec zostawił, kiedy ten miał 6 lat i przeprowadził się kilka bloków dalej. I mieszkali, w zasadzie mijali się bardzo często bez słowa. Ten ojciec w ogóle się do niego nie odzywał, w ogóle uciął relacje, a mieszkał niedaleko. I pomyślałem sobie, co by było, gdyby Janek miał takiego ojca, który też go zostawił, ale który gdzieś, z którym się mija. I to mnie zainspirowało też do tego, żeby pisać w tym kierunku. Natomiast odpowiadając na pytanie, wątek alkoholowy, no ja sam, dzięki Bogu, szczęśliwie żyję 13 lat w trzeźwości i wiem, co to jest zmaganie się z nałogiem. Wiem, co to jest, że kiedy człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu, bo to jest tak naprawdę choroba duszy i jakie ona kręgi zatacza. Więc chciałem pokazać też, może nie jakiś antidotum czy receptę na to, że jest z tego wyjście, bo wyjście jest z każdej nawet beznadziejnej sytuacji, ale jakby ten film jest, też pokazuje, że że to się dziedziczy w milczeniu, a przebaczenie trzeba wypowiedzieć na głos. No.
1: spożywanie alkoholu w naszym kraju jest niestety cały czas bardzo wysokie.
2: Tak, to nie 2,3 jest temat. Miliona. Większe spożycie podobno niż za komuny, więc...
1: No to jest to przerażające, tak? To nie jest temat, który gdzieś tam jest pobocznie, który może jeśli nie jest nam bliski, to z kolei znamy osoby, które się z tym borykają. Czy to jest też... Czy ta plaga alkoholizmu, ten problem też chciałeś pokazać w filmie? Czy to był jakiś twój cel?
2: No chciałem tą dysfunkcję pokazać, jaką powoduje alkohol, że nawet człowiek pomimo najszczerszych chęci, jeżeli jest, tkwi w tym nałogu, no to, to ten nałóg go po prostu miażdży i zniewala i nie jest w stanie budować tak naprawdę żadnej relacji. Tutaj bardziej się skupiłem na tym wątku przebaczeniu, żeby syn, który przebacza ojcu, nie przychodzi mu to łatwo, bo najpierw, żeby przebaczyć, trzeba zrozumieć, prawda, cały, i syn gdzieś stara się tego ojca zrozumieć, ale jakby przebaczenie, które jest uwalniające, które uwalnia przede wszystkim tego, który przebacza od tych krzywd, złości, które w sobie nosi i że człowiek w końcu przestaje patrzeć na świat właśnie poprzez pryzmat tej krzywdy, którą doznał. To mnie jakby bardziej interesowało.
1: To nie jest film o alkoholizmie, sensu stricte, tak, żeby tak państwa może w tę stronę nie wprowadzić. Faktycznie to jest film, jeżeli miałabym go podsumować, o przebaczeniu. To tak. Jest ten główny moment.
2: Oczywiście przebaczenie jest jakby krokiem do tego, żeby w ogóle zacząć jakąkolwiek relację. Ja też nie stawiam jakiejś diagnoz, że trzeba na komuś jakby po przebaczeniu iść w te relacje. To jest jakby wolna wola, prawda? Bo też wiem, że są sytuacje toksycznych ludzi, z którymi można przebaczyć, ale niekoniecznie potem z nimi kontynuować znajomość, prawda? Więc ta diagnoza nie jest łatwa, ale myślę właśnie w ten sposób, że jeżeli człowiek przebacza innym, to tak naprawdę robi sobie dobrze. O.
1: Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, Maria Gładkowska. Jak ci się udało namówić tych aktorów do zagrania tych wymagających ról, co by nie mówić?
2: Z Andrzejem Mastalerzem byłem 3 lata w Teatrze Polskim i tam się poznaliśmy i bardzo, bardzo go cenię. Zagraliśmy też u Marka Koterskiego w filmie 7 uczuć. Razem z Filipem Gurłaczem graliśmy w Stuleciu Winnych. I Filipa wziąłem do tego krótkiego metrażu.
1: Ja tylko dopowiem, bo może część z państwa pamięta, w zeszłym roku był u nas również Marcin i mówiłeś też o tym filmie przy okazji z kolei filmu Triumf Serca o Maksymilianie Marii Kolbe. Wspominałeś o tym filmie Spowiedź, ale też mówiłeś, czy zapowiadałeś kontynuację, tak? I to dzisiaj generalnie to już słowo stało się ciałem, tak? Czyli mamy możliwość za chwilę zobaczyć film w kinach.
2: Więc jakby Filip, pamiętam, że był to program Jaka to Melodia i podszedłem do niego, mówię, słuchaj, chciałem ci zaproponować taką rolę, rulkę niewielką w krótkim metrażu. On mówi, o czym jest film? Ja wtedy tak powiedziałem, tak, o gościu, który się nawraca w konfesjonale. I on, pamiętam, że tam stanął jak wryty, mówi, ja się nawróciłem w konfesjonale. Więc dla mnie to był papierek lakmusowy, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale muszę powiedzieć, że zarówno Filip, jak i Andrzej dali z siebie naprawdę maksa. Wycisnąłem ich jak cytryny, można powiedzieć trochę. Bo mieliśmy scenę, kiedy syn uczy ojca pływać. I to było w Dolince Służewieckiej, w jakimś sadzawce miejskiej. W listopadzie woda miała może 10 stopni. Ja jestem morsem, więc dla mnie tak wejście do tego nie jest problemem. Ale oni nie są morsami. I weszli. Zrobiłem z nimi krótką rozgrzewkę i weszli i udawali, że jest lato, no bo tak naprawdę potrzeba było tą scenę nakręcić przy pięknej pogodzie. No pogoda była piękna, no ale woda...
1: Woda była zimna, tak?
2: I to też
1: widać na tych scenach w filmie. Natomiast tak jak mówisz, no... Niezwykłe potwierdzenie raz historii w filmie, a dwa to, co powiedzieli, że Filip Gurłacz powiedział ci, że on przeżył nawrócenie podczas spowiedzi w konfesjonale. No,
2: z Filipem mamy podobne doświadczenia, tak. Piękne świadectwo, on też żyje w trzeźwości i to nas łączy. W ogóle z tymi aktorami łączą niewspólne wartości, więc jakby było łatwo pracować z nimi na planie.
1: łatwo z nimi pracować na planie, ale te filmy twoje od pewnego momentu, no nie wiem, czy od pewnego momentu, czy one zaczęłyś dobierać inne role, w tym momencie inną tematykę niż dotychczas, głównie znany jako amant, przynajmniej w początkach kariery, czy nawet już w jej rozwinięciu. Też role historyczne rotmistrza Pileckiego, ale coraz częściej wybierasz tematykę religijną. Czy ten film to jest też film religijny? Możemy go do takiej kategorii zaklasyfikować?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Właśnie nie chciałem, żeby był zakwalifikowany, jako chrześcijan mówi. Oczywiście dystrybutorem jest filma Rafael Film z Krakowa, która głównie zajmuje się filmami religijnymi, ale ten film, myślę, że tu świetnie ujął Łukasz Adamski, krytyk filmowy, który mówił, że ono wybiega poza Christian Movie i nie jest filmem religijnym, bo też nie chodziło mi o to, żeby utwierdzać ludzi wierzących w wierze, tylko jakby, żeby dotrzeć do tych szukających, wątpiących, chorych, którzy jeszcze nie zostali dotknięci tą miłością Boga.
1: My rozmawiamy z Marcinem Kwaśnym. Za chwilę wracamy do Państwa. Zostańcie z nami.
0: Rozmowa na plus. Reklama. A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzedaży.

0: wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Chylu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. Reklama.

0: Plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną Marcin Kwaśny, aktor, mąż, ojciec i reżyser filmu Odzyskany. Marcinie, film Odzyskany to jest twój debiut reżyserski, jeżeli chodzi o taki pełnometrażowy film. Skąd w ogóle taka zamiana ról? Dotychczas głównie znamy cię jako aktora. Dlaczego zdecydowałeś się na w ogóle rolę reżysera?
2: Wiesz, tak naprawdę to znamy się, na ile się sprawdziliśmy, albo nas sprawdzono, więc chciałem się sprawdzić w tym czy daję radę. Ja do tej pory, oprócz bycia aktorem, jeszcze próbowałem swoich sił w scenopisarstwie, bo byłem współautorem scenariusza z Łukaszem Palkowskim do filmu Rezerwat, czy też jako producent, na przykład producent filmu Wyklęty. I zawsze mi się marzyło, żeby zobaczyć, jak to jest stanąć po drugiej stronie i pracować z aktorem w taki sposób, w jakim ja chciałbym, żeby ze mną reżyser pracował, więc...
1: I to udało się?
2: Udało się, tak.
1: A co to znaczy, jak ty byś chciał, żeby z tobą pracował reżyser?
2: Bo trzeba zacząć od tego, że zawód aktora może być zawodem albo twórczym, albo odtwórczym. Ja wolę tę pierwszą kategorię, żeby był zawodem twórczym przez wielkie twu. To znaczy, żeby aktor też miał bardzo duży swój udział w budowaniu filmu, scenariusza, ja dawałem dużą wolność aktorom. Oni wiedzieli, mieli tekst napisany, wiedzieli, co mają grać, bo to było naszkicowane. Natomiast mówię, słuchajcie, możecie improwizować, możecie na bazie tego po prostu dodawać od siebie.
1: Czyli trochę dajesz wolną rękę.
2: Daj wolną rękę i nie wyłączałem od razu kamery, stop, po akcja, po zagraniu sceny, nie włączałem od razu kamery i mówiłem stop, tylko jakby myślałem, a może się coś jeszcze urodzi. I rzeczywiście rodziło się tam na planie scena, na przykład w wannie między ojcem a synem, to tam jest duża, duża szarża Filipa Gurłacza. No to co on tam zrobił w tym filmie, to jest po prostu majstersztyk.
1: To jest w ogóle przejmująca scena, bo to przeważnie rodzice bardziej kojarzą scenę, że to dziecko jest kąpane, kąpie się, tak? A tu jest zupełnie na odwrót, to ten rodzic staje się jakby takim, trochę dzieckiem.
2: Specjalista od terapii uzależnień, którego bardzo cenię, pan Robert Rutkowski, powiedział coś takiego, że najpierw to rodzice mają dzieci, a potem dzieci mają rodziców, prawda? Więc to jest taka sytuacja właśnie.
1: No tam jest dużo takich wątków. Już chociażby wspomniana scena nauki pływania, ale też grania w piłkę.
2: Tak.
1: Później, tak? To też.
2: No to jest próba odbudowy tej relacji, taki powrót do utraconego dzieciństwa. I też zależało mi, żeby pokazać, że ta figura ojca jest szalenie ważna, że bez ojca, bez jego obecności człowiekowi potem jest ciężko rzeczywiście nawiązać te relacje z Bogiem i traktować Boga jako ojca, bo nie ma tej figury, która by do tego gdzieś prowadziła.
1: Film dotyka bardzo mocno tych relacji ojciec-syn, czyli rodzic-dziecko, która w zasadzie dla każdego z nas jest bliska, każdy z nas jest czyimś dzieckiem. Budowania tej relacji. Dlaczego chciałeś na to zwrócić uwagę w swoim filmie?
2: Chciałem zwrócić uwagę, że nawet ja sam tego doświadczyłem, nawet jeżeli mamy jakieś braki, deficyty, a każdy z nas ma, myślę, z dzieciństwa, to jest coś takiego, że wiara w Boga daje jakby wypełnia tę lukę, wypełnia te traumy. Tej traum się nie można pozbyć, myślę, ale można je gdzieś zaleczyć, można gdzieś nauczyć się z nią żyć. I ten Janek, główny bohater, gdzieś się uczy z tym żyć. I tak naprawdę ten ojciec jest mu potrzebny do tego, żeby on też dowiedział się czegoś o sobie, prawda? Więc jakby też chciałem pokazać, że trudne doświadczenia nas kształtują. One de facto nas kształtują. One, nie wiem, czy wzmacniają wiarę, wzmacniają nasze człowieczeństwo. I to jest taka maksyma, która mi gdzieś też przyświeca, wypowiedziana kiedyś przez Marka Aureliusza, że przeszkody na drodze stają się tą drogą. Więc to tak naprawdę jest w tym filmie.
1: W filmie pada takie zdanie, które na mnie zrobiło szczególne wrażenie. Geny to nie wszystko. masz jeszcze silną wolę. I to mówi ten ojciec, no alkoholik, tak, którego syn stara się w ostatnich dniach życia wyciągać z tej choroby alkoholowej i też pokazuje, że no nawet ten ojciec, tak, którego nie było w życiu tego dziecka, po pierwsze jest ważny dla tego dziecka, jednak ciągle, tak jak mówisz, ten deficyt ojca to jest cały czas odczuwalne, a z drugiej strony pokazuje mu, że to nie znaczy, że twoje życie jest przekreślone. Ty możesz dalej budować swoje życie, wybierać i sam obierać drogę, którą chcesz kroczyć.
2: Tak, to jest niesamowite, że na każdym etapie, nawet nie wiadomo jak nam się by życie zawaliło, to na każdym etapie możemy zacząć od początku. I tak naprawdę tylko od naszej dobrej woli zależy, czy damy sobie samym szansę. Tam też pada zdanie, że alkoholikowi nie można pomóc, jeżeli sam sobie nie zechce pomóc. I to też jest taka smutna konstatacja, że bardzo często ludzie współuzależnieni pomagają tym, czym najbliższym osobom, które są uwikłane w uzależnienie, nie wiedząc, że robią im krzywdę, bo gdyby te osoby zostały zostawione, sięgnęły dna, to wtedy mają szansę się od tego dna odbić. A tak bardzo często nie mają tej szansy i funkcjonują właśnie.
1: Marcin, ile jest w tym filmie twojej historii? Czy w ogóle możemy zestawiać?
2: Wbrew pozorom niewiele jest tej mojej historii, bo tam gdzieś jakieś rzeczywiście tam portale, że to moja historia tutaj i tak dalej. Ja nie chcę robić krzywdy moim rodzicom.
1: Tak, ale ja ojcu. Nie chcę tego teraz odnosić bardziej może nawet na kanwę relacji ojca z synem, ale no faktycznie nałogu, z którym ty się zmagałeś też mówię o alkoholizmie.
2: Tak, prawdziwe jest
1: i tutaj ten motyw też ciągle przebija, tak?
2: Prawdziwe jest to, i to jest moje doświadczenie, że bohater wypowiada słowa, które ja sam wypowiedziałem 13 lat temu, czyli Jezusie Chrystusie, jak istniejesz, to mi pomóż, bo już sobie nie radzę. I to jest jakby takie zawołanie, które spowodowało u mnie totalną zmianę. I gdzieś doznałem łaski nawrócenia po wypowiedzeniu z serca tych słów i wydawały mi się one na tyle ważne, że też je włożyłem w usta tego głównego bohatera.
1: Czyli tutaj bardziej wątek tej wiary przybija, ale ty też przez wiele, wiele lat byłeś antyklerykałem, daleki od kościoła.
2: Wojującym. Tak, księża mnie irytowali. Pisałem wiersze obrazoburcze, które po nawróceniu spaliłem. Rzeczywiście miałem coś takiego, że... A dziewczyny katoliczki to już w ogóle działały na mnie jak płachta na byka.
1: Kiedy nastąpił u ciebie ten moment zwrotny w twoim życiu?
2: 13 lat temu. Właśnie kiedy powiedziałem to zdanie. Wtedy czułem, jakby mi ktoś pochodnie przyłożył do serducha i zaczęła się powolny proces naprawczy w moim życiu. Pan Bóg jest dżentelmenem, no nie wchodzi w nasze życie butami, jak go nie zapraszamy, a ja te drzwi mu chylałem bardzo, bardzo wolno, aż w końcu uchyliłem je na oścież.
1: Patrzę na twoją pracę, twoje dokonania aktorskie i tutaj widzę przejaw tej przemiany. Coś, co może każdy zobaczyć, tak? No, filmy są dostępne, można je obejrzeć. Chociażby nawiążę jeszcze do filmu Triumf Serca, no, bardzo poruszający film w celi głodowej, w celi śmierci. No, umieranie w zasadzie Maksymiliana Kolbego ze współwięźniami. To jest bardzo przejmująca historia. Oczywiście tam byłeś aktorem, więc wcielałeś się w rolę świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Tutaj prowadziłeś ty z kolei aktorów, którzy wcielali się w swoje role, dając im wolną rękę, czy podczas kręcenia...
2: Czyli to była kontrolowana wolna ręka.
1: Kontrolowana, tak, wolna ręka.
2: Kontrolowana wyszła formą zaufania.
1: Czy podczas kręcenia tych scen no, były jakieś szczególne momenty, czy... Ten moment pierwszy, o którym powiedziałeś, jak zaproponowałeś Filipowi Gurłaczowi rolę syna, który sam ci powiedział o swoim nawróceniu podczas spowiedzi. Czy były jeszcze jakieś takie szczególne momenty, które no, zostały w twoim sercu?
2: No scena na przykład, kiedy syn kąpie matkę, to jakoś mnie to poruszyło, jak Marysia to z Filipem zagrali. Bardzo czuła scena. też jeszcze takie miejsce, które po prostu byłem zdumiony, że takowe miejsca są w Warszawie, mianowicie w Lesie Kabackim, taka meta dla bezdomnych, po prostu miejsce, gdzie i tam Janek znajduje ojca. Po prostu takie koczowisko tych bezdomnych po prostu, które
1: w centrum metropolii, tak, można powiedzieć, tak? Znajdują się takie miejsca również.
2: Więc...
1: A w waszych relacjach, reżyser, aktorzy, coś
2: nie, jest coś takiego, że
1: się zadziało?
2: Ja mam z Filipem jakiś taki flow, że po prostu on ma do mnie zaufanie, może sam powinien to powiedzieć, ale że myślę, że gdybym powiedział, że wskoczył do basenu, no by wskoczył nawet nie wiedząc, czy jest woda, więc
1: tak. Ale wszedł do tej zimnej wody, tak?
2: Do zimnej potwierdza, wody, także nie.
1: Wykonuje tutaj polecenia reżysera.
2: Nie, ja jestem po prostu zbudowany aktorami, też... No, wiele czynników się też złożyło, na film się składa wiele czynników. No, świetny montaż Franka Karwowskiego, młodego 21-letniego człowieka, który też fajnie, że swoim spojrzeniem i jakby też mu wiele zawdzięczam, jeśli chodzi o kształt tego filmu. Robert Jansson, który napisał przepiękną muzykę razem z piosenką finałową w wykonaniu Wioli Brzezińskiej, więc jest tych punktów takich w tym filmie jasnych bardzo wiele.
1: My rozmawiamy z Marcinem Kwaśnym, w tym momencie reżyserem filmu Odzyskany, który 14 sierpnia wchodzi do kin, ale zanim Państwa zaprosimy do kin, to jeszcze zapraszamy na naszą kolejną część rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną Marcin Kwaśny, aktor, mąż, ojciec i reżyser filmu Odzyskany. To jest debiut reżyserski. 14 sierpnia film wchodzi do kin. Czy ta data jest jakaś szczególna dla ciebie? 14 sierpnia, czy po prostu tak wyszło?
2: Po pierwsze sierpień, który jest miesiącem trzeźwości, a 14 sierpnia to jest jeszcze 85. rocznica śmierci Maksymiliana Kolbe, który był patronem trzeźwości, więc wszystko się mi zgadza.
1: No i Maksymilian Kolbe, który jest też tobie bardzo bliski jako święty, i jego rolę też odgrywałeś w filmie Triumf Serca.
2: Tak, i też ciekawe, że będzie emisja filmu Triumf Serca w telewizyjnej Jedynce chyba o 23.10, właśnie 14 sierpnia.
1: Także mają państwo naprawdę do wyboru, że tak powiem, ci, którzy kochają kino, mają w czym wybierać, ale patrząc szerzej na kinematografię, na kino, na filmy, czym dla ciebie jest aktorstwo?
2: Czy aktorstwo to w ogóle dla mnie jest pasją i ja ten zawód kocham i nie zamieniłbym go na żaden inny, bo będąc aktorem tak naprawdę mogę grać wiele zawodów i dowiadywać się bardzo dużo o sobie, o świecie, o ludziach. Natomiast ja kocham kino, może nie bardziej niż teatr, ale miłością równie wielką. I ostatnio byłem z żoną na filmie Christophera Nolana Odyseja, który trwa 3 godziny, ale tego się w ogóle nie odczuje, że to 3 godziny. I ciekawy wątek tego, że Odys ma syndrom PTSD, ten syndrom wojenny, który gdzieś mu ten świat, jego wartości runął, widząc rzeź Troi, i nie może się pozbierać. I myślę, że dlatego tak długo wraca, bo to też jest ciekawa perspektywa, że wraca do żony, tak naprawdę nie mogąc sobie poukładać tego świata, i dlatego tak długo wraca, więc przejmujące kino. Więc z wielkim rozmachem, no moje kino, że tak powiem, ten Odzyskany jest skromnym filmem w porównaniu do tych amerykańskich, ale myślę, że i my kiedyś się doczekamy takiego rozmachu w naszej kinematografii.
1: Skromnym filmem, jak powiedziałeś, ale głębokim. Głębokim i poruszającym najczulsze struny serca.
2: Ja myślę, że właśnie trzeba być szczerym z widzem, to znaczy nie robić go w bambuko, nie mamić go jakimiś błyskotkami, tylko rzeczywiście po prostu, jeżeli robi się film od serca do serca, to widz wtedy poczuje się potraktowany poważnie.
1: Nie bez kozery pytam o film, o aktorów i o tematykę, bo tematyka twojego filmu jest trudna. My już o niej sporo powiedzieliśmy. Nie ma tam świecidełek. Film czasami bywa, może być przytłaczający też dla widza, choć na końcu, myślę, że to też warto dodać, jest to światło w tunelu, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania, jest nadzieja. Czy widzisz, że jest potrzeba kręcenia takich filmów dotykających też trudnych tematów, ale bliskich ludziom?
2: Jest potrzeba, dlatego że widać, że po tych, nie wiem, podcastach chociażby, ilości osób, które chcą się rozwijać, dowiadywać o emocjonalności. Ja sam jestem człowiekiem, który się dowiaduje o własnych emocjach, bo wciąż jestem w terapii. I ten film może też mieć oddziaływanie terapeutyczne, myślę, w dużej mierze, że ktoś się może przejrzeć w nim, odnaleźć swoje relacje i gdzieś, to zależy mi nie na tym, żeby kogoś zdołować, tylko właśnie, żeby człowiek wyszedł zbudowany z tym, że jest, z każdej beznadziejnej sytuacji można wyjść.
1: Czy uważasz, że ten film Odzyskany, musiał poczekać na twój moment w życiu, na twoją przemianę, czy mógłbyś go nakręcić kilkanaście lat temu, kiedy byłeś na zupełnie innej drodze, w innym miejscu życia?
2: Nie, powiem ci, te 13 lat trzeźwości to jest najwspanialszy okres w moim życiu, dlatego, bo dopiero na trzeźwo człowiek może gdzieś o sobie prawdziwie stanowić i brać odpowiedzialność i brać za bary życie. Więc ja to wszystko traktuję jako łaskę Bożą w ogóle, że jestem ojcem 3 wspaniałych dzieci, że mam piękną, mądrą żonę i pracę, która daje mi radość. To wszystko jest po prostu łaska Boża i ja codziennie Bogu za to dziękuję, więc i za ten film również, bo ten film jakby nie miał prawa, powiem ci szczerze, po ludzku się wydarzyć, bo były olbrzymie trudności w realizacji. Jedna z dużych instytucji, nie będę mówił jaka, wycofała się, przepadła nam promesa z Instytutu Sztuki Filmowej, stanęliśmy na krawędzi w zasadzie, w połowie zdjęcia stanęły i potem, żeby to ruszyć, to już naprawdę to graniczyło z cudem, ale się udało, więc jakby
1: czyli
2: to...
1: nie ma przypadków.
2: Nie ma.
1: Tam też padają w filmie takie słowa, że nie ma przypadków, tak. Wszystko jest po coś.
2: I dopóki walczysz, wygrywasz, ale to akurat jest z Augusta z Hipony, czyli świętego Augustyna.
1: Ale to też, tak, to też Państwo będą mogli zapewne usłyszeć. My oczywiście polecamy i zachęcamy, żeby udać się na ten film do kin. Już od 14 sierpnia będzie go można zobaczyć. Jak ty, Marcin, to wszystko łączysz i spinasz? Ja już kiedyś cię o to pytałam, o to, jak łączysz swoją pracę z aktywnym zaangażowaniem jako ojciec. Ja bardzo często pytam kobiety, jak łączą karierę z macierzyństwem, jak sobie z tym radzą, ale też uważam, że mężczyzn też należy o to pytać, tym bardziej, że to ojcostwo, o którym cały czas mówimy, bo ono przejawia się, jest leitmotywem tego filmu, no jest niezwykle ważne, istotne i zaangażowanie ojców wychowanie dzieci wydaje się wręcz kluczowe.
2: Ja staram się być ojcem obecnym i uważnym, to znaczy jeżeli mam na przykład zdjęcia gdzieś, bo w przypadku Maksymiliana, że nie było mnie ponad 2 tygodnie w domu, to potem jakby staram się rekompensować właśnie obecnością. I jakby dla mnie ojcostwo jest czymś fascynującym, to znaczy ja lubię te moje dzieci, lubię patrzeć na nie, bawić się z nimi, znajdować wspólny język, dlatego że to też jest paradoksalnie dla mnie taką odskocznią od tej pracy i od tych problemów, które są życiowych, że nagle po prostu widzę ich beztroski i świat i w niego wchodzę i mogę po prostu dzięki temu je gdzieś lepiej rozumieć i sam swoje, to jest też jakieś przedziwne, że mając dzieci, to nasze dzieciństwo do nas też wraca, prawda? Jakby patrzymy też poprzez perspektywę swojego dzieciństwa w dużej mierze, gdzie się ono odzywa i widzę, że tak naprawdę nie trzeba tym dzieciom dużo, to znaczy wystarczy właśnie ta obecność, to, że są zauważane, że są wysłuchiwane i tyle. I nam się wydaje, że ojcostwo jest czymś mega trudnym. Nie jest. Może być czymś właśnie bardzo, bardzo rozwijającym nas, bo nagle widzimy, że te dzieci po prostu mają niesamowitą emocjonalność, prawda, której nam często my mamy, tłamsimy w sobie wiele emocji, kryjemy w sobie i tak dalej, a dziecko wyrzuca od razu. I dobrze, że jest wyrzucać te emocje, bo potem, a nie trzymać, kisić i potem gdzieś
1: i
2: to
1: wtedy my też
2: paruje.
1: Uwalniamy te emocje przy dzieciach, ale powiedziałeś o tej uwadze, że to nie chodzi o nie wiadomo o co, ale wydaje się, że chodzi jednak o to, żeby być w pełni zaangażowanym, w pełni w trakcie bycia z tym dzieckiem.
2: Tak, ja sam się łapię na tym, że wiesz, skroluję telefon przy dziecku, nie? I myślę sobie, o nie, zostaw ten telefon, nie? Bo dziecko sobie nieświadomie może pomyśleć, że a ten telefon jest ważniejszy od niego, ta mała skrzyneczka ma ten...
1: No tak, skoro cały czas jest ten, tata więc... czy mama z tym telefonem non-stop, ja też się na tym łapię, więc to nie jest tylko tak, że to ty się łapiesz, myślę, że wiele osób gdzieś się na tym łapie, tym bardziej, że w tym telefonie tak naprawdę jest wszystko, to nie jest tylko telefon, ale to jest i konto bankowe, i dziennik szkolny, i mailowa skrzynka służbowa, i prywatna, i tak dalej. Nasz czas niestety kończy się już. Jedno zdanie zachęcenia, myślę oczywiście, że cała ta nasza rozmowa służyła temu, żeby Państwa zachęcić i pokazać, że warto oczywiście zobaczyć ten film, ale warto też zwrócić uwagę na nasze relacje i myślę nie tylko ojca z synem, ale w ogóle rodziców z dziećmi.
2: W ogóle ten film pokazuje, jak ważne są relacje, jak ważna jest obecność, uważność na drugiego człowieka i gdzieś chyba na tego drugiego człowieka możemy się uwrażliwić na to, żeby wyjść z siebie poza własny tam jakiś kokon i spojrzeć na... wyrwać się z tej znieczulicy, która niestety nas ogarnia bardzo często.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Kwaśny, tym razem w roli reżysera filmu Odzyskany, który już od 14 sierpnia można zobaczyć w kinach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła, Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Tragedia we Wrocławiu. 34-latek wypadł z balkonu. Rolnik, który zaorał nowy asfalt koło Gliwic, dziś najpewniej usłyszy zarzuty. Turyści szukają ochłody w tatrzańskich stawach. Za kąpiel grożą duże mandaty. Jest 12. Marcin Bartnik. Śmiertelny upadek z balkonu na wrocławskiej Różance. Do zdarzenia doszło około północy na ulicy Obornickiej. 34-latek wypadł z balkonu na 6. piętrze i zginął na miejscu.
2: Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety, pomimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu policjanci wykonywali czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora, którego celem będzie szczegółowe ustalenie przebiegu oraz wszystkich okoliczności zdarzenia.
1: Powiedział nam Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ciało 34-latka zostało skierowane na sekcję zwłok. Co najmniej 2 osoby nie żyją, a 12 jest rannych. To tragiczny bilans po nocnym ataku rakietowym na Charków. Rosjanie uderzyli m.in. w blok mieszkalny, w którym runęły 3 kondygnacje. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Poszukiwane są osoby, które mogą być uwięzione pod gruzami. Ponadto 8 osób zostało rannych w wyniku ataku dronowo-rakietowego na obwód Odeski na południu Ukrainy. Obrona powietrzna zastrzeliła 174 z 202 odpalonych przez Rosję dronów i rakiet. Z kolei po stronie rosyjskiej miały zginąć 3 osoby, a 34 zostać rannych w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na obwód białgorodzki. Może usłyszeć zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Dziś prokurator przesłucha rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Planowo miało to odbyć się wczoraj, ale prokurator czynności przełożył na niedzielę. Do zdarzenia doszło na obrzeżach Gliwic. Mężczyzna zrobił to, bo jak twierdzi, część drogi leży na jego prywatnej działce.
3: Jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. W chwili zdarzenia był trzeźwy. W dniu dzisiejszym wykonywane będą czynności udziałem mężczyzny w obecności prokuratora rejonowego Gliwice-Zachód.
1: Powiedziała nam Marzena Szwed z policji w Gliwicach. Straty, jakie wyrządził rolnik, oszacowano na 400 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody, jednak kąpiel w nich jest zabroniona. W Parku Narodowym mandat za takie wykroczenie wynosi 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr 300 euro. Są też względy higieniczne, dodaje Tomasz Zając z TPN-u.
4: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
5: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
6: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
7: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
4: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: Straż TPN-u zaznacza, że trudno jednoznacznie określić skalę zjawiska po polskiej stronie. Takie przypadki zdarzają się szczególnie podczas upalnych dni i przy dużym ruchu turystycznym. Jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie na obrzeżach Gliwic, usłyszał właśnie zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości.
8: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejne o 13:00. Przed nami przeboje. Zaczynamy od wielkiego hitu zespołu Scorpions, Wind of Change. Później Anna Jantar, będzie Silent Circle i wielu innych wykonawców. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Zapraszam na niedzielny popołudniowy program Radia Plus.

słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Mamy dzisiaj niedzielę, to jest 9 dzień sierpnia. Imieniny świętują Roman i Irena. Kłaniam się nisko. Popularne imiona, więc myślę, że wśród słuchaczek, słuchaczy Radia Plus jest wielu dzisiejszych solenizantów. Najlepszego od całej naszej redakcji. Pozdrawiam oczywiście również tych, którzy świętują rocznicę urodzin. Już za chwilę u nas zegarmistrz światła, wyjątkowy utwór Tadeusza Woźniaka. To za parę minut.

0: A jak lemoniadę?
1: My też. To poprosimy.
2: Ale co?
0: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: A teraz bursztyn. Pocieramy. I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
7: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Reklama.

Radio Plus Koszalin.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest France Gall. Dzisiaj po 15:00 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W wakacje powtarzamy najciekawsze rozmowy i ta do takich należy. Polecam serdecznie spotkanie z Bartkiem Koziczyńskim. To jest polski dziennikarz, autor książek o roku i szeroko rozumianej popkulturze. I właśnie o jego książkach, między innymi 333 popkulturowe rzeczy PRL, a także 333 popkulturowe rzeczy lat 90. To są takie książki, w których wspomina zjawiska, przedmioty, filmy, seriale związane właśnie z PRL-em i z latami 90. Mnóstwo ciekawostek, mnóstwo wspomnień, no idealnie do Radia Plus, gdzie przypominam lato z nutą nostalgii. Zapraszam na muzyczny alfabet dzisiaj po 15:00. Teraz Abba, a później Cher.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Sherry Strong Enough. O godzinie 13 przedstawimy wam najważniejsze informacje o tym, co dzieje się w niedzielę 9 sierpnia w Polsce, a do 13 jeszcze dwie piosenki, i to jakie? Nie płaczewka Perfektu, umówmy się, jeden z kultowych utworów polskiej muzyki rockowej, a na finał godziny będzie Stayin' Alive Bee Gees, czyli gorączka sobotniej nocy. Dwa wielkie przeboje. Do 13 na antenie Radia Plus. Już za moment. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
6: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 13. O pierwszej na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, a później wrócimy do przeboju w taki bujający kawałek na początku UB40 i Kingstown Town. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Siedemnastu kolarzy poszkodowanych podczas kraksy na młodzieżowym wyścigu w Kujawsko-Pomorskiem. Ukraina kupiła w Turcji duży pakiet uzbrojenia. Taksówka z pasażerami prawie wpadła z mostu Sikorskiego do Odry. Jest 13. Marcin Bartnik. Na początek dramatyczny wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Rannych zostało 17 jego uczestników, z czego 4 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu w Kijewie Królewskim lądował śmigłowiec LPR-u. Jedno z dzieci jest w stanie krytycznym. To po wyciągnięciu 2 chłopców ze zbiornika z wodą w Szczecinie przy ulicy Komuny Paryskiej. Bracia narodowości wietnamskiej w wieku 9 i 11 lat wpadli do basenu przeciwpożarowego, powiedziała nam Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
2: Zbiornik przeciwpożarowy był otoczony metalowym płotem. Bramka była zamknięta na kłódkę. Ponadto na płocie były umiejscowione tablice mówiące o zakazie wstępu na teren basenu. Chłopcy przeszli przez metalowy płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z chłopców wpadł do wody, a drugi chłopiec próbował go ratować.
1: Trwają przesłuchania świadków tego wypadku. Ukraina kupiła w Turcji duży pakiet uzbrojenia, to m.in. 70 rakiet balistycznych M-39 Atakams, 12 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych oraz dziesiątki tysięcy sztuk amunicji kasetowej. Departament Stanu USA poinformował Kongres, że jest gotowy wyrazić zgodę na transfer, ponieważ jest on zgodny z celami Stanów Zjednoczonych w zakresie pomocy w dziedzinie bezpieczeństwa. O krok od tragedii we Wrocławiu. Taksówka z pasażerami prawie wypadła z mostu Sikorskiego do Odry. Na miejscu pracowali ratownicy WOPR-u, strażacy i zespół pogotowia. Szczegóły tego zdarzenia zna nasz reporter Kacper Michalak.
3: Jak poinformował mnie dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie do służby wpłynęło o 5.06. Wynikało z niego, że samochód uderzył w barierki na moście Sikorskiego. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że to taksówka, która wypadła z jezdni i przewróciła się na bok tuż przy krawędzi mostu. W pojeździe znajdował się kierowca, któremu udzielono pomocy medycznej, oraz pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń.
1: Działania służb zakończyły się nad ranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebo można pokolorować. Wystarczą dobra pogoda i kilkanaście ekip latających balonami. Tak było w Szczecinku w Zachodniopomorskim, gdzie odbył się Międzynarodowy Festiwal Balonowy. Nasza reporterka Natalia Błachowska wzbiła się nad miasto ze Stefanem Lundinem, pilotem ze Szwecji.
4: Dryfujemy kilkanaście metrów nad Szczecinkiem, ale sam start nie był taki oczywisty. O tym, kto może polecieć, a kto nie, zadecydowały m.in. pogoda i, co ciekawe, nasza wspólna masa. Mamy określone schematy załadunku. Na ich podstawie wiemy, ile kilogramów możemy jeszcze wziąć do kosza w zależności od temperatury na zewnątrz. Latamy zazwyczaj z różnicą 70-80 stopni Celsjusza. Teraz mamy jakieś 90 stopni różnicy. To lot w ramach konkurencji. Balony muszą przelecieć nad wyznaczonym punktem i jak najbliżej zrzucić swoją wstążkę. Ekipa ze Szwecji zajęła pierwsze miejsce.
1: To była 17. edycja festiwalu, w którym uczestniczyło 37 załóg baloniarskich i paralotniarskich z całej Europy.
5: To były najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy. Kolejny serwis o 14.00. Teraz przeboje z nutą nostalgii. Pobujamy się na początku. UB40, później Zdzisława Sośnicka, będzie U2 oraz Stevie Wonder. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Każdy zna ten przebój. Part-time Lover, Stevie Wonder. Piosenka, która zapisała się w historii amerykańskiej listy przebojów, tej słynnej listy Billboardu, ponieważ ona była nie tylko numerem jeden na tej głównej, gorącej setce, ale także na kolejnych listach, m.in. R&B czy Dance. To jedyna taka piosenka, która znalazła się na czterech różnych zestawieniach magazynu jednocześnie na miejscu pierwszym. No ale panie i panowie, co tu dużo kryć, to po prostu Stevie Wonder. Na naszej antenie za parę chwil Woman in Love, Barbara Streisand, a później będzie Seweryn Krajewski.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: Reklama.

Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

Na antenie Radia Plus Seweryn Krajewski i Uciekaj moje serce. W 1963 roku, 9 sierpnia właśnie, wystartował program Ready Steady Go. To jeden z najważniejszych brytyjskich programów muzycznych lat 60. No umówmy się. The Beatles, Rolling Stones, The Who, James Brown i wielu innych artystów tam właśnie się pojawiało. Ale uwaga, co ciekawe, tam też była publiczność i niełatwo było się dostać tam na te miejsca dla publiczności, bo producenci szukali młodych ludzi, dobrze tańczących, dobrze wyglądających. Szukali między innymi w modnych londyńskich klubach. I od razu mi się przypomina taka scena z serialu Przyjaciele. Nie wiem, czy jesteście fanami, kiedy to Monika i Ross tańczyli, aby dostać się właśnie na scenę popularnego programu. Jak nie oglądaliście, to polecam absolutnie jeden z najlepszych seriali wszechczasów. Tina Turner i The Best teraz na naszej antenie, a później będzie Sandra.

Bawcie się dobrze w te wakacje i trochę uważajcie. Piotr Franceski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Demis Roussos i piosenka Forever and Ever na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj po 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego i powtórka bardzo ciekawej rozmowy z Bartkiem Koziczyńskim. To jest polski dziennikarz, autor książek, który napisał mnóstwo książek, między innymi jedną z moich ulubionych o zespole Pearl Jam, ale akurat Marek Sierocki będzie rozmawiać z nim o takim cyklu 333 popkulturowe rzeczy PRL, to jedna książka, a druga lata 90. No i tutaj wszystko się pojawia, od telewizji, filmów, przez Frugo, przez Martensy, no i wszystkie takie rzeczy, pojęcia, które gdzieś tam nam się kojarzą z PRL-em, no a później z latami 90. To w muzycznym alfabecie dzisiaj po godzinie 15. A za chwilę Bryan Adams.
1: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. 3 minuty zostały do 14:00, o 2:00 najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje. Zaczniemy od jednej z najpiękniejszych piosenek o miłości. I Will Always Love You i Whitney Houston. No a przy okazji dzisiaj mamy rocznicę urodzin. Whitney Houston przyszła na świat 9 sierpnia w 1963 roku. Whitney Houston już za parę minut w Radiu Plus.

0: Radio Plus Koszalin.
1: 16-latek zmarł po wypadku na motorze krosowym koło Szczecinka. Papież zaapelował do Rosji i Ukrainy o dialog i zaprzestanie ataków. 300-metrowa kosmiczna skała przeleci jutro w pobliżu Ziemi. Jest 14. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nie żyje 16-latek jadący na motorze krosowym. Do tragedii doszło pod Barwicami koło Szczecinka. Młody motocyklista miał stracić panowanie i uderzyć w przepust drogowy.
2: Po przybyciu zastępu OSP Barwice zastano już policję i pogotowie na miejscu udzielającą pomocy motocykliście. Niestety nie udało się uratować.
1: Powiedział nam komendant Mirosław Śleć ze Straży Pożarnej w Szczecinku. Teraz okoliczności tego wypadku wyjaśnia prokuratura. Jest zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt na obrzeżach Gliwic. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja. Dziś został przesłuchany przez śledczych, powiedział nam prokurator Miłosz Rzymełka.
3: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
1: Mimo sporu władze Gliwic twierdzą, że teren w całości należy do miasta. Oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Papież zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne oraz pokój. Leon XIV mówił w Watykanie po modlitwie Anioł Pański, by szanować prawo humanitarne. Wezwał obie strony do dialogu dyplomatycznego, by otworzyć drogę do pokoju. Leon XIV wyraził też zaniepokojenie sytuacją w Sudanie, gdzie według ONZ-u wojna domowa zmusiła około 14 milionów ludzi do opuszczenia domów. Organizacja twierdzi, że to najgorszy kryzys humanitarny na świecie. Po sobotnim incydencie z udziałem drona w Bułgarii jest stanowisko Ukrainy. Nie skierowaliśmy żadnych środków ataku w tę stronę, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie. O szczegółach nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Na jutro zaplanowana jest wizyta ukraińskiej ambasador w Bułgarii, OSI Iłaszczuk, do zagranicznego resortu w Sofii. MSZ tego kraju wywołuje przedstawiciela Kijowa po incydencie z dronem, który miał wybuchnąć w przestrzeni powietrznej Bułgarii na pograniczu z Rumunią. Szef sztabu generalnego Emil Eftimow nie wyklucza, że mógł to być ukraiński dron, który trafił na terytorium kraju przez wpływ systemów radiolokacyjnych. Ten incydent można traktować za efekt poboczny wojny Rosji przeciwko Ukrainie, dodaje strona bułgarska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie już odniosło się do tego wydarzenia. Jego rzecznik mówi o stałym kontakcie z Sofią oraz wyjaśnia techniczne szczegóły incydentu. Z pewnością można powiedzieć, że siły obrony Ukrainy nie wysyłali specjalnie żadnych dronów w stronę Bułgarii, czytamy we wpisie.
1: Ołek Biłecki, dziękujemy za relację. A w ostatnich miesiącach w krajach Europy Wschodniej, które należą do NATO i wspierają Ukrainę, nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci jutro duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na około 2,5 miliona kilometrów, co odpowiada 6 odległościom od Księżyca. Mimo że obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, nie oznacza, że uderzy w Ziemię.
5: To był serwis informacyjny, kolejny o 15, a teraz przeboje. Na początku obiecana Whitney Houston, później Edyta Górniak i Smokey. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Bugs Fizz. Mamy 9 dzień sierpnia. To jest niedziela. Sprawdziłem sobie na kartce z kalendarza, że dzisiaj jest Dzień Miłośników Książek. Tych dni książek to w kalendarzu jest sporo. Ten to chyba jakiś taki mniej popularny, ale tak sobie myślę, że no każda okazja jest dobra, żeby poświętować i sięgnąć po jakąś dobrą książkę. Szczególnie, że umówmy się, w Polsce z czytelnictwem książek, no to różnie jest. Na naszej antenie za chwilę Counting Crew, a później Manam.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
4: Reklama.

To jest Manami, kocham cię, a kochanie moje. Parę minut temu wspominałem, że dzisiaj jest dzień miłośników książek. Miłośników książek, ale także naszej historii, tej popkulturowej historii. Zapraszam na dzisiejszy muzyczny alfabet, bo tam gościem będzie Bartek Koziczyński, dziennikarz i autor wielu książek o muzyce, bo m.in. o Red Hot Chili Peppers pisał o System of Down czy Pearl Jam, ale także napisał takie książki zatytułowane 333 popkulturowe rzeczy. PRL to jedna książka, a lata 90. druga książka, i tam wspomina najprzeróżniejsze takie rzeczy, zjawiska, które nam się gdzieś kojarzą z tamtymi czasami, więc będzie okazja powspominać, a i oczywiście przebojów z tamtych czasów nie zabraknie w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego już po 15:00.

0: Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Another Day in Paradise Phila Collinsa już za parę minut, a później na finał godziny No Woman, No Cry, Bonnie M, a więc dwa fantastyczne przeboje przed nami. O 15:00 będzie serwis informacyjny, a później zapowiadany już muzyczny alfabet Marka Środowskiego. Bardzo ciekawie zapowiada się to popołudnie na antenie Radia Plus. Zachęcam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Widziałeś go?
3: Jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15. Serwis informacyjny punktualnie o 3, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W te wakacje przypominamy najciekawsze rozmowy. Tym razem będzie to rozmowa z Bartkiem Koziczyńskim, autorem książek o popkulturowych symbolach PRL-u i lat 90. To już za parę minut. Życzę Wam udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Nie ma w ogóle wśród poszkodowanych w wypadku niedaleko Łowicza w Łódzkiem. Ogromne zatory na S3 i A6 pod Szczecinem. 16 koni będzie licytowanych na dzisiejszej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Jest 15. Marcin Bartnik. Poważny wypadek w kolonii Łyżkowice w powiecie łowickim. Wśród poszkodowanych jest niemowlę. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 4 osoby trafiły do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem LPR-u, mówi Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi.
2: Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że 39-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Opel, zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na przeciwległy pas, w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Toyota, którym kierował 26-letni mężczyzna.
1: Kierujący Oplem trafił do szpitala w Brzezinach, a jego 65-letni pasażer został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi. Do szpitala w Skierniewicach trafiła także 26-letnia pasażerka Toyoty z niemowlęciem. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Teraz zachodniopomorskie i ogromne zatory na S3 i A6 pod Szczecinem. Powodem jest kilka kolizji, duży ruch z nadmorza. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem utworzyły się korki o długości prawie 10 km, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w kierunku Gorzowa na S3 korek ma 5 km. Największy ruch jest z północy na południe, ale na A6 i S3 pod Szczecinem w korkach stoją również zmierzające nad Bałtyk. 19 osób zostało rannych podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskiem. Część osób trafiła do szpitali, mówi kapitan Kacper Korczak, rzecznik strażaków w hełmie.
3: Podczas memoriału imieniem Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie doszło do kraksy kolarzy. W wyniku tej kraksy poszkodowanych zostało łącznie 19 osób. 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia, podejrzenia wstrząsu mózgu, ale wszystkie osoby są przytomne.
1: Akcja powoli się kończy. Na miejscu działało 5 zastępów straży. Lądował też śmigłowiec LPR-u. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że wyścig jest kontynuowany. Szczęśliwy finał poszukiwań 4-latka, który samotnie błąkał się rano po ulicach Łazisk Górnych na Śląsku. Chłopca zauważył przypadkowy mężczyzna, który wezwał policję. Ponieważ 4-latek nie mówił, funkcjonariusze opublikowali jego zdjęcie w internecie.
4: Nie był w stanie wskazać, gdzie mieszka, gdzie są jego rodzice i jak się nazywa. Po jakimś czasie do komisariatu policji w Łaziskach Górnych zgłosili się rodzice dziecka, którzy oświadczyli, że chłopiec sam wyszedł z domu, gdy domownicy spali.
1: Powiedziała nam Izabela Kępka, rzeczniczka policji w Mikołowie. Dzięki szybkiej reakcji internautów udało się ustalić, kim jest chłopiec. Policja dziękuje również za pomoc i apeluje do rodziców o czujność.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 16 koni będzie licytowanych na dzisiejszej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Tegoroczną gwiazdą ma być poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Niemiec. Od piątku w Janowie trwają Dni Konia Arabskiego, których kulminacją będzie wieczorna aukcja. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1 331 000 euro.
5: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, zaczynamy muzyczny alfabet. Dziś będzie o popkulturze, jako że naszym gościem jest Bartek Koziczyński, dziennikarz, ale też autor książek 333 popkultowe rzeczy z PRL-u i 333 popkultowe rzeczy z lat 90. Witam cię serdecznie.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Będzie się działo?
6: Będzie się działo muzycznie i nie tylko.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim państwa gościem dziennikarz i też autor książek Bartek Koziczyński. Raz jeszcze witam się serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Za nami kompozycja Andrzeja Korzyńskiego, niezapomnianego Andrzeja, który w czasach PRL-u tworzył genialne rzeczy. To był utwór z Akademii Pana Kleksa.
1: Z podróży Pana Kleksa nawet. No ale wiadomo, że on oprawił te części klasyczne, jeżeli chodzi o filmy z Panem Kleksem. I tak myślę sobie, że Andrzej Korzyński, jego twórczość to jest soundtrack w ogóle do dzieciństwa wielu osób, a ponieważ ja dorastałem w latach 80., wychowywałem się na przełomie lat 80. i 90., to hasła związane z muzyką Andrzeja Korzyńskiego są tu silnie obecne w tych książkach, chociaż tam nie tylko muzyka, no ale tutaj mamy zarówno Pana Kleksa, mamy Franka Kimono, oczywiście, no tak. Ale też na przykład 07 Zgłoś się, te ostatnie odcinki. Przecież one są związane z nawet niedawno wydaną płytą Andrzeja Korzyńskiego, więc założenie było trochę takie przy pisaniu tych książek, żeby zerknąć na własne dzieciństwo, a przy okazji dzieciństwo paru innych generacji.
0: To ja z mojego dzieciństwa jeszcze ci podpowiem, że Andrzej Korzyński to też piękne piosenki Piotra Szczepanika.
1: Jest.
0: Kolejne ikony PRL-u.
1: Jest
0: w tej Piotr książce, Szczepanik. Oczywiście.
1: A idąc tym tropem, na przykład są pocztówki dźwiękowe jako ten niezależny obieg, który gdzieś funkcjonował.
0: To był fenomen PRL-u, co? Pocztówki dźwiękowe.
1: Tak, no bo zarówno te takie wytwarzane w prywatnych zakładach tych od najwcześniejszych lat, później przejęły to państwowe firmy i nie przejmowały się tym, co tam było nagrane, natomiast na pocztówce mogło być dowolny widoczek, a pod spodem jakaś muzyka.
0: No, ale oczywiście też trzeszczało, szumiało.
1: Trzeszczało, do dziś to raczej jest niż czarka gramofonów, no ale też były pocztówki, tutaj nawet reprodukcje są takich reklamowe i tam jakieś zakłady rybne wydawały sobie utwór i przepis na pasztet na przykład.
0: I wykonawcy z zachodu w ogóle nawet nie wiedzieli, że ich utwory ukazują się w Polsce na tych pocztówkach dźwiękowych. Nie dostawali za to żadnych tantiem. To było może takie gdzieś piractwo trochę, no, nieładne.
1: Może gdzieś tam hurtowo dostawali, ale na pewno nie były to należne kwoty i na pewno nie było zgody, a jeżeli przeskakuje z książki o PRL-u do książki o latach 90., to tam z kolei mamy kasety, czyli ten boom z końca lat 80.
0: Też się działo.
1: Kiedy też się działo na zasadzie trochę wolnej Amerykanki i polskie firmy wydawały sobie dowolne płyty, no, ale dzięki temu całe pokolenia mogły poznać właśnie dowolne tytuły, które nie były dostępne w żaden inny sposób. No chyba, że radiowy i tutaj różne hasła też radiowe o audycjach, gdzie nadawano całe płyty, znajdziemy.
0: To były czasy takie siermiężne, szaro-burę i PRL kojarzy się właśnie z takim kolorem szarym, ale dzięki muzyce, dzięki popkulturze trochę bywało kolorowo w naszym kraju.
1: Trochę chodziło właśnie o to, żeby wyciągnąć te kolorowe barwy bez negowania oczywiście tego, że było tam niewesoło, ale o tym, że było niewesoło, mamy wiele innych książek. Mamy książki o kartkach, mamy książki o kryzysie, a ja spojrzałem na przykład na historyjki, tak zwane historyjki z Gum Donald, bajecznie kolorowe, no, które dla mnie były wtedy ważne. Kartkami się mniej przejmowałem, bo to rodzice musieli w kolejkach stać. No i tego typu rzeczy wyciągnąłem. Między innymi właśnie gumy do rzucia, te wszystkie filmy, nieliczne zachodnie, które tutaj przenikały. I na przykład Indiana Jones czy E.T., i które robiły duże wrażenie, Gwiezdne Wojny. To wszystko tam jest.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis. Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Koło brzeg obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim Państwa gościem, autor książek 333 popkultowe rzeczy z PRL-u i 333 popkultowe rzeczy z lat 90. Bartek Koziczyński. Bartku, za nami Papa Dance, ale taki utwór trochę nieoczywisty. Wybrałeś go specjalnie.
1: Nieoczywisty utwór z płyty Poniżej Krytyki. Płyta, która, no, sam tytuł wskazywał, jak traktowano Papa Dance w tamtej epoce, a teraz po latach Poniżej Krytyki jest albumem cenionym jako prekursorów polskiego synth-popu, czy w ogóle, więc i ten utwór akurat trochę depeszowy, taki szlachetny.
0: Myślę, że Sławek Wesołowski, który był takim spiritus mowę z tego zespołu, możemy powiedzieć producentem, menadżerem, on miał wizję, jak ta muzyka powinna brzmieć. Nie miał za bardzo wzorców w naszym kraju, ale gdzieś tam podsłuchiwał, podpatrywał, jak to robiono na Zachodzie i próbował to wszystko na nasz grunt przeszczepić i powiem ci, że mu się to udawało.
1: Tak, oni byli pionierami i dlatego są dostrzeżeni po tych wielu latach. Natomiast też linia doboru zespołów do tych książek, bo mamy i PRL, i lata 90. była taka, żeby pisać o tych, o których niechętnie pisano. Czyli wiadomo, że o Czesławie nie mamy wiele pozycji, jest to artysta dokładnie opisany. Natomiast o Papa Dance, kiedy pierwsza edycja się tego ukazywała, okej, kto pisał o Papa Dance? Jaka jest historia tak Papa Dance? To było gdzieś śladowo, gdzieś tam. Ja to starałem się zebrać w jedno miejsce, no i dlatego tego typu hasła się tutaj pojawiają, a nie znajdziemy na przykład Marka Grechuty, no bo przyjąłem założenie, plus to, że to jest pop jednak, ten taki pop w znaczeniu ścisłym.
0: To jeszcze jedno nazwisko a propos Papa Dance, Mariusz Zabrocki, on też był i realizatorem. I...
1: Lady Punk też robił.
0: Tak, tak.
1: Lady Punku nie ma, właśnie Lady Punk ma osobne gdzieś miejsce.
0: Wiele książek, wiele tak publikacji już się ukazało, ale to fajnie. Ja jestem pod wrażeniem twojej pracy, którą wykonałeś, bo jak powiedziałeś mi jakieś 2 czy 3 miesiące temu, że kończysz takie książki, no to mówię, jestem ciekaw. Przysłałeś te książki, kiedy się ukazały całkiem niedawno. No jak sobie otworzyłem, to naprawdę przeglądałem te hasła. Jestem pełen podziwu. Dużo czasu ci zajęło przygotowanie tych książek.
1: Tak, każdy z tych tomów w tej wersji niezwykle grubych i ciężkich, każdy zajmował co najmniej rok, jeżeli chodzi o pracę, i to było pierwotnie, bo to pierwsze wydania w wersji jeszcze czarno-białej ukazały się ponad 10 lat temu. Mhm. Natomiast tutaj postanowiłem wrócić do tego, trochę to odświeżyć, trochę dodać, jeżeli chodzi o źródła, i tak myślę, a to sobie uzupełnię, to ile to mi zajmie? Miesiąc? No i pół roku siedziałem, czyli każda z tych książek sumując, to zajęła pewnie rok kiedyś, pół roku teraz, więc naprawdę to wymagało pracy, a też się wiązało z tym, że nie było źródeł za bardzo i dotarcie do źródeł wymagało wysiłku, takiego jak na przykład pójście do biblioteki. Ja wiem, że dla niektórych naturalnym jest sięgnięcie po Wikipedię, ale na przykład jak pisałem hasło wtedy o butach Relax, to w Wikipedii pisano, że to są buty z Sex Missy, nieprawda, że to są buty jakieś wzorowane na kosmicznych. No ja poszedłem do biblioteki, wziąłem roczniki czasopisma zakładów w Nowym Targu, po prostu fizycznie wymierzyłem, kiedy oni mniej więcej mogli to zacząć produkować, i grzebałem w tym i fizycznie otworzyłem na stronie artykuł, a przywieźli to z Francji, wzorowali się na butach narciarskich, okej, i miałem takie rzeczy i no to wymagało czasu, ale w tamtym momencie było unikatowe, a teraz jeszcze bardziej to uszczegółowiłem.
0: Powiem ci, że trzeba uważać, jeżeli chodzi o Wikipedię, w ogóle o wszelkie takie źródła internetowe, szczególnie te, które wytwarza sztuczna inteligencja, bo tam naprawdę jest wiele przekłamań.
1: Sztuczna inteligencja to już w ogóle bym jej nie powierzył. Natomiast w internecie o tyle się wydarzyło więcej od czasu pierwszego tworzenia tych książek pierwotnego, że te biblioteki częściowo przeniosły się do sieci i niektóre, nie wszystkie, ale niektóre gazety można znaleźć teraz w formie online, ale one są też podane w takiej formie, że wymaga to takiego grzebania. Nie jest to łatwe, że wpisujemy w wyszukiwarkę jak w tą najpopularniejszą i od razu wyskakuje. Nie, trzeba się tam nagrzebać.
0: Czy masz świadomość, że te książki są dokumentami tamtych epok i za ileś lat ktoś po nie sięgnie i będzie cię cytował?
1: One były nawet w tych pierwszych czarno-białych wydaniach. Wiem, że one wchodziły do zasobów lektur, może nieobowiązkowych, gdzieś na studiach, były polecane jako lektury uzupełniające, więc Więc już wtedy gdzieś miało to wartość taką historyczną. No powiedzmy, to też głupio brzmi.
0: Dla autora wielka nagroda, kiedy trafia pod strzechy i trafia do nauczelni.
1: Na uczelnię, tak. Także coś to było zabawą. Chodziło o udokumentowanie, czy tam zapisanie sobie własnego dzieciństwa, żeby to nie umknęło. Kolejkę Pico gdzieś tam się wyrzuciło.
0: Tak.
1: Miałem zestaw, zrobiłem zdjęcie, wrzuciłem do książki. O, pamiętam, teraz mam to na zawsze. No to okazało się, że to też komuś służy. No i to jest piękne. I ktoś też przy tym się uśmiecha, wzrusza.
2: Muzyczny alfabet. K. Jak Bartek Kozi-Czeniński.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
5: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami przebój Masterpiece i Gazebo, a w naszym studiu Bartek Koziczyński, autor książek 333 popkultowe rzeczy PRL-u i 333 popkultowe lata 90. To ewidentnie lata 80. rok 82. Późna jesień, kiedy...
1: Początki.
0: To wtedy singiel się ukazał, ale tak naprawdę to właśnie w roku 83 w Karnawale, pamiętam, Masterpiece i Gazebo, grałem w Hybrydach bardzo, bardzo często.
1: No właśnie to hasło to pewnie bliskie sercu, bo nawet jeżeli zerkniemy na grafikę w tych książkach, to jest wielka reprodukcja okładki płyty tonpresowskiej. Rok 88, kto kompilował?
0: Ja. Tak. Powiem teraz i tobie, i państwu, jaka była historia tej płyty. Otóż w roku 87 Andrzej River Strzelecki, polski taki menadżer, który mieszkał przez wiele lat we Włoszech, przywiózł do naszego kraju, do Sopotu, do Opery Leśnej, grupę gwiazd Italo Disco. Tam był Savage, był Ken Laszlo, jeszcze byli inni wykonawcy. No i wraz z nimi przyjechał Severo Lombardoni, nieżyjący już właściciel wytwórni Disco Magic, najważniejszy, jeżeli chodzi o muzykę Italo Disco.
1: No, jeżeli nie liczymy tej niemieckiej.
0: Tak, Zyx, ale Zyx właśnie wydawał dużo rzeczy.
1: Czerpał,
0: brał licencję właśnie od Disco Magic. No i wtedy Severo poznał kobietę, wówczas jeszcze dziewczynę, która przez wiele lat była jego partnerką, Krystynę. No i też nawiązał kontakty w Polsce, między innymi z Markiem Broniewiczem z wytwórni Tompress. I po jakimś czasie Tompress wydał składankę hitów Italo Disco. Ja w ogóle zapomniałem o tej płycie, że kiedyś ją zrobiłem.
1: No piękna okładka, taka nawiązująca chyba do Rio trochę, Duran Duran.
0: Tak, też taki zestaw klasyków, które no, po latach naprawdę brzmią fajnie. No i oczywiście to się ukazało. Licencja nie była jakimś problemem, ale też Włosi zrobili to chyba dlatego, że ta muzyka w Polsce była popularna i zrobili to głównie z tego i powodu, bo nie liczyli na jakieś wielkie tantiemy. Ci wykonawcy potem często przyjeżdżali do naszego kraju i nadal przyjeżdżają, tak jak Savage, czy Ken Laszlo, czy wspomniany Gazebo.
1: Na Sylwestrze był Fancy ostatnio.
0: Tak, no to bardziej Eurodisco niż Italo, bo to w Niemczech ta muzyka powstawała, ale Gazebo rzeczywiście zapoczątkował fenomen muzyki Italo Disco, która z jednej strony opierała się na New Romantic z Anglii.
1: Trochę też z Niemiec czerpali, no, z Kraftwerku.
0: Bardzo dużo właśnie z tej elektroniki. No ale też była ta typowa dla Włochów melodyjność. No i w końcu przestali śpiewać tylko po włosku, a zaczęli śpiewać po angielsku.
1: Tak, tu jest cała ta historia opisana oczywiście w krótszej formie. Od tego Gazebo, pierwszego utworu, który jakby wprowadził, oni wpadli na pomysł, żeby śpiewać po angielsku, no bo ci lokalni, te lokalnie rozgłośnie nie chciały grać lokalnych wykonawców. To tak. Trochę inaczej niż u nas. Włosi nie lubili śpiewania
0: w tym czasie,
1: w tym gatunku, tak? No bo wiadomo, że cała ta Sanremo i tak dalej, to jest inna działka, ale taka taneczna, nowoczesna, to musiała być anglojęzyczna, więc oni wymyślili, okej, to zrobimy po angielsku.
0: Gazebo miał ułatwione zadanie, bo jego mama była Amerykanką z pochodzenia, też była wokalistką, tata dyplomatą, trochę pojeździł w dzieciństwie po różnych stronach świata, no i też miał tę łatwość, że świetnie przyswajał języki obce.
1: To był właśnie początek też lat 80., a usłyszał lat 80. mieliśmy tę płytę, a pani, o której tutaj było wspomniane, to też nagrała utwory nawet, próbowała się muzycznie pokazać.
0: Powiedzmy, były jej zdjęcia na okładce, to jest prawda.
1: Podobnie jak Danuta Lato, jest tu hasło Danuta Lato i ona też próbowała swoich sił w tej dziedzinie.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napisz.

0: Reklama.
1: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
2: Witamy po sąsiedzku. Już 15 sierpnia godzina 15, więc bawimy się ze słowiańskim rozmachem na Festynie Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Wśród atrakcji jarmark rękodzieła i produktów regionalnych, koncerty zespołów i artystów, Rzepczyno, Mitra, Pan Bałkanica. Dla dzieci strefa zabaw z dmuchańcami i animacjami. Przybywajcie i odkrywajcie kulturę polską i ukraińską w plenerze i braterskiej atmosferze. Festyn Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. 15 sierpnia, start 15.
0: Reklama.

0: Campus Koszalin.
1: Czteroletnie dziecko wypadło z piątego piętra w Łomży, złapali je sąsiedzi. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Sensacja archeologiczna. Badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego rozszyfrowała zapis budowy sprzed 2000 lat. Jest 16. Marcin Bartnik. Dramatyczne doniesienia z Łomży. Dziecko spadło z piątego piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, a czterolatek przytomny trafił do szpitala.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na piątym piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
1: Wyjaśniała Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Wiadomo, że matka dziecka w chwili zdarzenia przebywała w mieszkaniu. Groźny wypadek na łódzkich Bałutach na skrzyżowaniu ulic Drewnowskiego i Piwnej. Samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Ranny trafił do szpitala, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Ze wstępnych informacji wynika, że 34-letnia kierująca pojazdem Volvo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 45-letniemu motocykliście. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala WAM w Łodzi.
1: Jak ustalili policjanci, kierująca Volvo była trzeźwa. Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów. Okazało się, że na 112 zadzwonili przemytnicy ludzi. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Obornik w województwie wielkopolskim. Szczegóły zna Ari Habir.
4: 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Gdy kierowcy odmówili, migranci zaatakowali ich, zebrali kluczyki od samochodu i uciekli w pole. Okazało się, że sami zawiadamiający byli przemytnikami, a na policję zgłosili się po pomoc po kłótni z klientami podczas postoju.
5: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
4: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji.
1: Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km, brakuje jeszcze 150. Przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy cel zostanie osiągnięty?
6: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
1: Wyliczał Michał Skolimowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sensacja archeologiczna w Libii. Polska badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego Anna Kordas rozszyfrowała ponad 620 znaków wyrytych na blokach wapiennych, z których zbudowano bramę Tauira w starożytnym libijskim Ptolemai. Oznaczenia ukazują sposób pracy ówczesnych kamieniarzy i organizację placu budowy sprzed ponad 2000 lat. System ten przypomina współczesne oznaczenia elementów prefabrykowanych stosowanych na dużych budowach. Dzisiejsze numery i symbole również pomagają zapanować nad tysiącami elementów konstrukcyjnych.
7: Radio Plus, muzyczny alfabet. Zaczynamy drugą godzinę niezwykłego spotkania. Porozmawiamy o popkultowych rzeczach z czasów PRL-u. No a teraz przyszła pora na lata 90. Naszym gościem
8: Bartek Koziczyński. Dzień dobry.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Bartek Koziczyński. Przed chwilą słynne, kultowe wręcz mydełko Fa.
1: Popkultowe.
0: Popkultowe. Wiesz co, to i Mikołaj Korzyński, i Andrzej Korzyński opowiadali
1: mi o tym. No wraca znowu. Andrzej Korzyński raz jeszcze wraca.
0: I jego syn, który napisał jego słowa do tej piosenki.
1: Czy nie było tak, że Andrzej zrobił słowa, a syn
0: a
1: muzykę?
0: Mikołaj chyba muzykę. Tak, no tak, masz rację. Tak było rzeczywiście, no ale Mikołaj opowiadał mi, że trochę koledzy z niego się podśmiewywali w liceum, ale jak przyjechał swoim samochodem, który kupił za tantiemę, za mydełko Fa, no to już mu zazdrościli. Nie było uśmiechu.
1: Książka o latach 90. Ta sama linia, czyli nie bierzemy tych najbardziej oczywistych zjawisk muzycznych i nie tylko muzycznych, tylko właśnie takie trochę nie chciałbym powiedzieć poniżej, żeby... poniżej pewnej linii opisywania, no, obecności tak też w źródłach, w popkulturze. No i na tej zasadzie mydełko Fa się znalazło, a przy okazji możemy tutaj zahaczyć o przenikanie się już w tej epoce chociażby muzyki, jak w tym przypadku, z reklamami, bo w poprzednim tomie w popkultowych rzeczach PRL to Prusa Koleb ewentualnie się pojawiał.
0: No, jakieś tam był reklama Żyletek, która była początkiem słynnej trybuny tak, na Legii chociażby.
1: Ale tutaj było zrobione, jeżeli chodzi o takie telewizyjne, tylko jest hasło Prusa Koleb, natomiast już w tej następnej książce o latach 90. hasła reklamowe, nie będziemy tu wymieniać marek, tak, ale i proszków do prania, tak, i innych.
0: Oj, to się było.
1: Te takie sienkiewiczowskie proszki do prania, tak, były. No i chociażby no, to mydełko, o którym wspomnieliśmy, zobacz, to też się wzięło stąd, że oni zobaczyli, Mikołaj i Andrzej zobaczyli w telewizji pierwsze zalewające tego typu reklamy, przeniesione z zachodu, zresztą one były przeniesione, ta słynna pewna marka najlepsze dla męcizny, tak, do golenia, przenoszone jest dosyć mechanicznie, no też opisuję tutaj przykłady pewnego szamponu do włosów, jest hasło, który w latach 90. próbki były dostarczane do skrzynek pocztowych. To pionierska metoda. Dzisiaj wyrzucamy tego typu rzeczy albo się denerwujemy. Kto nam tam znowu skrzynkę zapchał? A wtedy były włamania do tych skrzynek, żeby ludzie wyciągali te próbki, żeby no, mieć więcej. No, tak. Takie to było.
0: I zobacz, jak to czasami piosenka, która była swoistym żartem, staje się symbolem popkultury dekady lat 90.
1: No, zapisem, świadectwem epoki. Tak, świadectwem epoki historycznym.
2: Muzyczny alfabet. K jak Bartek Koziczyński. Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
8: Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Bartek Koziczyński, autor książek 333 popkultowe rzeczy PRL-u i 333 popkultowe rzeczy lat 90. Za nami Kolor Wesny i zespół Just Five. Opowiadał mi Sławek, który stworzył razem z Aldoną, stworzył zespół Just Five, że takim pretekstem był koncert zespołu Backstreet Boys w Poznaniu. Kiedy wyszli z koncertu, to wiedzieli, że muszą stworzyć taki zespół.
1: Tak, tak. Ta anegdota tutaj pada. Oczywiście hasła o boysbandach w książce o latach 90. musiały się znaleźć. Zarówno o tych zagranicznych, jak i polskich. Zarówno o tych bardziej dorosłych, chociaż Just Five to tak na pograniczu, jak i tych dziecięcych, bardziej mam tu na myśli LO27, pada tego typu hasło.
0: Ta.
1: No też słynna grupa Kelly Family, która była fenomenem absolutnym. I te z kolei rzeczy były opisywane w, tu też bliskie hasło tobie. Brawo, jest brawo.
0: Brawo, przez 5 lat byłem jego redaktorem naczelnym i powiem ci, że miałem przyjemność zapowiadać, już jak przestałem być naczelnym, taki koncert Brawo Show na Torwarze, gdzie i Kelly Family, i młodziutki wówczas początkujący zespół NSYNC. I mam gdzieś zdjęcie z jeszcze chyba niepełnoletnim wtedy Justinem Timberlake'iem. No i z Padem Kellym zdjęcie, to są fajne pamiątki z tamtego okresu. Nie przypuszczałem, że po latach będę się cieszył z tamtych zdjęć, a cieszę się, i oglądanie NSYNC w akcji w początkach ich kariery było czymś fajnym.
1: To były czasy, kiedy tego typu rzeczy już przepływały do nas szerokim strumieniem, w przeciwieństwie do czasów PRL-u.
0: Bo już były firmy fonograficzne.
1: Tak jest, kiedy wszystko trzeba było wyrywać, ale to nawet nie tylko może w dziedzinie fonografii, bo jeżeli przeniesiemy to na przykład filmów animowanych, no to lata 90. prywatne telewizje, mniej lub bardziej legalne, hasła o tych telewizjach też tutaj są zawarte, no to one nagle zaczęły kupować hurtowo anime, różne kreskówki japońskie, i to było nawet gdzieś przefiltrowane przez włoski dubbing czy niemiecki. To zaczęło wpływać szerokim strumieniem, a w książce o PRL-u w pierwszej części, no jakaś pojedyncza załoga G, czy tam Wojny Planet, no to było anime, a myśmy nawet o tym nie wiedzieli, że to było anime, ale to przykuło uwagę wszystkich. Wszyscy wiedzieli o tym, że jest taki genialny serial.
0: Poruszyłeś też w latach 90. problem piractwa, chociażby muzycznego.
1: Tak, mówiliśmy o kasetach, których ten proceder ze swobodnym braniem czegokolwiek na kasetę i wydawaniem z jakąś symboliczną opłatą, która rzekomo gdzieś trafiała na zachód, skończył się w 94, zdaje się, roku. Wprowadzono ustawę o prawie autorskim. No i to był ten też moment, w którym zaczęły powstawać, czy właściwie wykupiły naszych wydawców te wielkie światowe koncerny. Ale miało to też swoje zalety takie, że nagle ten światowy rynek, który wcześniej z powodów takich, wtedy
0: omijał nasz kraj.
1: Tak, wtedy źródła dochodów opierały się na fonogramach. Teraz jest odwrotnie, teraz koncerty, a tam płyta, okej, kto może sobie pozwolić, to wydaje.
0: No właśnie, zobacz,
1: I wtedy się zaczęły przyjazdy.
0: Te czasy, które opisałeś w tych dwóch książkach, to czasy, kiedy stała się niezwykła rewolucja, jeżeli chodzi o nośniki dźwięku. Zaczynałeś od magnetofonów szpulowych, pocztówek dźwiękowych, magnetofonów kasetowych, potem były odtwarzacze kompaktowe, magnetofony DAT cyfrowe, no i wreszcie przyszła MP3.
1: MP3 też tutaj jest DVD jako taki format, który gdzieś wtedy błysnął i wszyscy chcieli mieć filmy na DVD po VHS-ach. VHS-y są w pierwszej części, w 90-tych DVD, więc faktycznie nośniki również są tutaj ujęte. Są też sprzęty, które służyły do odtwarzania, takie jak magnetofon jeszcze szpulowy Tonet, albo ten słynny Grundig, to już kasetowy, który też pełnił funkcję szerszą niż do którego zaplanowano, te uniesione do góry ręce nagrywające koncerty.
0: A pamiętasz takie magnetofony MK-122, MK-125? To były takie pierwsze kaseciaki z początku lat 70. epoka Gierka, i to były na licencji francuskiej firmy, już nie pamiętam jakiej, ale to były takie pierwsze niesamowicie modne kaseciaki.
1: No to był czas w ogóle, kiedy stereo jako...
0: firma Thomson, tak. To był licencjodawca.
1: Ale generalnie sprzęt, czy też jakość słuchania była w tamtej epoce ważna. Teraz to jest mniej ważne, bo MP3 sama w sobie ma jakość dosyć dyskusyjną. Poza tym, jak gdzieś słuchamy na Bluetoothie, na słuchawkach, to jeszcze się to tam... A wtedy każdy chciał mieć sprzęt. No jest na przykład Radio Amator, które wprowadziło...
0: No, ale też tam Radio Radmor.
1: Tak.
0: Jest u ciebie bardzo... To... Świetny sprzęt. Myślę, że ci, którzy mają i poprzerabiali sobie te częstotliwości, przeprogramowali, ale jeżeli chodzi o sam wzmacniacz, to w tym Radiu Radmor jest naprawdę genialny. 25 watów na kanał mocy, ale dźwięk jest naprawdę analogowy i bardzo, bardzo czysty, sterylny.
1: A żeby nie było, że to tylko lata 70. czy 80., no PRL obejmuje ten okres w całości, więc sięgamy, cofam się tam również do hasła Bambino, które jakościowo no to jednak może niekoniecznie.
0: Jaka
1: ale jeżeli chodzi,
0: igła była.
1: Ale jeżeli Bambino. Chodzi o rolę jego w popkulturze, no musiał być. To jest
0: tak
1: sprzęt,
0: samo
1: który
0: Mister
1: był ważny.
0: Hit i Stereo Hit, następcy Bambino.
1: No już tak nie mogłem się rozdrabniać. Czyli jeżeli na przykład jest hasło Bambino, to pod to hasło są podciągnięte inne modele, więc każdy, kto tam coś miał, to znajdzie na pewno swój na łamach tej książki.
0: Wiesz to, że takie kultowe sprzęty z drugiej połowy lat 70., początku 80., jak gramofon Phonomaster na przykład, to dziś są chętnie kupowane, odświeżane, poddane renowacji i służą jako taki główny sprzęt do słuchania płyt winylowych.
1: No tak, ja sam mam jeden gramofon z epoki, a drugi, już nie wymienię takiej nazwy tej, ale ten najsłynniejszy od gramofonów, nowoczesny, mam dwa. Także rzeczywiście, kto zachował, ma nawet gdzieś tam na strychu, czy w piwnicy, no w piwnicy może trochę zawilgocone, ale teraz jak odświeży, to jest coś.
0: O tych rzeczach w tych wspaniałych książkach to są dokumenty epok PRL-u i lat 90. Naszym gościem Bartek Koziczyński.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami Norbi i Kobiety są gorące, a w naszym studiu Bartek Koziczyński, autor książek 333 popkultowe rzeczy PRL-u i 333 popkultowe lata 90. No, bez tej piosenki nie mogło się obyć nasze spotkanie. Wiesz co, to mówiliśmy o prawie autorskim. Tu jeden z pierwszych przypadków w Polsce, kiedy zachodni wykonawcy pozwolili na samplowanie fragmentów swojego utworu. To grupa Earth, Wind & Fire i September. Z tego jest wzięty podkład rytmiczny, trochę zwolniony, bo September w oryginale to 125 bitów, tutaj 118, jeżeli dobrze pamiętam, ale ewenement. Ja kiedy słuchałem pierwszy raz utworu Kobiety są gorące, wyrane, nareszcie ktoś w Polsce zrobił fajny, taneczny beat. Ale kiedy rozmawiałem z Norbim, to rozwiał te moje nadzieje, że w końcu w Polsce ktoś robi takie bity. Powiedział, to jest samplowane z Earth, Wind & Fire.
1: No umówmy się, jak już przypadek wcześniejszy omówiony Just Five daliśmy, to nie było tylko tak, że twórca boys bandu wyszedł i powiedział, że o, zrobimy polski, tylko de facto kolorowe sny były Get Down, bardzo bliskie, tak to delikatnie
0: brzmieniowo.
1: Więc ale tutaj, że sample też, natomiast jeżeli chodzi o kwestię czyszczenia tak zwanego praw, to trochę wcześniej Kazik, który użył na swoich płytach sampli między innymi z George'a Clintona i nie wyczyścił ich, no to nie musiał wtedy, bo to był jeszcze ten okres przed 94 rokiem i te płyty do dziś są niewznawiane, kosztują po parę tysięcy złotych wydania z tamtych lat, bo tam są sample, których no, jeżeli się wyciągnie, teraz to już jest możliwe, nawet jak nie mają ścieżek artyści. Nawet jeżeli usunęlibyśmy to, no to nie będzie ten utwór.
0: Nie będzie ten utwór. Niedawno Krzysztof Cugowski opowiadał mi, że od 50 Centa całkiem niezłe tantiemy oni, nieżyjący już Romuald Lipko, dostali, bo 50 Cent wykorzystał fragmenty utworu Budki Suflera z drugiej płyty Przechodniem byłem między wami.
1: Była taka moda faktycznie, jeżeli chodzi o wykonawców zachodnich, chyba Chemical Brothers
0: też,
1: coś nie ma,
0: tak.
1: Z tego co pamiętam.
0: Dokładnie tak.
1: Tego typu haseł akurat może nie ma, chociaż jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę taneczną, to na przykład jest Mr. Oizo, czyli taki ludzik żółty.
0: No właśnie.
1: Flat Eric, są też...
0: Przypomnijmy fragment tego utworu.
1: A tak, podnóżkę taki.

0: Wracamy do tych naszych książek. Ja polecam Państwu lekturę, bo to są naprawdę fajne rzeczy. Część spraw ulotna gdzieś uszła naszej pamięci, zapomnieliśmy o tym, a tutaj możemy sobie przypomnieć, całość napisana bardzo lekko, fajnie. Powiem Ci, że przyjemnie się to czyta.
1: Dziękuję. Takie było zamierzenie.
0: Takie było zamierzenie. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressore.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Kura w

0: biletnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Reklama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolinacharlotte.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.

0: wysyła.
1: Z tej strony Urszula. Ja swoje wakacje spędzam śpiewająco. Mam nadzieję, że wy też. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.